na szczęście nie głowę, bo to musi bardzo boleć. Platynowe płyty wypełniają cały pokój. No i przy tym wszystkim zostałem ojcem roku.

podłodze mieszkanie ma wysoki strop i leży tu posłanie, na którym śpi kot. Mam kłopot ze wstaniem, a obok jest ktoś, uczucia mieszane, no i wizje na skos. Za dużo myślisz, mówi mi ona, wtulona otacza mnie niebem. Zagłuszam myśli, by znowu nie wracać do ciebie.

0: Reklama.
1: Toyota prezentuje Rok Potęgi 8 premier. Lider elektromobilności przedstawia premierę numer 8. Nowa odsłona legendy. Toyota Hilux. Niezrównana wytrzymałość. Niepowtarzalna siła. Imponujący napęd. Poznaj ją podczas dni otwartych od 5 do 10 października. Czekamy w salonach.
0: O reklamie. To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Słupca.
2: O tym, co w moim mieście słucham w Meloradiu.
3: Wypalanie traw. Ta sprawa wraca co roku. Mimo licznych apeli strażaków i policji, wciąż takie sytuacje się zdarzają. Od kilku godzin śledzimy protest policjantów. Pikieta jest głośna i pełna emocji.
4: Znowu wycięli drzewa w naszej okolicy. Może to temat dla Meloradia?
0: To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Słupca.
5: Przy mikrofonie kłania się Tomasz Barylski i zapraszam na dzisiejszą audycję, a w niej zajrzymy m.in. do Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Słupcy.
6: Będzie nowość, jest to Liga Darta, taka typowo amatorska. Turniej rodzinny, to już odbywa się u nas szósty raz, taki typowo rodzinny, dzieci z rodzicami, rywalizacja, bardzo fajna sprawa. Siatkarskie Grand Prix Mosiru i halowy Grand Prix Old Boyów.
5: Na początek strzałkowo i przegląd tego, co szykuje Gminny Ośrodek Kultury i Sportu. O szczegółach opowiedział nasz rozmówca.
7: Witam serdecznie, Radosław Bartkowiak, Gminny Ośrodek Kultury i Sportu w Strzałkowie.
5: Chciałbym zapytać o propozycje i wydarzenia, które szykujecie na ten najbliższy czas.
7: No, przede wszystkim największym wydarzeniem w najbliższych dniach jest ruch sekcji poszczególnych sekcji Strzałkowskiego Uniwersytetu III wieku, albowiem w minionym tygodniu ruszyliśmy z kolejnym już rokiem akademickim. Zajęcia będą się odbywały w 17 sekcjach tematycznych, między innymi Zumba Gold, sekcja geograficzno-krajoznawcza, gimnastyczna, informatyczna, angielski, niemiecki, yoga, sekcja kinomanów, malarstwa, muzyczna, rękodzieła, siłownia, tańca, teatralna, turystyczna i teraz nowość od tego roku akademickiego, gimnastyka mózgu. A więc w tym tygodniu przyjmujemy zapisy do poszczególnych sekcji. Początek roku akademickiego, już zajęć 5 października. Wtedy też ruszamy już z poszczególnymi sekcjami. Zainteresowanie jest ogromne. Mamy w naszym Strzałkowskim Uniwersytecie III wieku ponad 300 studentów. Na spotkaniu, które mieliśmy w ubiegłym tygodniu, mieliśmy rozdanie indeksów nowym studentom. Mieliśmy bardzo interesujący wykład tematyczny, który przygotowała pani Urszula Barbara Krawczyk. To magister fizyki, trenerka, mówczyni, przedsiębiorczyni, autorka książki Skuteczny Umysł, pracująca między innymi ponad 10 lat w Microsoft. Temat z wykładu: odwaga nie ma wieku, o decyzjach, które otwierają kolejny rozdział. Tak więc idealnie tematycznie wpisał się ten wykład w nasze studentki, w odbiór, który wzbudził ogromne zainteresowanie. Bardzo się cieszymy z tego powodu, że ten Strzałkowski Uniwersytet rozwija się nam z roku na rok i też w kolejnym tygodniu będziemy mieli wykład z kolei Joanny Poterskiej. To 8 października w czwartek czeka nasze studentki i naszych studentów. Jeżeli chodzi o kolejne imprezy, no to plan działań jest bardzo, bardzo atrakcyjny. Między innymi będziemy mieli tutaj w naszym budynku 50-lecie rolnika strzałkowskiego, będziemy mieli Dzień Seniora, czeka nas również 24 października 50-lecie orkiestry, wielkie obchody związane z funkcjonowaniem naszej orkiestry. Tak więc na pewno mieszkańcy gminy, mieszkańcy Strzałkowa nie będą się nudzili w najbliższych tygodniach. Oczywiście funkcjonuje też na bieżąco kino, funkcjonuje Gminny Ośrodek Kultury ze swoimi koncertami, ze swoimi propozycjami już również dla dzieci i młodzieży. Przygotowujemy się na listopadową biesiadę zespołów choralnych.
5: To był dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu w Strzałkowie, Radosław Bartkowiak. Przenosimy się do Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Słupcy. W najbliższych tygodniach słupecki MOSiR przygotowuje kilka wydarzeń sportowych. Będzie coś dla fanów darta, całych rodzin, a także dla miłośników siatkówki i piłki nożnej. O szczegółach mówi dyrektorka Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Słupcy, Beata Nadgrodkiewicz.
6: Będzie nowość, jest to Liga Darta, taka typowo amatorska. Turniej rodzinny, to już odbywa się u nas szósty raz, taki typowo rodzinny, dzieci z rodzicami, rywalizacja, bardzo fajna sprawa. Siatkarskie Grand Prix MOSiR-u i halowy Grand Prix Old Boyów.
5: Proszę powiedzieć o tej słupeckiej, amatorskiej lidze darta, bo tak jak pani wspomniała, to jest nowa propozycja. W jakim wieku tutaj mogą być osoby, które wezmą udział w tych zmaganiach?
6: Jeśli chodzi o tą naszą słupecką, amatorską ligę darta, to pełnoletnie, no ewentualnie możemy zrobić tak, że od 16 roku życia, ale to też zgoda i opiekuna. I tutaj te rozgrywki ruszą 26 października. Spotkania będą w poniedziałki o godzinie 20. Zapisać się można pod numer telefonicznie, pod numerem telefonu 797-024-471 lub mailowo zapisy@mosirsłupca.pl. Zapisy trwać będą do 16 października do godziny 12. Jeśli chodzi o system rozgrywek, jeszcze nieustalone, dopiero zobaczymy, jaka będzie ilość zgłoszonych uczestników i po konsultacji z nimi ustalimy, jak te rozgrywki będą przebiegać, ponieważ jest to u nas pierwszy raz i naprawdę ja liczę na fajną, taką luźną zabawę, typowo amatorska liga. Serdecznie zapraszam.
5: I chciałbym właśnie tutaj zapytać, jeśli chodzi o ten turniej rodzinny, tak jak pani mówi, zmagania rekreacyjne, jakie tutaj zadania czekają na uczestników?
6: W większości to są takie zabawy, głównie zabawy dla dzieci. Nie ukrywam, że już z racji tego, że to już jest szósty turniej, wiecznie wyszukujemy pomysłów, no, ale w internecie jest tego jeszcze dużo i myślę, że wybieramy takie, które są przystępne dla dzieci w różnym wieku. Tak jak wspomniałam, to już jest szósty turniej i zawsze mamy właśnie pełen zestaw rodzin i to nas bardzo cieszy, bo wiemy, że jest na to zapotrzebowanie i warto. Także turniej planowany jest na 18 października, a zapisy przyjmowane będą do 14 października. Obowiązuje limit 12 rodzin i drużyna składa się z minimum jednego rodzica i jednego dziecka. I jak zawsze właśnie przygotowaliśmy kilka takich konkurencji dostępnych dla dzieci w różnym wieku. Podstawa to jest zabawa, nie nastawiamy się na wielką rywalizację, bo głównie o to tutaj chodzi.
5: Mamy też również zmagania w grach zespołowych i tutaj jak to będzie wyglądało, proszę powiedzieć, jeśli chodzi o siatkarskie Grand Prix i Grand Prix Old Boyów.
6: Siatkarskie Grand Prix wystartuje 15 listopada i tradycyjnie rozegrane zostaną dwa turnieje. Zapisy do 5 listopada do godziny 12. Zapisywać można się telefonicznie pod numerem telefonu 797-024-471 lub zapisy@mosirsłupca.pl. I jeśli chodzi o zasady rozgrywek, to też wszystko jest uzależnione od ilości zgłoszonych drużyn. Jeśli chodzi o koszt wpisowego, to jest 150 zł od drużyny i serdecznie zapraszamy. Myślę, że tak jak w przypadku wszystkich naszych imprez, liczy się tutaj po prostu oprócz rywalizacji fajna zabawa. i Grand Prix Mosiru Old Boy. Zapisy mamy prowadzone do 6 listopada do godziny 12 i tak jak w przypadku poprzednich zgłoszeń też można się zgłosić telefonicznie pod numerem telefonu 797-024-471 lub mailowo zapisy@mosirsupce.pl. Koszt udziału w tym wypadku wynosi 400 zł od drużyny.
5: Podczas naszej rozmowy poruszyliśmy również temat biegu Piątka z Pasją, który ze względu na niekorzystne warunki atmosferyczne nie odbył się w planowanym terminie. Mosir wyznaczył już nowy termin, a zapisy rozeszły się jak przysłowiowe świeże bułeczki. Nasza rozmówczyni przypomina o utrudnieniach dla kierowców, które wystąpią w dniu biegu.
6: W pierwszym terminie nie udało nam się przeprowadzić biegu Piątka z Pasją ze względu na niekorzystne warunki atmosferyczne, ale wtedy obiecaliśmy, że łatwo się nie poddamy i do tego wracamy. I mamy kolejny termin, jest to 9 października i w związku z organizacją tego biegu informujemy i przypominamy, że w godzinach 19, od 19 do 21 przewidziane są utrudnienia w ruchu. Uczestników ruchu oraz pieszych prosimy o zachowanie ostrożności, wyrozumiałość oraz stosowanie się do poleceń służb porządkowych. Za utrudnienia serdecznie przepraszamy. Przy okazji zapraszamy wszystkich kibiców, a trasa przebiega tradycyjnie spod pływalni, biegniemy w stronę rynku.

0: Go Ośrodka Sportu i Rekreacji w Słupcy Beata Nadgrodkiewicz. Na koniec zaglądamy do słupeckiego ratusza. Tak jak już mówiliśmy na naszej antenie, w połowie września Rada Miejska przegłosowała nowe stawki w strefie płatnego parkowania w naszym mieście. O tym, ile zapłacą kierowcy i skąd wynikają te podwyżki, opowiedział nam burmistrz Słupcy Jacek Szczap.
1: 15 minut, tutaj opłata z 50 groszy wzrosła do złotówki za pierwsze pół godziny. Tu opłata ze złotówki wzrosła o 2 zł, opłata za pierwszą godzinę wzrosła z 2 zł do 3 zł i tam kolejne zwyżki za drugą godzinę, opłata wzrosła do 3,60 zł, za trzecią godzinę 4,20 i za czwartą i każdą następną godzinę wzrosła do 3 zł i tu podwyżka jest tylko o złotówkę. Wzrosły także opłaty dodatkowe, czyli związane z mandatami z 50 zł na 70 zł. Natomiast w ogóle nie wzrosły opłaty zryczałtowane, które między innymi mogą płacić mieszkańcy bądź firmy. Abonament pojazdu firmy za okres jednego miesiąca był 100 zł, nadal jest 100 zł. Abonament pojazdu firmy na okres na przykład jednego roku był... Ta opłata wynosiła 1000 zł i nadal wynosi 1000 zł. Generalnie dopłacanie do parkomatów wynika z tego, że te ceny nie zostały zmieniane od 2015 roku, a przez ten czas oczywiście wiadomo, że tak, po pierwsze wymieniliśmy parkomaty, które mają możliwość także mobilnego, internetowego płacenia za pobyt czy postój samochodu na miejscu parkingowym. Wzrosły też koszty związane z tym, że zakupiliśmy te nowe parkomaty, wzrosły koszty pracownicze, wzrosły koszty związane z obsługą, no bo wiadomo, że przez te 11 lat, kiedy nie było tej podwyżki, czyli od 2015 roku, jak sami wiemy, te ceny wszystkich produktów, usług wzrosły i tak naprawdę ta cena, która została za parkomaty podwyższona, to można by tak nawet rzec w cudzysłowie, że to była aktualizacja tego, co przez te 11 lat nastąpiło i dopasowanie do tych faktycznych kosztów, które są związane z obsługą tego miejsca na parkingi. Koszty, że tak powiem, zyski z parkomatów malały, a poza tym no, nałożyło się na to też to, że w 2025 szczególnie, kiedy był remont rynku, wtedy też ta strefa parkowania nie była w całości obsługiwana. Ona na początku była tylko z jednej strony rynku, potem całościowo było wyłączona i to też się na to wszystko nałożyło, więc tak naprawdę ten rok 2026, który mamy, on będzie już takim, że tak powiem, faktycznym odzwierciedleniem, jak ta sytuacja, jeśli chodzi o bilansowanie się tego parkingu będzie wyglądała.
0: To był burmistrz Słupcy Jacek Szczap. I to byłyby wszystkie tematy, które przygotowaliśmy dla Was w dzisiejszej audycji. Dziękuję za uwagę i do usłyszenia.
2: To jest tydzień. To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Słupca.
3: Kino, koncert czy impreza? Wiem, bo słyszałem o tym w Meloradiu.
4: Gwałtowna burza przeszła nad miastem. Strażacy interweniowali kilkadziesiąt razy. Znowu mamy problem z bezdomnością zwierząt. W ciągu ostatnich miesięcy do schroniska trafiło kilkadziesiąt porzuconych czworonogów. Czy w naszym mieście jest bezpiecznie?
5: O remontach i inwestycjach zawsze słyszę w Meloradiu.
2: To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Słupca.
0: Przy mikrofonie kłania się Tomasz Barylski i zaczynamy naszą dzisiejszą audycję. Zaczynamy od wyników budżetu obywatelskiego Słupcy na rok 2027. O tym, który projekt zdobył najwięcej głosów i ilu mieszkańców wzięło udział w tym głosowaniu, opowiedział nam burmistrz Jacek Szczap.
1: Poznaliśmy wyniki głosowania na projekty złożone do budżetu obywatelskiego na rok 2027 w Słupcy. Gratuluję
6: naszej radnej Agnieszce Olszewskiej, zwycięskiego projektu pod nazwą Smart Toaleta Miejska, nowoczesna przestrzeń dla każdego. Projekt ten zdobył 751 głosów. Zwycięski projekt już w przyszłym roku stanie się częścią naszego miejskiego krajobrazu. Inwestycja o wartości 200 tys.

0: złotych zostanie zlokalizowana przy ulicy Adama Mickiewicza i Placu Wolności. Na drugim miejscu plasował się projekt pod nazwą Psi Fertel – Bezpieczny Park dla Psów. Ja tylko przypomnę, że został zgłoszony przez pana Oliwiera Dropa i pana Łukasza Gontarczyka. Zdobył w sumie 621 głosów. Na trzecim miejscu uplasował się projekt Razem w Blasku Świąt, zdobył 215 głosów, został zgłoszony przez panią Annę Kuchowicz. W głosowaniu udział wzięło 1610 mieszkańców, a frekwencja wyniosła 13,52%. Zdecydowana większość głosów, aż 1422, została oddana elektronicznie, natomiast 188 głosów za pomocą tradycyjnych kart. Ja bym chciał bardzo serdecznie podziękować autorom projektów za zgłaszanie swoich pomysłów i zaangażowanie w ich promocję. Dziękuję wszystkim, którzy zagłosowali. Każdy oddany głos jest wyrazem tego, że mieszkańcy chcą mieć wpływ, na jakie przedsięwzięcia przeznaczą nasze miejskie środki. Każdy zgłoszony projekt i każdy oddany głos ma znaczenie, bo to jest rozmowa o Słupcy.
1: Mówił burmistrz Słupcy Jacek Szczap. A teraz Ostrowite i rozmowa na temat inwestycji prowadzonych przez gminę. O szczegółach mówi wójt Mateusz Wojciechowski.
2: W ramach drugiego naboru, ale też w ramach tego samego priorytetu w sprawie tej transformacji mamy budowę ścieżki rowerowej Kosewo-Lipnica, blisko 1,5 kilometra, która także jest na ukończeniu. To podnosi również rangę, prestiż ilości infrastruktury pieszo-rowerowej na terenie gminy Ostrowite, która w ostatnim czasie jest budowana. Tutaj myślę, że również bardzo ważną inwestycją jest inwestycja powiatu słupeckiego do naszej miejscowości Giewartów w gminie Ostrowite i wykonanie brakującego odcinka z miasta Słupcy do naszej gminy nad Jezioro Powickie, czyli w tym momencie z Ostrowitego do Poznania będzie można dojechać rowerem i to jest już fakt, bo ścieżka pieszo-rowerowa na wysokości Szęborowa, o ile się nie mylę, też jest na stawu, na ukończeniu i tutaj pojawia się taka możliwość, że rzeczywiście ten transport niskoemisyjny, elektryczny może grać kluczową rolę i spędzanie aktywnego czasu, czy zaplanowanie sobie nawet fajnego weekendu rowerem z Ostrowitego do Poznania może stać się faktem. Jak myślę, słuchacze doskonale się orientują, albo jeszcze nie, z Ostrowitego do miejscowości Przecław też wykonujemy dokumentację projektowo-kosztorysową dla WZDW w Poznaniu na wykonanie ścieżki przy drodze wojewódzkiej. To jest kolejne 2 kilometry. Również w kierunku Siernicza Wielkiego mamy podpisane porozumienie na tego typu inwestycje. Zawnioskowaliśmy o odcinek od Smolników Powickich do Anastazewa wspólnie z gminą Powic, tak aby Jezioro Powickie można było wokół objechać rowerem. Największe jezioro w Wielkopolsce, które można objechać rowerem. Fajnie to brzmi. I co jeszcze ważne, porozumienie, które mamy podpisane z gminą Kazimierz Biskupi w powiecie konińskim, również ma na celu wybudowanie kilkunastu kilometrów ścieżki rowerowej, ale na terenie gminy Kazimierz Biskupi. Tutaj ciekawostka, pozostałoby nam 4,5 kilometra od miejscowości Dobrosołowo do miejscowości Przecław. Jeżeli ten odcinek w przyszłości po prostu udałoby się zrealizować, to do Poznania rowerem mógłby dojechać z Konina, bo z Konina do Kazimierza Biskupiego i do Dobrosołowa ta ścieżka już będzie istniała, czyli zostanie ten odcinek między gminą sąsiednią Kazimierz Biskupi a Ostrowite. To pokazuje naprawdę fajny rozwój tej infrastruktury sprzyjającej, to jeszcze raz podkreślamy, aktywnemu wypoczynkowi, rekreacji, uprawianiu sportu, bo przecież ścieżka pieszo-rowerowa to nie tylko rower, to również bieganie, nordic walking, spacery i inne formy aktywnego spędzania czasu i myślę, że możemy czuć się zdrowo i fajnie spędzać ten czas.
1: Już tak na koniec jeszcze chciałbym dopytać, czy oprócz właśnie tych inwestycji w ścieżki rowerowe do końca tego roku kalendarzowego przewidujecie jeszcze jakieś działania na terenie gminy? niekoniecznie związane z tymi ścieżkami rowerowymi, ale innymi inwestycjami.
2: Oczywiście jesteśmy na ukończeniu budowy Centrum Kulturalnego w miejscowości Lipnica, to też jest nad Jeziorem Powickim, czyli budynek, który będzie spełniał funkcję świetlicy wiejskiej. Oddaliśmy do użytkowania w ostatnim czasie rozbudowę domu dziennego Senior Plus w Giewartowie jako świetlicę środowiskową dla mieszkańców miejscowości Giewartów. Planujemy wykonać jeszcze w tym roku wybudować odcinek drogi w Napusewie blisko 1 km jako rozwój infrastruktury, tym razem typowo drogowej. Inwestycji majątkowych w budżecie gminy w bieżącym budżecie 33 miliony. Są to inwestycje, które już się zakończyły, ale też te, które trwają i niebawem zostaną oddawane do użytku. Tutaj ta ścieżka Ostrowite-Giewartów jest inwestycją blisko 10-milionową, więc jest jedną z kluczowych, ale też oddaliśmy już do użytkowania rewitalizację Pałacu Eklektycznego w Mieczownicy. Niebawem będziemy się też tym chwalić, możemy wrócić do rozmowy, opowiemy o szczegółach, co tam się znajduje, co będzie się znajdowało, jak wygląda i będziemy zachęcać do odwiedzenia tego pięknego zakątka, jakim jest też Mieczownica w naszej gminie, w otoczeniu lasów, bagien, stawów, także to też jest bardzo ważne i istotne dla całej lokalnej społeczności.
1: To był wójt gminy Ostrowite Mateusz Wojciechowski. Zmieniamy temat. Na terenie naszego powiatu pojawił się kolejny defibrylator AED. Tym razem takie urządzenie zostało zamontowane na budynku Domu Pomocy Społecznej w Strzałkowie z inicjatywy radnej Magdy Graczyk. Dzięki takiemu urządzeniu będzie można w nagłej sytuacji udzielić pomocy osobie potrzebującej. O tym, dlaczego takie defibrylatory powinny być łatwo dostępne oraz jak z nich korzystać, mówi starosta słupecki Marek Dąbrowski. To był starosta powiatu słupeckiego Marek Dąbrowski.
3: Rzeczywiście na mapie powiatu słupeckiego pojawiają się kolejne instalacje automatycznych zewnętrznych defibrylatorów, które mają być dostępne dla osób przebywających w tych określonych miejscach. Ja uważam osobiście, że każda szkoła, każda instytucja powinna, skupiająca oczywiście dużą liczbę osób w jednym miejscu i czasie, powinna takie urządzenie posiadać. To urządzenie nie jest już dzisiaj tak kosztowne, jak było kosztowne 20 lat temu, kiedy pojawiały się pierwsze defibrylatory w 2001 roku w Polsce i były instalowane. To wtedy koszt 6-7 tysięcy złotych wydawał się bardzo duży. Dzisiaj ten koszt wynosi podobną wartość, bo to jest urządzenie w granicach 5, 5,5 czy 6 tysiąca złotych, w zależności od tego, jaki to jest defibrylator, z jakie ma przeznaczenie. Oczywiście główne przeznaczenie to użycie w sytuacji zatrzymania krążenia, bo to po to ten defibrylator jest. Natomiast to też zależy potem, czy do tego jest kapsuła, czy do tego jest jakiś uchwyt, czy do tego jest szafka. Jestem zwolennikiem, żeby te defibrylatory były w miejscach publicznych na zewnątrz budynku, ponieważ budynki użyteczności publicznej zamykane są na okres po pracy, jak każda firma, i wtedy, jeżeli on będzie zamknięty gdzieś w sekretariacie czy na korytarzu w szkole, to jak coś się przy tej szkole stanie, to skorzystać z tego urządzenia nie będziemy mogli. A tak jak jest zainstalowany na zewnątrz, to w każdej sytuacji rzeczywiście ma to być sprzęt, który służy i jest to pakiet życia.
1: Jak taki defibrylator działa i jak to obsłużyć, jeżeli już dojdzie do takiej sytuacji? Bo jak rozumiem, to jest dosyć intuicyjne i tutaj no, nie powinniśmy się bać sięgnąć po to urządzenie, kiedy będzie taka potrzeba.
3: Dokładnie, nie powinniśmy się bać i w trakcie tej naszej rozmowy pan redaktor zauważył, że ja przytakiwałem, kiedy były te słowa związane z tym pytaniem zapowiedziane. Szanowni Państwo, przede wszystkim zawsze w sytuacji zagrożenia życia i zdrowia ludzi należy ocenić własne bezpieczeństwo i sprawdzić, czy nam nic w tym momencie nie zagraża i czy możemy w sposób bezpieczny podejść do osoby, a mówimy teraz o zatrzymaniu krążenia, czyli osobie leżącej na ziemi, nie ruszającej się, bladej, sinej, nie oddychającej, bo po chwili to sprawdzimy. No i tutaj po zwróceniu uwagi, że jestem bezpieczny, nie zagrażam i zbliżam się, klepię w ramiona, zadaję pytanie, czy ta osoba reaguje, czy mnie słyszysz, czy możesz odpowiedzieć na pytanie, jak się czujesz, etc. To ma być po prostu próba nawiązania kontaktu. Jeżeli osoba nie reaguje, jest nieprzytomna, to już jest moment, w którym defibrylator instalator należy w to miejsce ściągnąć. To znaczy, warto wyznaczyć konkretną osobę, zapytać się, jak ma na imię i wskazać, biegnij po defibrylator, biegnij po AED, ponieważ znajduje się na banku, na ścianie banku spółdzielczego, czy na budynku starostwa, czy na określonej szkole, przynieś defibrylator i wezwij pomoc. I tutaj dzwonimy pod 3-9, informując dokładnie o tym, skąd dzwonimy, co dokładnie się stało, ile jest osób poszkodowanych i nawet warto wskazać, że wiem, co robić, sięgnąłem po defibrylator, ten defibrylator za chwilę będzie. Jeżeli osoba nie oddycha, a może mówiąc nawet w taki sposób od początku, jeżeli osoba jest nieprzytomna, nie reaguje, nie oddycha, to spodziewamy się, że ma zatrzymanie krążenia, więc należy jak najszybciej rozpiąć koszulę, czy ściągnąć odzież z klatki piersiowej i rozpocząć uciśnięcia klatki piersiowej z częstością od 100 do 120 uciśnięć, mocno, głęboko, szybko, 100 do 120 uciśnięć na minutę z głębokością około 5 do 6 cm głębokości, dbając o to, żeby po każdym uciśnięciu klatka piersiowa była rozprężana, czyli wracała do swojego pierwotnego kształtu. Jak długo to robimy? Do momentu, aż poszkodowany odzyska czynności życiowe, czyli zacznie kaszleć, połykać ślinę, poruszać się, zareaguje, ale tak szczerze mówiąc, to robimy to do momentu przyniesienia właśnie defibrylatora i przyjazdu, niezależnie od tego, zespołu ratownictwa medycznego, czyli ratowników, lekarzy, pielęgniarek pracujących w zespołach ambulansów, w zespołach ratownictwa medycznego. No i teraz nawiązując do tej intuicji w operowaniu tym urządzeniem. Urządzenie po wyjęciu z kapsuły, po podniesieniu pokrywy, czy po włączeniu przycisku dotyczącego uruchomienia, więc jest to zielony przycisk, jak na każdym pilocie, którym obsługujemy telewizję, czy jakiś sprzęt, to po uruchomieniu natychmiast urządzenie ludzkim głosem zaczyna nas prowadzić i ten lektor, jego ta sekwencja głosowa nam powie: zdejmij odzież z klatki piersiowej poszkodowanego, a następnie przyklej elektrody do gołej, odsłoniętej klatki piersiowej pacjenta. Czasami doda, a następnie podłącz wtyczkę i to jest różnie zrobione. Czasami wtyczka do urządzenia już jest wpięta i będzie mówił, sekwencja głosowa będzie powtarzana: przyklej elektrody na gołą, odsłoniętą klatkę piersiową, a czasami jak ta wtyczka nie jest wpięta, to jeszcze będzie taki komunikat, a następnie podłącz wtyczkę. Oczywiście elektrody są dokładnie oznaczone i tu wyboru mamy nie mieć, bo w stresie chodzi o to, żebyśmy się dodatkowo nie frustrowali podejmowaniem bardzo trudnych decyzji, tylko w sposób taki kluczowy, prosty, mechaniczny, intuicyjny, przykleili wskazane na elektrodach, te elektrody przykleili w odpowiednie miejsca. Jest to miejsce prawe, po prawej stronie mostka, na wysokości pod prawym obojczykiem, a drugie miejsce to jest w dole pachowym, po lewej stronie, tam gdzie jest koniuszek serca. Po przyklejeniu elektrod defibrylator nam powie: odsuń się, trwa analiza rytmu serca, nie dotykaj pacjenta. I tutaj w zależności od tego, co się z tym sercem dzieje, jeżeli jest mechanizm zatrzymania krążenia związany z migotaniem komór, to wtedy urządzenie zaleci defibrylację, więc powie: odsuń się, nie dotykaj pacjenta, przygotowanie do wyładowania, wciśnij migający przycisk w celu wykonania defibrylacji, bądź jeżeli rozpozna, że nie jest to mechanizm do defibrylacji, ale tych jest 20% w stosunku do tamtych 80%, które zalecają i stąd ta defibrylacja jest taka ważna i wpływa na przeżywalność osób w zatrzymaniu krążenia, no to tutaj może być sekwencja: odsuń się, sprawdź, czy są oznaki krążenia. Jeżeli jest brak oznak krążenia, uciskaj klatkę piersiową. I to jest całość postępowania. Defibrylator, można byłoby zażartować, że jest prostszy w obsłudze od karty i wypłacania pieniędzy w bankomacie, bo nikt nie żąda od nas numeru PIN, tylko po prostu włączamy przycisk, słuchamy poleceń, zaleceń lektora i działamy, żeby pomóc komuś, kto bezwzględnie tej pomocy potrzebuje.
1: To wszystko w tej części naszego magazynu. Dziękuję za uwagę i do usłyszenia.
4: Tydzień. To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Słupca.
5: Codziennie w Meloradiu słyszę o tym, co dzieje się w moim mieście.
6: Nowy most już oddany do użytku. Dzięki niemu kierowcy bezpiecznie dojadą do celu. Teraz są tam dwa pasy ruchu, a piesi i rowerzyści mają ścieżki i chodniki. Kamera monitoringu nie pomogła. Wandale zniszczyli stare garaże na obrzeżach miasta.
7: Kultura, imprezy, wydarzenia. Ja słucham o tym w Meloradiu.
4: To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Słupca.
8: Co od rana przybywa samochodów na drogach, jedziecie do pracy, na zakupy i załatwiacie pierwsze sprawy. Ruch jest jeszcze dość spokojny, ale z każdą minutą robi się coraz bardziej intensywny. Jeśli ruszacie dopiero teraz, warto nie odkładać wyjazdu na ostatnią chwilę. Poranny pośpiech często nie pomaga, dlatego lepiej jechać swoim tempem i spokojnie rozpocząć ten dzień.

Bibi Rexha, Faithless, You're a Legend. W Melo Radio, tak dla was gramy. Od samego rana w piątek. I tak podkręcamy tempo. Drugi dzień października dzisiaj mamy. Za 20 minut będzie siódma. Nie śpicie? To super, to dzwońcie teraz do Melo Radia. 321-321-777. Mam dla was fajną torbę, przyda się wam na pewno, może być wasza. Dokładam jeszcze 3 poranne szoty i czekam z takim zestawem. Kto się dodzwoni? 321-321-777. Kto dzisiaj wykaże się refleksem i tym, że jest naprawdę szybki? Dzwońcie, czekam teraz, torba Melo też.

0: Offenbach i Fall to the Floor w Melo Radio. Tak podkręcamy tempo. Od razu słychać u niektórych po głosie, że są w dobrym humorze. No nie, Bartek? Siemanko.
1: Cześć, witam.
0: Hej. Co tam u ciebie przed weekendem? Jak weekend wystartuje, co?
1: Nie mam sprecyzowanych planów, ale na pewno na sportowo.
0: Na sportowo? Co to znaczy?
1: Może jakiś padelek? Ostatnio odkryłem taki sport i spodobał mi się.
0: No, fajny jest. Coraz popularniejsze to. Okej, no dobrze, to jest dobry kierunek. Słuchaj, a kierunek u nas to... 3 szoty w Melo. Bo ja, Bartek, mam 3 konkretne pytania do ciebie z samego rana w piątek. Impreza w piątek czy w sobotę?
1: W piątek.
0: Ćwiczenie w domu czy na siłowni?
1: Na siłowni.
0: Ryż czy makaron?
1: Ryż.
0: Okej. Okay. Pompuj tam odpowiednio od samego rana razem z nami w piątek. Podkręcamy tempo, a tobie już teraz wysyłamy torbę Meloradia, taki merch od Melo. Już zgarniasz, Bartek. No to ćwicz tam odpowiednio w ten piątek. Pozdro. 3 szoty w Melo.

0: Olivia Adams w Melo Radio i Stranger. Czujemy się dzisiaj naprawdę fantastycznie. Jaki jest tego powód? No jest ich kilka. Na przykład to, że piątek, to, że weekend. No i jeszcze w dodatku dzisiaj Światowy Dzień Uśmiechu. Że w piątek i przed weekendem? Przypadek? Nie sądzę.
1: A już o 7:00 zagramy
0: Axwell, Whatever Turns You On w Melo. Mamy też dla Was newsy i prognozę pogody. Posłuchajcie w Melo Radio za 6 minut 7:00.

0: Melo Radio Słupca. Słuchaj na 102.9 FM. Autopromocja.
1: Nie wiem, jak to się stało, ale jest już wrzesień.
2: Zabrali nam lato, proszę pana.
1: W pełni się zgadzam, dlatego musimy wziąć sprawy w swoje ręce. Podkręcamy tempo od poniedziałku do piątku, od 10 do 14, tylko w Meloradiu. Co prawda wpływu na pogodę nie mam, ale dam wam dużo energetycznej muzy, dużo żartów, tych śmiesznych i tych nieco mniej. A z tej strony, welcome in my jesieniara era. Zapraszam od 10 do Melo.
0: Melo to

0: Radio. Podkręcamy tempo każdego dnia. Autopromocja. Reklama.
1: Chyba potrzeba tu było kobiecej ręki.
2: Mały metraż, duże wyzwanie. Tata to tylko rozłożył ręce.
3: Za to mama wzięła sprawy w swoje. Wybrała rozkładany narożnik, dywan, stolik, lampy, wszystko w Agacie.
2: I zrobiła nam super pokój.
3: Mamo, dzięki!
4: Dla wszystkich, którzy lubią mieć wybór, mamy wielką urodzinową promocję. 30 rat 0% albo tysiące produktów aż do 30% taniej. Tylko w Agacie, tylko do 17 października. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
5: Relaksująco niskie ceny w Twoim markecie. Weekendowe mega okazje oznaczają dodatkowe oszczędności. Najlepsze okazje od piątku do niedzieli. Majonez pomorski Ocetix 620 gramów, tylko 8,99 za słoik przy zakupie dwóch. Soczysty filet z piersi z kurczaka w super cenie 15,99 za kilogram. Twój market, zawsze po drodze.
6: U nas jesień jest zawsze złota i pogodna. Nasze dzieci pytają, czy mamy na to złoty środek. Oczywiście, to bardzo proste. Wystarczy zadbać o odporność, zdrowe i silne mięśnie, a także mocne kości. A ten złoty środek? To złote kapsułki DeVitum Forte K2. DeVitum Forte K2 to sprawdzony suplement diety, który dzięki dużej dawce witaminy D i K skutecznie wspomaga naszą odporność, dba o sprawne mięśnie i mocne kości. DeVitum Forte K2. Nasz złoty środek na pogodną jesień.
7: Dużo dobrego.
8: Takie hity tylko w Netto przez cały październik. Makaron Lubella, pióra, świderki, nitki cięte i spaghetti. Jedynie 3,39 za opakowanie 400 gramów. Super cena. Netto, dużo dobrego.
7: Za mniej.
9: Tankujesz regularnie? To regularnie oszczędzaj! Z Circle K Extra możesz zyskać do 35 groszy rabatu na litrze paliwa. Sprawdzaj co tydzień aplikację Circle K i aktywuj kupon promocyjny. Tankuj taniej, oszczędzaj częściej! Tylko z Circle K Extra. Regulamin w aplikacji Circle K.

0: Przed nami w Słupcy dzisiaj naprawdę bardzo ładny dzień. Na niebie ma być sporo słońca, mało chmur, a temperatura sięgnie nawet 23 stopni, przynajmniej tak twierdzą synoptycy. Wiatr może być momentami silniejszy, a ciśnienie wciąż jest wysokie, więc uważajcie na ilość wypitej kawy. W weekend szykuje się podobna pogoda, chociaż zrobi się troszeczkę chłodniej i pojawi się więcej chmur. Nadal jednak nie powinno padać i będzie naprawdę ładnie jak na tę porę roku.
1: Zbliża się siódma, to są newsy Meloradia, Marcin Sikora, zapraszam. W weekend paliwa powinny być już tańsze. Prezydent podpisał ustawę o opodatkowaniu nadzwyczajnych zysków koncernów paliwowych. Cena benzyny powinna spaść poniżej 7 zł za litr, a diesla poniżej 8. Jesteśmy u progu sezonu grypowego i COVID-19. We wrześniu liczba zachorowań wzrosła 5-krotnie. Warto zaszczepić się właśnie teraz, radzi szef sanepidu Paweł Grzesiowski.
2: Fala, można powiedzieć, że kształtuje się powoli. Wysokie wskaźniki obserwujemy w grudniu.
1: We wrześniu przeciw grypie zaszczepiło się 700 tysięcy osób. Linie lotnicze Emirates nie będą wpuszczać Izraelczyków na pokład, jeśli celem podróży jest Tel Awiw. To po środowej próbie porwania samolotu Fly Dubai. Elon Musk zostanie doradcą Pentagonu do spraw wojen przyszłości. Doradzać amerykańskiemu wojsku ma także szef firmy produkującej broń autonomiczną Palmer Lucky. Pisze o tym Washington Post.
3: Sponsorem programu jest właściciel internetowego sklepu z oponami oponeo.pl.
4: Jak czujecie, że musicie, to zróbcie to razem ze mną i powiedzcie: piątek, piąteczek, piąturio, Waldek Derwak. Cześć, siemanko, dzień dobry, hej. Podkręcamy tempo i gdy inni gadają, my już gramy. Jest siódma w Melo.

Armin van Buuren. W Melo Radio tak podkręcamy tempo i tak gramy wam dzisiaj w piątek. Coming Around Again, już 12 minut po godzinie 7 mamy. I jak zawsze o tej porze to mamy też pytanie do was i czekamy na wasze głosówki. Słuchajcie, jakiego tekstu nie chcielibyście usłyszeć w piątek? Czego nie chcecie usłyszeć w piątek? Dajcie znaka, czekamy na wasze fajne pomysły, odjechane jak najbardziej można. Nagrywajcie na meloradio.pl. Jak jeszcze nigdy nie próbowaliście, to spróbujcie dzisiaj. Jak już próbowaliście, to zróbcie to jeszcze raz. Czekamy na głosówki. Jakiego tekstu nie chcielibyście usłyszeć w piątek? Oczywiście za najlepsze nagrywki jest fajny Melo Merch.

0: Sigala, Sweet Lovin' w Melo. Jakiego tekstu nie chcielibyście usłyszeć w piątek? No, pewnie się domyślacie, co uważają niektórzy, albo nawet większość. No, ale czekamy na wasze głosówki. Im bardziej oryginalne, im fajniejsze, tym lepiej. Czego nie chcecie usłyszeć w piątek? Dajcie koniecznie znaka, jakie pomysły chodzą wam po głowie. Wchodzimy na meloradio.pl i tam można nagrać nam głosówkę. Słuchajcie, to jest niezły pomysł, co sobie jeden gość wymyślił. No. Jeden facet postanowił zrobić sobie cyfrowy detoks. I teraz przez ostatnie miesiące celowo cofał się technologicznie. Jak to wyglądało? Stopniowo ograniczał sobie kolejne internetowe usługi, przestawał z nich korzystać. Można na przykład wymieniać telefon zamiast na lepszy, to na gorszy. Wiecie, o co chodzi? Na takie starsze modele. No, zamiast dodawać następne usługi, to on sobie odejmował. Czyli zamiast smart przechodził na coraz bardziej analogowe życie. I teraz uwaga, zauważył bardzo ciekawy efekt uboczny, a mianowicie algorytmy reklamowe coraz gorzej wiedzą, kim on właściwie jest, jakie reklamy mu wyświetlać i co mu sprzedawać. Czyli co, jak chcecie mieć spokój w życiu od tego wszystkiego, co was męczy, no to już wiecie, co robić. Trzeba w drugą stronę po prostu.
1: Ja bym wiedział, co mu sprzedać. Jak on tak idzie coraz bardziej, to ja bym mu podpowiadał franie, taką pralkę bez wirowania.
0: To jest jakiś kierunek, słuchajcie. Może nawet jakieś takie totalnie starsze telefony komórkowe. Ale to wcale nie są tanie rzeczy.
2: Na pomoście, czekamy aż zajdzie słońce. Staramy się nie zapomnieć. Jedną nogą w jeziorze, a drugą już stoję na lądzie. Jedno oko na wodę, a drugie na tobie. Obok na potem schowane napoje. Po to, bo chcę wypić czas na koniec. To

0: Spokojnie, spokojnie, możecie dalej śpiewać, nucić sobie i odpowiednio tutaj, wiecie, robić te takie fajne gesty w samochodzie, jak jesteście. Ja wiem, że to widać, ale ja też tak robię, jak gra ten numer. Aben, Easy Biz w Melo, All of My Love. Tak podkręcamy tempo w Melo Radio dzisiaj od samego rana. Co dzisiaj mamy? No dzisiaj mamy oczywiście piątek i pytamy was, czego nie chcielibyście dziś usłyszeć właśnie w piątek? Jakiego tekstu nie chcielibyście usłyszeć? Dajcie znaka, czekamy na wasze głosówki. No czego byście nie chcieli usłyszeć?
1: Nie chciałbym usłyszeć zdania: jutro masz do pracy.
0: No, wiadomo, wiadomo, wiadomo, że to ciężka sprawa.
2: Bardzo mi przykro, ale musisz zostać po godzinach.
0: Ej, ale słuchajcie, no nie samą pracą człowiek przecież żyje w piątek. Czekamy na wasze odjechane pomysły, czego nie chcielibyście usłyszeć w piątek. Czekamy na głosówki, wbijajcie na meloradio.pl. Za chwilę David Guetta.
3: Sponsorem programu był właściciel internetowego sklepu z oponami oponeo.pl.
4: Autopromocja. Zgarnij szybką kasę w Meloradio i wydaj ją na co tylko chcesz.
5: Robimy imprezkę, także jakieś wsparcie by się przydało.
6: Artur, 500 zł leci już do ciebie.
5: Uhu! Dziękujemy.
4: Zgłoś się na meloradio.pl. Czekaj na telefon i zgarnij dwie, a może

0: Sprawdzamy tempo. Autopromocja. Reklama. A teraz w RTV Euro AGD. Żeby się nowe, lepsze miało. Żeby się już jutro ze sprzętu korzystało. Żeby się łatwiej kupowało. By się sprawniej montowało. Żeby się taniej miało. Euro wjechało i wszystkim na lepsze pozmieniało. Kupuj w sklepach i na euro.com.pl.
1: U nas jesień jest zawsze złota i pogodna. Nasze dzieci pytają, czy mamy na to złoty środek. Oczywiście, to bardzo proste. Wystarczy zadbać o odporność, zdrowe i silne mięśnie, a także mocne kości. A ten złoty środek? To złote kapsułki DeVitum Forte K2. DeVitum Forte K2 to sprawdzony suplement diety, który dzięki dużej dawce witaminy D i K skutecznie wspomaga naszą odporność, dba o sprawne mięśnie i mocne kości. DeVitum Forte K2. Nasz złoty środek na pogodną jesień.
2: Panie Pascalu, a czego pan sobie życzy?
3: Pani Barbaro, tego co wszyscy. Taniej kupować.
2: A, no to w Media Expert.
4: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład laptop Dell 15 do pracy i nauki. Windows 11. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2499 zł. Teraz za jedyne 2299. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł.
5: Witamy na Orlenie. Co dla Państwa?
6: Dwa hot dogi, dwie kawy i zapiekanka.
7: Co robisz? Od razu bierzesz dokładkę?
6: Dokładkę rabatu.
5: Z aplikacją Orlen Witaj, większa dokładka to większy rabat. Wybierz dowolne trzy produkty z oferty Stop Cafe, by zyskać 6 zł rabatu, 4, by mieć rabat 8 zł i 5 produktów, by oszczędzić aż 10 zł. Regulamin promocji na witaj.pl/zestawy. Orlen z energią po rabaty.
8: Dużo dobrego.
9: Teraz w Netto cytryny luzem tylko 5,99 za kilogram, aż o 50% taniej. A polski kalafior jedynie 3,99 za sztukę, aż o 56% taniej. Netto dużo dobrego.
10: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać Twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
11: Gangiem świeżaków więcej zaradniaków. Teraz w ramach akcji zakup warzyw lub owoców to dodatkowa naklejka gangu zaradniaków za każde wydane 67 zł z kartą Moja Biedronka. Do soboty polecamy. Polskie pomidory malinowe układane na wagę 5,99 za kilogram oraz winogrona jasne na wagę 5,99 za kilogram. Kupuj świeże owoce i warzywa i zbieraj naklejki gangu zaradniaków. Szczegóły i wyłączenia w regulaminie w sklepach Biedronka i na gangzaradniaków.pl.
12: Codziennie niskie ceny.
13: W Skodzie nadjechał czas odkrywców. Teraz masz i atrakcyjne oferty, i ogromny wybór. Wybierz Skodę z korzyściami do 37 tysięcy złotych. Zapraszamy na dni otwarte Skody od 10 do 17 października. Skoda.
14: Tego, co wiem o samochodach, nauczył mnie tata. A tego, żeby używanych i oryginalnych części szukać na OLX, a przed zakupem konsultować się ze sprzedawcą, nauczyłam go ja. Ty też sprawdź ofertę używanych części na OLX. OLX. Każdy zyskuje.
15: Muzyka i głos AI.
16: To

0: Marian, a po całym tygodniu pracy?
1: W końcu zasłużony weekend kodów rabatowych w Media Expert.
0: I jeszcze przyceny na urodziny mają, to podwójny powód do kupowania. Media Expert, taniej masz.
2: Po reklamie. Autopromocja. Festiwal Ant On Air.

0: No tak, błyszczą się oczy niektórym, a to dlatego, że widzą weekend na horyzoncie. To już niedługo, pamiętajcie o tym, że z nami zaczniecie go zdecydowanie szybciej i wcześniej, bo jeszcze przed 10:00. Na razie to jesteśmy 17 minut przed 8:00 i pytamy, jakiego tekstu nie chcielibyście usłyszeć w piątek?
1: Cześć, Jorzek jest kierowcą ciężarówki. Danielku, zrobisz mi jeszcze kółko na Warszawa i z powrotem?
0: O nie.
2: W sobotę inwentura do 20:00.
3: No wydaje mi się, że najgorsze przy piątku to jest, jak dzwonisz do szefa, a szef ci mówi, że wypłaty dzisiaj nie będzie, no.
4: Na weekend straszne załamanie pogody, prosimy nie wychodzić z domu.
5: Spokojnie, nadrobisz w weekend.
6: Tekst, którego nie chciałybyśmy usłyszeć w piątek w pracy, brzmi... Musi pani zostać dłużej w pracy. Pozdrawiamy.
0: O nie, pozdrawiamy też.
7: Kochani, jedziemy na weekend do teściów.
0: Mocne na koniec.

0: Tell Me Something, Confession, James Hype i najlepszy drop nowych hitów, jaki mamy dla was w Melo. To jedna z propozycji do 30 Meloradia. Głosujcie na meloradio.pl. Pychu zaprasza na najnowszą odsłonę listy już dziś po 18. A za chwilę będą newsy. Zapraszam, Marcin.
1: Tak, a w tych newsach ja wam proponuję mecz dzisiejszych polskich piłkarzy z Rumunią.
0: I to wszystko już niedługo. Mamy też dla was prognozę pogody. Koniecznie sprawdźcie w Melo, jak dzisiaj temperatura podskoczy. Zapowiada się nieźle.
2: A już o 8 zagramy
0: Dub Dogs i How Does It Feel w Melo. Tak, podkręcamy tempo i tak zagramy punktualnie o 8, wtedy kiedy inni będą jeszcze gadać.

0: Hit FM. Autopromocja. Nikt nie opowie wam tej historii lepiej niż oni. Iga Dudziuk i Mikołaj Kujawiński.
1: My się poznaliśmy w studiu, pamiętasz? Mm-hmm. Czuję, że cały się już rumienia widzę na podglądzie.
2: O, jak zobaczyłam twój mic, to się zauroczyłam.
1: To jest w ogóle coś na pograniczu kosmicznego cudu. Inni takie programy planują 2 lata z wyprzedzeniem, wiesz?
2: To prawda.
0: Codziennie, od poniedziałku do piątku, dzieje się cud. 14-18 Freak Fight w Melo Radio. Rano obudzi największego śpiocha.

0: cały dzień. Autopromocja. Reklama. Teraz w RTV Euro AGD do 50 rat 0%, RRSO 0% i w tym roku nie płacisz. Na przykład lodówka Haier 205 cm. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 4399. Teraz za 3799 zł. W ratach tylko 76 zł miesięcznie. Promocja na wszystkie towary tylko do 3 października. Regularnie w sklepach i na euro.com.pl.
1: U nas jesień jest zawsze złota i pogodna. Nasze dzieci pytają, czy mamy na to złoty środek. Oczywiście, to bardzo proste. Wystarczy zadbać o odporność, zdrowe i silne mięśnie, a także mocne kości. A ten złoty środek? To złote kapsułki Devitum Forte K2. Devitum Forte K2 to sprawdzony suplement diety, który dzięki dużej dawce witaminy D i K skutecznie wspomaga naszą odporność, dba o sprawne mięśnie i mocne kości. Devitum Forte K2. Nasz złoty środek na pogodną jesień.
2: Świętuj z nami 35 lat Black Red White. Do 11 października jubileuszowe ceny niższe nawet o 60% i zakupy w 20 ratach 0%, RRSO 0%, a do tego setki produktów w stale niskich cenach. Szczegóły w salonach i na brw.pl.
3: Zapytaliśmy panią Celinkę, gdzie kupić najlepsze świeże produkty w Polsce, potwierdzone złotym laurem klienta.
4: Oczywiście, że w Kauflandzie,
5: bo Kaufland jest fresh, fresh.
6: Od czwartku łopatka wieprzowa bez kości z Lady 7,99 za kilogram, 5 kilo na osobę, a banany kilogram 2,99 z Kaufland Kart Extra. 2 kilo na osobę. Kaufland.
7: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać Twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
8: W 29. urodziny Carrefoura kawa Jacobs Cronat Gold lub krema od 200 do 220 gramów 24,99 za opakowanie z apką, kartą seniora Carrefour lub Payback. Oferta ważna do 3 października. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 29,99.
9: Masz na dachu Eternit? To może być azbest, materiał zagrażający zdrowiu. Nie demontuj go sam. Usuwanie azbestu powierz wykwalifikowanej firmie. Jego obecność zgłoś w swojej gminie. Sprawdź, czy możesz otrzymać dofinansowanie na bezpieczne usunięcie i unieszkodliwienie. Pamiętaj, azbest musi zostać usunięty do 2032 roku. Wielkopolska bez azbestu.
10: Sfinansowano ze środków programu oczyszczania kraju z azbestu na lata 2009-2032.
11: Orły oszczędzania na weekend lecą do Auchan.
12: Bo teraz w Auchan drugie opakowanie sera w plastrach Mlekpol 150 gramów, różne rodzaje, aż 80% taniej, tylko 3,58. Cena sprzed pierwszego zastosowania obniżki 5,98. A żel do prania Kokolino 1,48 litra teraz aż 50% taniej, tylko 24,99. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 49,98. Oferta do 3 października. Auchan.
13: W Skodzie nadjechał czas odkrywców. Teraz masz i atrakcyjne oferty, i ogromny wybór. Wybierz Skodę z korzyściami do 37 tysięcy złotych. Zapraszamy na dni otwarte Skody od 10 do 17 października.
14: Skoda. Muzyka i głos AI.

0: Vitum Forte żelki. Witamina D w formie pysznych żelków. Od Oleofarm.
1: Audi Q5. Imponujący i komfortowy SUV, stworzony z myślą o wyjątkowych podróżach. Teraz gotowe do odbioru modele Audi Q5 dostępne są z ratą już od 1000 zł netto miesięcznie i pakietem ubezpieczeń za złotówkę w ofercie Audi Perfect Lease dla przedsiębiorców. Nie czekaj, oferta jest ograniczona. Sprawdź w najbliższym salonie lub na audi.pl.

0: teraz poranny ruch, a na drogach pojawia się więcej samochodów. To także czas, kiedy dzieci docierają do szkół, dlatego powinniście zwracać szczególną uwagę na pieszych. Dzieci nie zawsze zachowują się przewidywalnie i czasem mogą nagle zmienić kierunek. Warto więc dać im troszkę więcej miejsca i czasu. Dzięki temu wszyscy spokojniej rozpoczną ten dzień. W Słupcy szykuje się pogodny, na niebie ma być sporo słońca i mało chmur, nie powinno również padać. W ciągu dnia na termometrach zobaczymy nawet 23 stopnie, do tego mamy wiatr, który jest nieco silniejszy i wysokie ciśnienie i ono właśnie będzie wpływać na nasze samopoczucie. W weekend nadal szykuje się ładna pogoda, choć na niebie pojawi się troszeczkę więcej chmur, ale nadal nie powinno padać. Temperatura sięgnie wtedy 20 stopni.
1: To już prawie ósma. Teraz newsy Meloradia i Marcin Sikora.
2: Dwoje polskich alpinistów uratowanych, włoskie i francuskie ekipy przeprowadziły skrajnie trudną akcję. Młody wspinacz przez 12 godzin wisiał na linie czekając na pomoc, a jego partnerka przywiązana do skały nie mogła mu jej udzielić. Są sankcje na irański przemysł motoryzacyjny i sieć bankową powiązaną z Rosją. Nałożyły je Stany Zjednoczone. Polscy piłkarze rozegrają dziś swój trzeci mecz w dywizji B Ligi Narodów. Przeciwnikiem będzie reprezentacja Rumunii. To może być ostatni mecz przed polską publicznością dla selekcjonera Jana Urbana.
3: Nie czuję, że gram o posadę. Porażka na pewno do tej decyzji by przybliżyła.
2: Pierwszy gwizdek o 20:45. I jeszcze rekordowo krótki lot kapsuły Dragon na Międzynarodową Stację Kosmiczną. Czworo astronautów dotarło tam w niespełna 8 godzin.
4: Sponsorem programu jest właściciel internetowego sklepu z oponami oponeo.pl.
1: Piątek dzisiaj, to oznacza, że niezły lot, a nawet loty przed nami. Już za chwilę zabawa, ostatnie słowo. To wszystko w Meloradiu. Tak podkręcamy tempo i gdy inni gadają, my już gramy. W Waldek Darłak, siemano. Meloradio. Jest ósma.

0: Aj, ładna, aj, ładna. Felix Jen w Melo. Podkręcamy tempo 11 minut po godzinie 8. No dobra, jak chcecie zgarnąć Melo Merch, to teraz jest ten moment, kiedy szybko, ale to naprawdę szybko, albo jeszcze szybciej powinniście dzwonić do Melo Radia. Właśnie to jest ta chwila. 321-321-777. Dzwońcie, bo mamy fajny merch. Skiety są do wzięcia i Melo Torba.
1: 321-321-777. Dzwońcie i szukajcie słów i miejcie to ostatnie.
0: Ostatnie słowo już za chwilę przekonamy się, kto będzie miał ostatnie słowo, kto dzisiaj zgarnie taki merch, który mamy przygotowany. Dwie osoby mają szansę. Czekamy, dzwońcie teraz.

0: Cześć Żaneta, hej, siemano.
1: No cześć, cześć.
0: No cześć, Żaneta hej, na słodko weekend bierze, bo Żaneta w pracowni cukierniczej pracuje, a wiadomo, że przed weekendem, no, to dużo słodkości trzeba na weekend przygotować. Zazdrościmy, Żaneta.
2: Bardzo.
0: Podbierasz tam od czasu do czasu coś?
1: Próbować muszę, ale staram się nie jeść cukru.
0: Bardzo dobra odpowiedź. Dobra, a teraz Przemek też jest. Cześć Przemek.
3: Cześć, witam.
0: Siemano, hej. Przemek z mocną ekipą znajomych oczywiście w pracy teraz. Słuchajcie, zasady, zabawy, ostatnie słowo są takie. Słowa po jednym podajecie na zmianę. Ja podam kategorię, z której musicie podawać takie słowa i podajecie je na zmianę. Słowa nie mogą się powtarzać. Zaczyna Przemek, bo jego imię jest na literkę, która jest wcześniej w alfabecie. Jedno słowo podaje Przemek, jedno Żaneta. Znów jedno Przemek i znów jedno Żaneta. Kto powie więcej słów, zgarnia skiety Meloradia, kto mniej melotorbę. Na wszystko macie 20 sekund. Zaczyna Przemek po tym, jak powiem start. Czy to jest wszystko jasne?
1: Tak, tak.
0: Dobra, to uwaga teraz. Kategoria na dzisiaj. Proste pytanie. Co ma dziurkę? Co ma dziurkę? Czas start.
3: Butelka.
1: Klucz.
3: Odbyt.
1: Ucho.
3: Szklanka.
2: Okej.
1: Okay. Dziurka. Dziurka. Guzik.
3: Dziura.
1: Dziurka do guzika.
0: Koniec!
2: Przemek.
0: Koniec.
3: Profil.
0: Koniec czasu. Koniec czasu. Mam nadzieję, że nie dasz koniec.
2: Przemek.
0: Przemek zdecydowanie więcej. Przemek, były takie słowa na przykład i takie rzeczy jak. Co ma dziurkę? Pączek, kluska, nos, guzik, igła, sitko, rura, słomka.
2: Ale wybrał to, do czego ma najbliżej, no.
0: Wanna. Ser.
3: Dobra, to oddaję Żanecie.
0: Przemek, ty już nic nie mów. Nie, no jak? Zwycięstwo jest twoje.
2: Myśliłeś.
0: Twoje. Wszystko jest okej. Okay. Słuchaj, wszystkie poprawne odpowiedzi dla ciebie. No, skiety są twoje, Przemek. Pakujemy i wysyłamy. Mocno wkraczamy z tobą w weekend. Żaneta, a dla ciebie mamy melotorbę, taki merch. Pakujemy i frunie do ciebie.
1: Wielkie dzięki bardzo.
0: Cześć, dzięki. Majcie się. Hej, hej.
3: Dzięki bardzo. Ostatnie słowo.
0: No i to się nazywa mieć ostatnie słowo. Przypieczętowane. 20 minut po godzinie 8. Tak podkręcamy tempo w Meloradiu. Teraz Ejben.

0: On Tonight, Silver Bumper w Melo Radio. Z takimi numerami wkraczamy powoli w weekend, a konkretnie to bardzo szybko się do niego zbliżamy. Pamiętajcie o tym, że weekend z Melo Radiem zaczynacie najszybciej na świecie, bo jeszcze przed godziną 10 wspólnie przetniemy wstęgę i rozpoczniemy to, na co tak mocno czekacie. No i długo, bo od poniedziałku to chyba długo, nie? Lost Frequencies, na ten numer nie trzeba będzie długo czekać. Już za chwilę w Melo, Are You With Me? Prawie w pół do dziewiątej.
1: Sponsorem programu był właściciel internetowego sklepu z oponami oponeo.pl.
2: Autopromocja. Festiwal Ant On Air w Melo Radio.

0: Najlepsze sylwestrowe Melo. Festiwaland on Air. Słuchaj w każdy piątek o 21:00 w Melo Radio. Autopromocja. Reklama. Smartowiczu, weź losę w swoje ręce i dołącz do loterii Allegro Smart. 1 000 000 złotych, vouchery na Allegro wakacje, iPhony i miliony innych nagród czekają do 8 listopada. Szczegóły w regulaminie na allegro.pl/smart/loteria.
1: U nas jesień jest zawsze złota i pogodna. Nasze dzieci pytają, czy mamy na to złoty środek. Oczywiście, to bardzo proste. Wystarczy zadbać o odporność, zdrowe i silne mięśnie, a także mocne kości. A ten złoty środek to złote kapsułki Devitum Forte K2. Devitum Forte K2 to sprawdzony suplement diety, który dzięki dużej dawce witaminy D i K skutecznie wspomaga naszą odporność, dba o sprawne mięśnie i mocne kości. Devitum Forte K2, nasz złoty środek na pogodną jesień.
2: Jesień? W Biedronce zaczyna się od okazji. W piątek 2 lub sobotę 3 października zrób jednorazowe zakupy za minimum 249 zł i zgarnij voucher 35 zł. Wykorzystasz go od poniedziałku 5 do środy 7 października przy jednorazowych zakupach za minimum 249 zł. Limit 1 voucher na transakcję. Szczegóły i standardowe warunki akcji promocyjnych, w tym wyłączenia, dostępne w sklepie i na biedronka.pl. Moje oszczędności, moja Biedronka.
3: Hej, tu IKEA. Dawno się nie widzieliśmy. Teraz masz jeszcze więcej powodów, żeby nas odwiedzić. Mnóstwo produktów w nowych, niższych cenach. Szczegóły na IKEA.pl. IKEA. Lepiej pomyślany dom.
4: Dzień dobry. W naszym studiu gościmy Andrzeja Bargiela, ski alpinista. Andrzej, co łączy biznes ze zdobywaniem górskich szczytów?
5: W biznesie, jak w górach, gdy idę naprzód, to z zaufanym partnerem. Bankiem BNP Paribas.
6: Zobacz efekt dobrych decyzji biznesowych. Zyskaj zwrot do 5000 zł na konto. Otwórz konto firmowe w banku BNP Paribas w promocji i spełnij jej warunki. BNP Paribas. Bank dobrych decyzji. Promocja Rozpędź swój biznes, 4. edycja, organizowana jest dla nowych klientów mikroprzedsiębiorców przez BNP Paribas Bank Polska S.A. trwa do 31 grudnia 2026 roku. Regulamin promocji, taryfa prowizji i opłat są na stronie i w oddziałach banku. Materiał nie jest ofertą.
7: Długie jesienne wieczory? W Empiku mamy na to sposób. Teraz w salonach z aplikacją Empik zgarniesz aż 60% rabatu na drugą tańszą książkę z rozwoju osobistego. Idealną do spokojnej lektury z kubkiem ciepłej herbaty. Wciągające kryminały kupisz z aplikacją do 40% taniej. A w ramach festiwalu gier planszowych wybrane gry do 30% taniej. Na wspólne wieczory z bliskimi. Do tego wybrane zestawy Lego do 25% taniej. Empik. Witaj w klubie.
8: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać Twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
9: Tanio Weekend w Aldi. Od czwartku masło łaciate 200 gramów. Teraz tylko 3,49 przy zakupie dwóch. Cena sprzed obniżki 5,99. A tylko w sobotę kawa Chibo Exclusive mielona 500 gramów. Teraz w gratis pakach. 1 plus 1 gratis. Produkty objęte limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
10: Mid-season sale na eobuwie.pl. Zyskaj do minus 35% rabatu przy zakupie minimum dwóch produktów. A z Modivo Club Gold odbierz dodatkowe 10% zwrotu. Tylko do 5 października na eobuwie.pl i w aplikacji.
11: Wpadaj do Lidla po niskie ceny codziennie. To się opłaca. Już dziś z aplikacją Lidl Plus. Karkówka wieprzowa rzeźnik, cena przed obniżką 18,49. Teraz 35% taniej. 11,99 za kilogram. I wszystkie parówki Peacock 250 gramów, 35% taniej przy zakupie dwóch. Szczegóły promocji dostępne w aplikacji Lidl Plus.
12: Lidl. To się opłaca. Muzyka i głos.

0: De Vitum Forte Żelki. Witamina D w formie pysznych żelków. Od Oleofarm.
1: Wszystko, czego dziś chcę,
2: to urodzinowe hity z Intermarché. Jak Pepsi 1,5 litra, jedynie 4,99 przy zakupie dwóch. A litrowy olej kujawski 5,99.
3: Intermarché. Wszystko, czego dziś chcę.
4: AI zabierze ci pracę? Nie, pomoże ci ją zdobyć. Na OLX Praca oceni twoje CV, przygotuje do rozmowy i połączy z najlepszymi pracodawcami. Tu AI jest po twojej stronie. OLX. Każdy zyskuje.
5: Po reklamie. Meloradio z Słupca. Słuchaj na 102,9 FM.

0: Jake Jones, You Never Be Lonely. W Melo Radio tak podkręcamy tempo i podkręcamy wasz weekend. Oczywiście jasne, że jeszcze środki też możemy wam podkręcić, bo mamy 500 dzisiaj, 500 złotych dla was do zgarnięcia w szybkiej kasie. Czekamy na wasze pomysły, na co wydacie takie pieniądze.
1: Pisałam o torebkę, która jest mi bardzo potrzebna na studia, ponieważ jak wiadomo trzeba zabrać bardzo dużo rzeczy.
0: No jasne, torebka, dużo rzeczy, studia, to wszystko potrzebuje pieniędzy, a my je mamy dla was. Szybka kasa czeka, 500 do wzięcia. Na co pójdzie? Zgłaszajcie się na meloradio.pl.

0: Ej, słuchajcie, ej, umówmy się tak, że ja wam powiem, co fajnie, żebyście zrobili, ej, w wolnej chwili, dobra? Wchodzicie na meloradio.pl i tam jest zagładka 30 Meloradia i tam w propozycjach jest ten numer. Kate Reilly, Paco Amoroso w Meloradio, Sexy Magic. I głosujecie tak, żeby w 30 Meloradia Pychu mógł wam zagrać ten numer w ścisłym notowaniu. Głosujcie, a teraz Marcin o tym, co w newsach.
1: No ej, zabieram was do Pekinu, chcecie ze mną tam jechać?
0: No jasne. Ej, za 9 minut 9 już.
2: A już o 9 zagramy.
0: Marlon Hofstadt, tak jak lubicie. I like. Ej, wiecie co wam jeszcze powiem? Że pogodę też da się chyba lubić, bo całkiem niezłe prognozy są na piątek. Za chwilę szczegóły.

0: słuchaj na 102.9 FM. Autopromocja. Zgarnij szybką kasę w Meloradio i wydaj ją na co tylko chcesz.
1: Na kompensatyń, który rozsuł się w drobny mak.
2: Kasa leci już w tym momencie do ciebie.
1: Dzięki wielkie.
0: Zgłoś się na meloradio.pl. Czekaj na telefon i zgarnij dwie, a może nawet 500. Szybka kasa od ręki w Meloradio. Rano obudzi największego śpiocha. Po południu

0: Podkręcamy tempo przez cały dzień. Autopromocja. Reklama.
1: Audi Q5. Imponujący i komfortowy SUV, stworzony z myślą o wyjątkowych podróżach. Teraz gotowe do odbioru modele Audi Q5 dostępne są z ratą już od 1000 zł netto miesięcznie i pakietem ubezpieczeń za złotówkę w ofercie Audi Perfect Lease dla przedsiębiorców. Nie czekaj, oferta jest ograniczona. Sprawdź w najbliższym salonie lub na audi.pl.
2: Wygenerowano z AI.

0: Media Expert i złap nawet 200 zł rabatów w kuponach na start. Szczegóły w regulaminach na mediaexpert.pl. Media
1: Expert, taniej masz. U nas jesień jest zawsze złota i pogodna. Nasze dzieci pytają, czy mamy na to złoty środek. Oczywiście, to bardzo proste. Wystarczy zadbać o odporność, zdrowe i silne mięśnie, a także mocne kości. A ten złoty środek to złote kapsułki DeVitum Forte K2. DeVitum Forte K2 to sprawdzony suplement diety, który dzięki dużej dawce witaminy D i K skutecznie wspomaga naszą odporność, dba o sprawne mięśnie i mocne kości. DeVitum Forte K2, nasz złoty środek na pogodną jesień.
2: Długie jesienne wieczory. W Empiku mamy na to sposób. Teraz na Empik.com wciągające książki kupisz w pakietach 2 za 40 lub 50 zł. Do tego do 40% rabatu na wybrane produkty do domu i ogrodu. Idealne do stworzenia przytulnej przestrzeni. Oraz do 40% zniżki na wybrane artykuły sportowe. Do aktywnego treningu bez wychodzenia z domu. W tym bieżnie, rowery stacjonarne, akcesoria do fitnessu i wiele innych. Empik. Witaj w klubie.
3: Przedsiębiorca często pracuje za 10, za 100, za 1000, za 13 tysięcy. I satysfakcję też ma za 13 tysięcy.
4: Tak! Załóż firmę i konto firmowe w banku Crédit Agricole. Aktywnie z niego korzystaj i sięgnij po dodatkowe produkty. Zyskaj na start od banku i jego partnerów pakiet korzyści. Nawet 13 tysięcy złotych. Crédit Agricole.
5: Kapitalna premia trwa do 31 grudnia 2026 roku. Łączna wartość korzyści zależy od aktywności na koncie, spełnienia warunków promocji i skorzystania z wybranych produktów banku i partnerów. Wymagane są konto firmowe i zgody marketingowe. Wyprawka przedsiębiorcy trwa do 30 czerwca 2027 roku i oferuje ją Cash Director po wyborze pakietu z obsługą księgowego. Szczegóły i regulaminy na creditagricole.pl / na firmy.
6: A co tam pani Celinka znalazła w nowej gazetce Kauflandu?
7: Czwartkowe okazje? Nie widzę żadnych słabych stron, oui.
6: Od czwartku w Kauflandzie olej beskidzki rzepakowy 4,99 za litrową butelkę z Kaufland Card Extra. 3 na osobę. A wszystkie papiery toaletowe Foxy kup jedno opakowanie z Kaufland Card Extra, drugie tańszy gratis. 6 na osobę. Kaufland.
8: Muzyka i głos.

0: Teraz w klubie mamy akcję na farby kolorowe Beckers. Kupujesz dowolną kolorową farbę ścienną marki Beckers, a drugą tańszą masz 50% taniej. Zapraszamy na Dni Mojego Domu. Leroy Merlin. Regulamin w sklepach i na leroymerlin.pl.
1: Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
2: Mamy niskie ceny!
3: Merdające ogony, głośne mruczenie i mnóstwo powodów do miłości. Świętuj Międzynarodowy Dzień Zwierząt z Allegro. W strefie marek znajdziesz produkty dla swoich pupili od Pedigree, Whiskas i Sheba. Kupuj produkty ulubionych marek na Allegro.
4: Po reklamie.

0: słupcy powoli traci na intensywności, ale na drogach nadal mamy sporo samochodów. Jeśli jedziecie przez bardziej zatłoczone miejsca, warto uzbroić się w cierpliwość i nie próbować za wszelką cenę znaleźć szybszej drogi. Czasem najlepiej po prostu poczekać chwilę i pozwolić, żeby ruch się rozładował. Kilka minut różnicy w podróży nie powinno decydować o całym poranku. Od rana w słupce na niebie powinno być sporo słońca i niewiele chmur. W ciągu dnia też raczej nie będzie padać. Termometry pokażą około 23 stopni, ale na to trzeba poczekać przynajmniej do południa. Wiatr jest nieco silniejszy, a ciśnienie wysokie. Jutro szykuje się podobna pogoda, tak samo będzie również w niedzielę, chociaż na niebie ma pojawić się też nieco więcej chmur. Nadal jednak nie powinno padać. I pogody szykuje się też początek przyszłego tygodnia.
1: Jest prawie 9:00. Newsy Melo Radia, Marcin Sikora.
2: Szpitale na wschodzie Polski szkolą pracowników i aktualizują procedury na wypadek zagrożenia. Niemal codziennie są tam alerty. W takich sytuacjach pacjenci zabierani są z dala od okien. Najważniejsze jest jednak ich zdrowie, mówi dyrektorka Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego nr 4 w Lublinie, Kamila Ćwik.
3: Nie możemy spowodować chaosu, paniki wśród pacjentów.
2: Szpitale na Lubelszczyźnie budują też schrony. Jest areszt w sprawie potencjalnego ataku terrorystycznego na bazę RAF w Wielkiej Brytanii. To dla 27-letniego mężczyzny. Zatrzymany ma brytyjskie i irańskie obywatelstwo. Do 37% prób wyłudzenia danych dochodzi za pośrednictwem telefonu. Tak wynika z raportu serwisu chroń.pesel.pl i Krajowego Rejestru Długów. Hubert Hurkacz łapie formę. Nasz tenisista awansował do drugiej rundy prestiżowego turnieju w Pekinie.
4: Sponsorem programu jest właściciel internetowego sklepu z oponami oponeo.pl.
1: A my razem z wami złapiemy weekend. Jeszcze w tej godzinie przed 10:00 rozpoczniemy go wspólnie z Melo Radiem. Podkręcamy tempo, gdy inni gadają. My już gramy. Waldek Darłak, dzień dobry, hej, siemano. Jest 9:00.

0: Days Light and Mad World w Melo Radio. Podkręcamy tempo już 12 minut po godzinie 9. Mamy, pewnie macie też jakieś plany na weekend, a jak jeszcze ich nie macie, to macie jeszcze trochę czasu, żeby coś wykombinować.
1: Przepraszam, Waldek, chcesz powiedzieć, że dzisiaj jest piątek? Bo ja totalnie nie wiem, który jest dzień tygodnia.
0: Słuchajcie, nie wierzę, że ktoś nie zauważył, że dzisiaj jest piątek. Jest piątek, 2 października. No, serio.
1: W końcu.
0: I wy mówicie, że jesteście zakręceni? Liwka i Poza Tobą Nic, słuchajcie, za chwilę będzie o pewnej buzi, którą na pewno znacie z widzenia.

0: Dua Lipa i Illusion w Melo Radio, podkręcamy tempo. Masz tak czasem, że widzisz kogoś, jakąś twarz na przykład, i ona ci się wydaje bardzo znajoma, że już widziałeś, nie? No
1: tak, codziennie przychodzę do studia, no, patrzę na ciebie i kurde, skąd znam tego gościa, no.
0: Bo wiesz, tylko ze słyszenia się znamy. Słuchajcie, jest jedna taka twarz, którą widzieliście na pewno wiele razy w życiu i znają ją wszyscy na świecie. W zasadzie można powiedzieć, że to taka buzia jest nawet, a nie twarz. Mm-hmm. Nawet buźka, a nie buzia. Jaka, słuchajcie, jest historia słynnej, uśmiechniętej, żółtej buźki? Posłuchajcie, jej twórcą był grafik, który jeszcze w latach 60.

0: dostał zlecenie stworzyć prosty symbol, który miał poprawić morale pracowników pewnej firmy ubezpieczeniowej. No to narysował żółte kółko, na nim dwie kropki i uśmiech. I słuchajcie, cała praca podobno zajęła mu tylko jakieś 10 minut. Za projekt dostał $45.
1: Ile?
0: Później 45, tylko. Później symbol rozszedł się po całym świecie. No facet nie zarobił jednak na tym fortuny, bo nie zastrzegł praw autorskich. No.
2: Ech, masz, no.
0: Spoko, ale słuchajcie, jak robicie w pracy coś prostego i za małe pieniądze, to kto wie, może to oznacza, że niedługo cały świat będzie o tym mówił.

0: Melo Radio. To jest
1: Melo.
0: To jest nowe.
2: Hey guys, I'm Armin van Buuren and you're listening to Melo Radio.

0: Everlasting, Armin van Buuren. Tak, gramy i podkręcamy tempo w Meloradio, a za chwilę to wam opowiemy o pewnej bardzo oryginalnej pracy. Założę się, że jakbyście powiedzieli, że ją wykonujecie, to wszyscy znajomi zrobiliby wielkie oczy i powiedzieli, wiecie, nie, to niemożliwe, nie ma takich rzeczy. Za chwilę więcej, a wcześniej Alan Walker.
1: Sponsorem programu był właściciel internetowego sklepu z oponami oponeo.pl.

0: to promocja.
1: Nie wiem, jak to się stało, ale jest już wrzesień.
2: Zabrali nam lato grzbana.
1: W pełni się zgadzam, dlatego musimy wziąć sprawy w swoje ręce. Podkręcamy tempo od poniedziałku do piątku, od 10 do 14, tylko w Meloradiu. Co prawda wpływu na pogodę nie mam, ale dam wam dużo energetycznej muzy, dużo żartów, tych śmiesznych i tych nieco mniej. A z tej strony, welcome in my jesieniara era. Zapraszam od 10 do Melo.
0: Autopromocja. Reklama.
3: Szukasz opon? Kup je taniej na Allegro. Nowe, markowe, ekonomiczne premium do każdego samochodu. Nic tylko wymieniać. Znajdź opony z wyszukiwarką opon na Allegro. Nie czekaj na pierwszy śnieg. Kup opony już dziś na Allegro.
4: Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład croissant maślany 60 gramów w nowej cenie regularnej złoty 59. Cena przed obniżką złoty 79. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez promocji. W strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
5: Lidl, to się opłaca.
6: Mamy XXI wiek, technologie, AI, a 300 tysięcy dzieci w Polsce żyje poniżej progu skrajnego ubóstwa. Pomóż! Program Pajacyk to pełne brzuszki i spokojne głowy. Wejdź na pach.org.pl/wpłać.
7: Czyta lektor AI.

0: przed obniżki 18,99. Teraz tylko 9,99 za kilogram. A duży słoik kawy rozpuszczalnej Nescafe Classic, najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką, 36,49. Teraz jedynie 19,99. Stokrotka.
1: Dzień dobry. W naszym studiu gościmy Andrzeja Bargiela, ski alpinista. Andrzej, co łączy biznes ze zdobywaniem górskich szczytów?
2: W biznesie, jak w górach, gdy idę naprzód, to z zaufanym partnerem. Bankiem BNP Paribas.
3: Zobacz efekt dobrych decyzji biznesowych. Zapytaj ekspertów o finansowanie bez prowizji i pakiet usług dla przedsiębiorców. BNP Paribas. Bank dobrych decyzji. Oferta specjalna dla małych i średnich firm. Ważna do 31 grudnia 2026 roku. Przyznanie finansowania zależy od oceny zdolności kredytowej firmy. BNP Paribas Bank Polska S.A. Materiał nie jest ofertą.
4: Panie Pascalu, a czego pan sobie życzy?
5: Pani Barbaro, tego co wsisy. Taniej kupować.
4: A, no to w Media Expert.
6: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład laptop Asus VivoBook 15, Windows 11, do pracy i nauki. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2499 zł. Teraz za jedyne 2299. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł.
7: W Skodzie nadjechał czas odkrywców. Teraz masz i atrakcyjne oferty, i ogromny wybór. Wybierz Skodę z korzyściami do 37 tysięcy złotych. Zapraszamy na dni otwarte Skody od 10 do 17 października. Skoda.
8: Smartowiczu, weź losę w swoje ręce i dołącz do loterii Allegro Smart. 1 000 000 złotych, vouchery na Allegro wakacje, iPhony i miliony innych nagród czekają do 8 listopada. Szczegóły w regulaminie na allegro.pl/smart/loteria.
9: Po reklamie. Meloradio Słupca. Słuchaj na 102,9 FM.

Smolasta i Doda w Meloradio. Jak żałujecie, że macie mało zmian w życiu i tak sobie myślicie, że może w pracy by tak coś zmienić delikatnie, to uwaga, bo we Francji możecie popracować jako wiewiórka. Tamtejsze lasy państwowe zatrudniają ludzi nazywanych właśnie wiewiórkami, a to dlatego, że w swojej pracy wspinają się na sam czubek wysokich drzew, żeby zbierać najlepsze nasiona. We Francji ma być 150 takich zawodowych wiewiórek. Nie podali, ile się zarabia w tym fachu, no ale na orzeszki chyba wystarczy.

0: Czekala, Supreme Madonna w Melo Radio. Tak dla was gramy i tak podkręcamy tempo. A teraz uwaga!
1: Mamy weekend!
0: Wasz najlepszy czas zaczyna się właśnie teraz. Skoro już na zegarach za 14 minut 10, to oznacza, że razem z Melo zaczynacie weekend. Planów sporo, a w naszym planie na początek Anna. Scooter, how much is the fish?

0: Skuter wjechał. How much is the fish, a skoro tak, no to weekend już oficjalnie rozpoczęty. Zaraz za skuterem wjeżdża Adi. Siemanka.
1: Siemanko, tylko pozwólcie, że ja wjadę motocyklem, jeżeli jest taki wybór, jest taka opcja.
0: Jest, pogoda będzie dobra na to. No
1: właśnie, i z tego trochę się jaram, także weekend naprawdę zaczyna się nieźle.
0: Lecimy.
2: A już o 10:00 zagramy.
1: Ilenium, Ailey Goulding i Don't Want Your Love of Melo.
0: No to korzystajcie odpowiednio.
1: Jakie plany masz na weekend, panie kochany?
0: Lotne.
1: Dobra, okej, fajnie. Ja myślałem, żeby sobie posprzątać, ale
0: jakby
1: to jest
0: spoko. Nie, żadnego sprzątania. Do zoba gdzieś tam.
1: Trzyma.

0: Reklama.
1: A teraz w RTV Euro AGD. Żeby się nowe, lepsze miało. Żeby się już jutro ze sprzętu korzystało. Żeby się łatwiej kupowało. By się sprawniej montowało. Żeby się taniej miało. Euro wjechało i wszystkim na lepsze pozmieniało. Kupuj w sklepach i na euro.com.pl.
2: Wciąż szukasz auta? Wrzuć na wyższy bieg! Teraz na Allegro znajdziesz oferty autoryzowanych dealerów, m.in. od grup Cichy Zasada oraz Krotowski i Karlik. Kieruj się na Allegro po auto dopasowane do ciebie. Wejdź na samochodyallegro.pl.
0: Po reklamie. Trafik.
3: Słupce o tej porze jest już spokojniej niż podczas porannego szczytu. Ruch mamy płynny, ale nadal warto mieć oczy szeroko otwarte. Przy dobrej widoczności łatwo nabrać przekonania, że można jechać szybciej niż pozwalają na to warunki. Lepiej zostawić sobie troszkę czasu na reakcję, szczególnie tam, gdzie ruch samochodów miesza się z ruchem pieszych. Szerokiej drogi.

0: Słuchajcie, dzisiaj na niebie mamy mieć sporo słońca i mało chmur. Zdaniem synoptyków nie powinno padać. W ciągu dnia na termometrach zobaczymy nawet 23 stopnie i taka też będzie ta odczuwalna temperatura, więc będzie naprawdę ładnie jak na tę porę roku. Mamy też nieco silniejszy wiatr i wysokie ciśnienie. W weekend również szykuje się ładna aura. Będzie w miarę ciepło, choć na niebie pojawi się nieco więcej chmur. Nie powinno jednak padać.
1: To są newsy Meloradia Słupca.
0: Natalia Kuśmierz, zapraszam. Na początek ważna informacja dla mieszkańców Dłuska i Pystr. Dzisiaj w związku z pracami technicznymi nastąpi przerwa w dostawie wody. Utrudnienia potrwają od 9 do 12 i obejmą ulicę Dworcową, Wrzesińską oraz Niepodległości. A w najbliższą sobotę w Zagórowie odbędzie się pierwsza Herianada. To koncert akordeonowy poświęcony pamięci Jana Heriana, wieloletniego nauczyciela gry na tym instrumencie, mówi Łukasz Parus z Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury w Zagórowie.
2: Usłyszymy grę na akordeonie uczniów Jana Heriana, czyli pojawi się akordeon, pojawią się młodzi artyści. Zagra również kameralny koniński zespół akordeonowy, w którym wystąpi uczeń Jana Heriana Grzegorz Pakulski.
0: Początek o 16. Czas na sport. Piłkarki drugoligowej Słupczanki Cargill Słupca zagrają u siebie z Wisłą Płock. Ten mecz zaplanowano w niedzielę o 15, a w sobotę o punkty powalczą nasi piątoligowcy. Polanin Strzałkowo zagrał o 16 w Swarzędzu z rezerwami miejscowej Unii. Szybciej, bo za godzinę powiem więcej o projekcie Przestrzeń dla wszystkich.
3: Minuta do 10, newsy Meloradia i Marcin Sikora.
4: Sorry. Tego prawie nikt się nie spodziewał. Tego też. Karol Nawrocki podpisał ustawę o nadmiarowych zyskach koncernów naftowych.
5: Zakończę proces ustawiania Polaków w roli politycznych zakładników.
4: Program ceny paliw niżej ma obowiązywać już od weekendu i aż do końca roku, a rozporządzenie jest już w dzienniku ustaw. Policja szuka sprawcy potrącenia policjanta. Do zdarzenia doszło podczas kontroli drogowej na Lubelszczyźnie. Kierujący hulajnogą elektryczną nie zatrzymał się do kontroli, przewrócił się i uciekł. Ranny policjant trafił do szpitala. Przyglądamy się sprawie, może już podjąłem decyzję. Tak o stałej bazie amerykańskich żołnierzy w Polsce mówi Donald Trump. A Erling Haaland pozwał linie lotnicze. To za bezprawne wykorzystanie jego wizerunku podczas mundialu. Norweski przewoźnik opublikował fotomontaż samolotu z kucykiem, charakterystyczną fryzurą piłkarza.
6: Oj, brzydko, trademarki trzeba szanować.
1: Sponsorem programu jest właściciel internetowego sklepu z oponami oponeo.pl.
6: Znaczy, czuć piątek po tym, że nie włączyłem ci mikrofonu.
4: No, czuć.
6: Fajnie, że jest piątek, cieszymy się z niego i za chwilę będą też niespodzianki z racji piątku.
4: No, czuję, nawet nosem niespodzianki.
6: Ej, ja się umyłem, dobra?

0: Neptun i Kałotyw w Meloradiu, 15 minut po 10. Podkręcamy tempo. Ziomeczki, wracam do was z naszą zabawą, w której macie do zgarnięcia dwa podwójne zaproszenia na film Lalka do sieci Kin Helios. Za chwilę o tym pogadamy, ale najpierw chciałem się dowiedzieć, jaka jest w ogóle ta nowa lalka. I o tym też między innymi miałem okazję trochę poplotkować z panem Borysem Szycem.
1: Na pewno jest bliska oryginału, na pewno jest w takim dobrym tego słowa znaczeniu klasyczna. Klasyczny film, ale no... z wielkim, wielkim rozmachem, niezwykłym, i to była wielka przyjemność znaleźć się w tej wyselekcjonowanej obsadzie i spędzić sobie razem tam czas, no bo to była taka dla nas też genialna przygoda.
0: No i o to chodzi, tak to powinno wyglądać. A jeżeli chcielibyście się wybrać na lalkę do sieci Kin Helios, no to odpowiedzcie na moje pytanie. Gdzie byście zabrali Izabelę Łęcką, by ją poderwać i jej trochę zaimponować? Czekam na wasze głosówki na WhatsAppie Meloradia. Do zgarnięcia dwa podwójne zaproszenia. Kto będzie kreatywny, kto będzie najlepszy? Przekonamy się za moment. Naszego WhatsAppa szukajcie na meloradio.pl. Hej!

0: Adelki Wodarskiej. Każdy twój ruch w Meloradio, 25 minut po godzinie 10. Podkręcamy tempo i przypominam, że walczymy o 2 podwójne zaproszenie na film Lalka do sieci King Helios. I moje pytanie konkursowe brzmiało: gdzie byście zabrali Izabelę Łęcką, by ją poderwać i jej trochę zaimponować? Rafał!
1: Izabelę bym na kebaba zabrał z sosem totkowym.
0: No super, pewnie by ją piekło 2 razy. Czekaj, co? Artur?
2: Myślę, że Izabeli Łęckiej najbardziej by zaimponowało, jakby mogła być i przyglądać się podcastowi Filipa Heizera z jego żoną.
0: No rozumiem, Artur. Rozumiem też, że masz takie możliwości, by się tam pojawić. I w związku z tym, panowie, gratuluję wam serdecznie, bo te zaproszenia są już wasze.
3: Sponsorem programu był właściciel internetowego sklepu z oponami Oponeo.pl.

0: Reklama.
1: Teraz w RTV Euro AGD do 50 rat 0%, RRSO 0% i w tym roku nie płacisz. Na przykład lodówka Haier 205 cm. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 4399. Teraz za 3799 zł. W ratach tylko 76 zł miesięcznie. Promocja na wszystkie towary tylko do 3 października. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
2: Chyba potrzeba tu było kobiecej ręki.
3: Mały metraż, duże wyzwanie. Tata to tylko rozłożył ręce.
4: Za to mama wzięła sprawy w swoje. Wybrała rozkładany narożnik, dywan, stolik, lampy, wszystko w Agacie.
3: I zrobiła nam super pokój.
4: Mamo, dzięki!
5: Dla wszystkich, którzy lubią mieć wybór, mamy wielką urodzinową promocję. 30 rat 0% albo 1000 produktów aż do 30% taniej. Tylko w Agacie, tylko do 17 października. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
6: A co tam pani Celinka znalazła w nowej gazetce Kauflandu?
7: Czwartkowe okazje? Nie widzę żadnych słabych stron. Oui.
6: Od czwartku 10 jaj świeżych od zielononóżki Kotlina Natury tylko 9,99. A pizza Giuseppe jedynie 6,49 za opakowanie przy zakupie dwóch. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
8: Panie Pascalu, a czego pan sobie życzy?
9: Pani Barbaro, tego co wszyscy. Taniej kupować.
8: A, no to w Media Expert.
10: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład smukła i superpojemna pralka LG. 8 kg. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2299 zł. Teraz za jedne 1799. Z kodem rabatowym taniej aż o 500 zł.
11: Wszystko, czego dziś chcę.
12: To urodzinowe hity z kartą Moje Intermarché. Jak kawa mielona Edusho Family, 250 gramów, druga gratis. A litrowe mleko z Mlecznej Drogi, 3 plus 3 gratis.
13: Intermarché, wszystko, czego dziś chcę.
14: Castorama.
15: Teoria
14: i praktyka.
15: W teorii, jak szukasz narzędzi, to musisz wybierać McAllister czy Erbauer.
14: Ale w praktyce nie musisz. Tylko teraz w Castoramie wyjątkowa oferta. Dostaniesz aż 150 zł na kupon za każde 500 wydane na dowolne narzędzia McAllister i Erbauer.
15: Przyjdź, wybieraj i kompletuj dowolnie.
14: Castorama. Razem najlepiej. Akcja trwa do 13 października. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
16: Mamo, co się robi, żeby nie było markotnie, jak jest jesień?
17: Je się łakocie z delikatesu w centrum.
18: Do środy bombonierka Toffee Fee 6,99 przy zakupie dwóch. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 11,99. Limit 8 sztuk na delikartę. Delikatesy centrum. Centrum niskich cen.
19: Marian, a po całym tygodniu pracy?
9: W końcu zasłużony weekend kodów rabatowych w Media Expert.
19: Jeszcze przyceny na urodziny mają, to podwójny powód do kupowania. Media Expert, taniej
0: masz. Po reklamie. Meloradio z Słupca. Słuchaj na 102,9 FM.

0: Powiem wam, że uwielbiam tę nutę. Jest tak pozytywna, tak lekka. I mówi wbrew pozorom o mega ważnych rzeczach. I tego wam życzę. Kizo, Disney w Meloradiu, czas na odrobinę nowości.
1: Najlepszy drop nowych hitów w Melo.
0: No startujemy na grubo, 19 minut do godziny 11. Ladies and gentlemen, Band jest to istna legenda od 3 dekad grająca i serwująca naprawdę mocarde numery, które dbają o szereg genialnych imprez. Powraca z nowym singlem. Trochę powiem tak, cofniemy się do roku mniej więcej 2005. No jest to już niejednokrotnie mówił o tym, że on chce wrócić do tego, jak to było kiedyś, że jemu te brzmienia pasowały. Chce poczuć ponownie ten klimat. No i ta obietnica została nam dowieziona nie tylko przez Prismatic, który macie w dobrym Melo, tak, słuchajcie uważnie dzisiaj Meloradia po 22, ale też między innymi przez te nowe projekty. Hard to be around. No powiem tak, miałem okazję już usłyszeć i jest naprawdę grubo, także róbcie głośniej, bo nutka, istny sztos.
1: Najlepszy drop nowych hitów w Melo.

0: jestem w dosyć niekonwencjonalnej sytuacji, bo dwóch facetów właśnie jest pod stołem emisyjnym i nie wiem do końca, co z tym zrobić. Są to nasi technicy, którzy dbają o to, żebyście zawsze mieli najlepiej brzmiące melo.
1: Co cicho?
0: Bardzo dziękuję za pomoc. Axwell Bonny i Whatever Enters You On, to jest Melo Radio. Słuchajcie, już niedługo, bo dosłownie minutę przed 11:00 najnowsze newsy.
2: A już o 11:00 zagramy
0: Fastboy Music Sounds w Melo Radio. Ci dwaj będą pięknie podkręcać tempo punktualnie o 11:00, kiedy jeszcze inni będą gadać.

0: Ze wschodem niedzielnego słońca. After w Melo Radio. W niedzielę od 10. Opoka, zapraszam.
1: Autopromocja. Reklama. Czyta lektor AI.
2: Świeżo tutaj jest. Wybór tutaj jest. Tanio tutaj jest. Stokrotka.
1: Z aplikacją idealna na obiad. Szynka wieprzowa, cena sprzed obniżki 18,99. Teraz tylko 9,99 za kilogram. Tak, tylko 9,99 za kilogram szynki. A polska biała kapusta, cena sprzed obniżki 2,99. Teraz jedynie 99 groszy za kilogram.
2: Stokrotka.
3: Posłuchaj, boli mnie ucho. Chciałabym przełożyć spotkanie. Masz coś przeciwko?
4: Phonix Ból Uszu Max.
3: Słucham?
4: Wypróbuj Phonix Ból Uszu Max o potrójnym działaniu przeciwbólowym, przeciwzapalnym i przeciwbakteryjnym.
3: Phonix Ból Uszu Max?
4: Tak, to wygodny w aplikacji spray dla dorosłych i dzieci powyżej 3 roku życia. Szybko psika i ból ucha znika.
5: To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją lub etykietą. Phonix Ból Uszu Max jest przeznaczony do stosowania u pacjentów z dolegliwościami przewodu słuchowego zewnętrznego w zapobieganiu chorobom ucha zewnętrznego oraz w usuwaniu stwardniałych czopów woskowinowych. Producent Eneo Pharmaceuticals. Podmiot prowadzący reklamę zakłady farmaceutyczne Polpharma S.A.
6: Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Do soboty. Woda źródlana Żywiec Zdrój 1,75 litra. Niegazowana lub mocny gaz. ~79 zł za każdą sztukę przy zakupie 12 sztuk z kartą Moja Biedronka. Limit dzienny 12 sztuk na kartę. A wszystkie parówki Kraina Wędlin. Drugi tańszy produkt 70% taniej z kartą Moja Biedronka. Limit dzienny 6 sztuk. Maksymalnie 3 z rabatem na kartę. Oraz wszystkie konserwy mięsne i rybne. 2 plus 1 gratis. Biedronka.

0: Extra możesz otrzymać nawet do 35 groszy rabatu na litrze paliwa. Co tydzień czeka na Ciebie nowy kupon promocyjny. Wystarczy wejść do aplikacji i go aktywować. To prosty sposób na regularne oszczędności podczas tankowania. Circle K Extra. Więcej korzyści przy każdej wizycie. Rabat obowiązuje do maksymalnie 50 litrów. Szczegóły i regulamin w aplikacji Circle K.
1: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Codziennie to się opłaca. Już dziś filety z piersi indyka XXL rzeźnik. Cena przed obniżką 33,99. Teraz z kuponem Lidl Plus 41% taniej. 19,99 za kilogram. Szczegóły w aplikacji. A wszystkie produkty chemiczne do prania, sprzątania i zmywania. Drugi tańszy produkt 60% taniej. Miksuj dowolnie.
2: Lidl. To się opłaca.

0: Tylko teraz wielozadaniowy tablet Lenovo IdeaTab 11 cali z rysikiem i klawiaturą za jedyne 1199, 100 zł taniej. Najniższa cena z 30 dni to 1299. Kupuj w Neonet. Po reklamie. Meloradio Słupca na 102,9 FM. Pogoda.
1: Do 23 stopni w najcieplejszym momencie dnia mają pokazać dzisiaj termometry w Słupcy. Będzie sporo słońca i mało chmur oraz zdaniem synoptyków nie powinno padać. Wiatr jest nieco silniejszy, a ciśnienie wysokie, co będzie wpływać na samopoczucie osób wrażliwych na jego wahania. W weekend nadal szykuje się całkiem ładna aura, chociaż pojawi się nieco więcej chmur, ale będzie sucho. Suchy też szykuje się początek przyszłego tygodnia.
0: To są newsy Meloradia Słupca.
1: Natalia Kuśmierz, zapraszam. Samorządy z powiatu słupeckiego łączą siły. Gminy są zaangażowane w projekt Przestrzeń dla Wszystkich, którego celem jest aktywizacja i integracja lokalnej społeczności. Wsparcie obejmie m.in. seniorów, organizacje społeczne oraz dzieci i młodzież. Wartość projektu przekracza 4 miliony złotych. A dzisiaj w Miłosławiu rozpoczyna się MiłoFest 2026. Nie zabraknie strefy gastronomicznej przygotowanej przez koła gospodyń wiejskich. W programie znalazły się również koncerty i zabawa z DJ-em. Start o 17 na placu przed pałacem w Miłosławiu. Na koniec czas na sport. Do ligowej rywalizacji wracają siatkarze SPS Kargil Słupca. O szczegółach powie nasz reporter Tomasz Barylski.
2: W sobotę o 13 drużyna prowadzona przez Mariusza Dzierżyńskiego zagra z drugim zespołem Energa Trefl Gdańsk. Dzień później o 15 czeka ich mecz z miejscowym Stoczniowcem.
1: Natomiast w pierwszej lidze piłki ręcznej mężczyzn UKS Haggard Strzałkowo zagra jutro na wyjeździe z warszawskim AZS-em. Start o 19. A za godzinę wspomnę o dofinansowaniu dla gminnego klubu dziecięcego Ostrowita.
3: Minuta do 11, newsy Meloradia i Marcin Sikora.
4: Wróci obowiązkowy pobór do wojska. Takiego scenariusza nie ukrywa Ministerstwo Obrony. To perspektywa najbliższych lat. Demografia jest nieubłagana i same zachęty to za mało, mówi wiceszef resortu Paweł Zalewski.
5: W ramach którego będziemy w sposób bardzo skondensowany w ciągu kilku miesięcy tworzyć program przeszkolenia.
4: Jednocześnie wojsko pracuje nad nowym systemem szkolenia dla rezerwy.
6: Ja nie chcę do wojska.
4: Nie musisz. Przynajmniej na razie. Ukraińska stolica sparaliżowana po nocnych atakach. Rosyjskie drony uderzyły w główne przeprawy przez Dniepr. Działa tylko jeden most. Kanclerz Niemiec z najgorszym wynikiem w historii sondażu Deutschland Trend. Tylko 10% badanych jest zadowolonych z pracy Friedricha Merca. 1000 kości sprzed 240 milionów lat. Tyle archeolodzy odkryli na stanowisku w Miedarach w województwie śląskim. To największy na świecie zbiór szczątków gadów sprzed ery dinozaurów.
7: Sponsorem programu jest właściciel internetowego sklepu z oponami oponeo.pl.
8: Jaki jest twój ulubiony dinozaur, Marcin?
4: Taki, który nie gryzie.
8: A, to moim T-Rex, bo ma takie śmieszne łapki. Mówimy wszystkim siemanko, jeżeli jesteście dinozaurami, to jakby to też jest wszystko okej, nie? Fastboy Music Sounds, kiedy nie gadają, my już gramy. Dobrze, że jesteście, mamy piątek.

Jakby coś z nimi, nie róbcie pompek, bo są w to bardzo dobrzy. Offenbach i Sir Sailor 4 to the floor w Meloradiu, 16 minut po 11. Ja w trakcie Tomorrowland robimy z nim pompki i to był, znaczy fajnie było, ale no chłopaki mnie po prostu zniszczyli. Nieważne. Słuchajcie, dzisiaj mamy piątek, piąteczek, piątunio i tak pomyślałem sobie, weźmy trochę wyluzujmy, pośmiejemy się, poczilujmy i w ogóle i tak dalej. I mam do was pytanie. Kiedy piątek jest idealny? WhatsApp Meloradia, czekam na głosówki, nagrywajcie je na meloradio.pl. Tam macie bezpośredni odnośnik. Kiedy piątek jest idealny? Czekam na ultrafajowe głosówki. Niech słyszy cała Polska i dajmy sobie dużo uśmiechu, łakocie i witaminy. Hej!

0: Robin Schulz, Water Macie, Take It Slow w Melo Radio, tak, podkręcamy tempo, 27 minut po 11, no jest przepięknie, no bo jest piątek, ale kiedy ten piątek jest idealny, to sprawdzam ze słuchaczami Melo Radia, na WhatsAppie między innymi prosiłem o głosówki. Alicja!
1: Z tej strony Alicja, siema. Kiedy teta zmusza cię, żebyś jechała na grzyby, chociaż ty bardzo nie chcesz.
0: Słuchaj, stary wie co mówi, będzie fajnie, kiedyś będziesz to doceniać. Łukasz?
2: Dzień dobry.
0: Siema.
2: Piątek jest sam w sobie idealny, tym bardziej, że tego dnia 90% Polski po prostu udaje, że rusza myszką.
0: Solidarnie udajemy, że ruszamy myszką. Brawo! Brawo, Polsko! Mamy piątek. Czekam na kolejne propozycje, kiedy piątek jest idealny. WhatsApp Meloradia. Gdzie jest?
3: Hej, tu Meloradio. WhatsAppa znajdziesz na meloradio.pl.
4: Sponsorem programu był właściciel internetowego sklepu z oponami oponeo.pl.
3: Autopromocja. Dobre Melo. W każdy piątek po 22 grają sami najlepsi. Sam Felt, Marshmello, Don Diablo i Tiesto. Tiesto. Dobre Melo. Prawdziwe Dobre Melo. 4 godziny dobrego tego Melo. Słuchaj już dziś po 22 tylko w Melo Radio. Rano obudzi największego śpiocha.

0: cały dzień. Autopromocja. Reklama. A teraz w RTV Euro AGD. Żeby się nowe, lepsze miało. Żeby się już jutro ze sprzętu korzystało. Żeby się łatwiej kupowało. By się sprawniej montowało. Żeby się taniej miało. Euro wjechało i wszystkim na lepsze pozmieniało. Kupuj w sklepach i na euro.com.pl.
1: Długie jesienne wieczory. W Empiku mamy na to sposób. Teraz w salonach z aplikacją Empik zgarniesz aż 60% rabatu na drugą tańszą książkę z rozwoju osobistego. Idealną do spokojnej lektury z kubkiem ciepłej herbaty. Wciągające kryminały kupisz z aplikacją do 40% taniej. A w ramach festiwalu gier planszowych wybrane gry do 30% taniej. Na wspólne wieczory z bliskimi. Do tego wybrane zestawy Lego do 25% taniej. Empik. Witaj w klubie.
2: Muzyka i głos.

0: tylko 2,94 za sztukę przy zakupie dwóch. Od czwartku do niedzieli mleko Zambrowskie UHT 3,2% tłuszczu 1 litr w promocji 2 plus 2 gratis. To tylko złoty 84 za sztukę przy zakupie czterech z aplikacją lub kartą. Twój market. Zawsze po drodze.
1: Posterunkowy Cezary. Dostałem wezwanie w sprawie przetrzymywania.
2: Kogo?
1: Pustych szklanych słoików, które od lat okupują tę szafkę.
2: Czaro, żony nie będziesz kontrolował.
1: Edytko, ogólnopolski dzień segregacji szkła zobowiązuje. Proszę otworzyć szafkę. O, szklane słoiki, butelki, opakowania po kosmetykach i perfumach. Wszystko puste. Do zielonego pojemnika, raz, dwa.
2: Tak, jest posterunkowy Cezary.
1: No, więcej na szkłomazgon.pl.
2: Zachęca Rekopol i my, Edyta Pazura.
1: I Cezary Pazura.

0: 6. Cicha, szybka i o pojemności aż 9 kg. Za jedyne 1899, aż 400 zł taniej. Najniższa cena z 30 dni to 2299. Kupuj w Neonet.
1: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać Twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
2: Wpadaj do Lidla po niskie ceny codziennie. To się opłaca. Już dziś kujawski litrowy olej rzepakowy z kuponem Lidl Plus. Jedno opakowanie plus jedno gratis. Szczegóły promocji dostępne w aplikacji Lidl Plus. A świeże jaja ściółkowe wielkość M, tylko 20,99 za opakowanie 30 sztuk.
3: Lidl, to się opłaca.
4: Panie Pascalu, a czego pan sobie życzy?
5: Pani Barbaro, tego co wsisy. Taniej kupować.
4: A, no to w Media Expert.
6: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład energooszczędna pralka Bosch 9 kg, funkcje parowe. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2299 zł. Teraz za jedyne 1799. Z kodem rabatowym taniej aż o 500 zł.
7: Po reklamie. Autopromocja.
8: W głowie jeszcze czujesz piątkową noc? A kumpel znowu napisał, że nie ma zamulania i masz wbijać na dobre melo? Bierz odświeżacz, pryskaj nim koszulkę, ładuj telefon, suchy szampon na głowę, a ja ogarniam Bifor. Jak co weekend, najlepsza muza, wasze wiadomości
9: i mocno podkręcone tempo.
10: Klubie albo jakaś domóweczka i jedziemy z tym koksem.
8: Bo w sobotę weekend dopiero się rozkręca. Konrad Traczyk, zapraszam od 15.00.

0: Naprawdę, jak dobrze, że wy nie słyszycie tego, co się dzieje poza anteną, bo byście pomyśleli, że jestem nienormalny. Co, Marcin?
1: No ja tak czasem myślę.
0: No i to jest też fajne i to też jest jakby okej i buja, no.
1: Ale ja też jestem nienormalny, ha, ha, ha.
0: No i dlatego pracujemy w radiu, a wy nas słuchacie. Smolasty i Trips Duże Oczy to za nami. Na Duże Oczy można wiele rzeczy załatwić, ale też trzeba się postarać i tego nie nadużywać. Dzisiaj sprawdzamy, kiedy piątek jest idealny. Seba ma pewien pomysł, halo?
2: Siemanko!
0: Yo!
2: Piątek, piąteczek, piątunio jest najlepszy wtedy, kiedy zaczyna się w poniedziałek, a kończy w niedziela. Pozdrowienia. Nie od Sosenki z Katowic.
0: Można powiedzieć, że to takie załamanie czasoprzestrzeni. Czy to coś złego? Broń Boże, to jest bardzo dobry pomysł, tego wam życzę. I cały czas pytam o to. Kiedy piątek jest idealny? Czekam na głosówki, które możecie nagrywać na WhatsAppie. A nasz WhatsApp jest gdzie?
3: Hej, tu my.

0: To dla tych, którzy są bardzo zmęczeni po całym tygodniu. Gnarly Wasted w Meloradiu, 9 minut do 12. Panie Marcinie, dzień dobry.
1: Tak, dzień dobry, no słucham.
0: Co pan w newsach ma?
1: A ja przynoszę pieniądze od rządu.
0: O, proszę pana!
1: Dowiecie się na co?
0: O,
1: bo nie dla wszystkich.
0: No jak zwykle po prostu, no nic nie dadzą.
2: A już o 12 zagramy
0: Gordon Renison Walti, Loco Loco. Contigo. Tak, ja mam piątek dzisiaj. Piątkowo zagram też to punktualnie o 12.
2: Meloradio Słupca. Słuchaj na 102,9 FM. Reklama.
3: Teraz w RTV Euro AGD do 50 rat 0%, RRSO 0% i w tym roku nie płacisz. Na przykład lodówka Haier 205 cm. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 4399. Teraz za 3799 zł. W ratach tylko 76 zł miesięcznie. Promocja na wszystkie towary tylko do 3 października. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
4: W 29 urodziny Carrefour. Fura 1 plus 1 za grosz, a także filet z kurczaka 44% taniej. 13,99 za kilogram z apką, kartą seniora Carrefour lub Payback. Oferta ważna do 3 października. Cena przed obniżką 24,99.
5: Witamy na Orlenie. Co dla państwa?
6: Dwa hot dogi, dwie kawy i zapiekanka.
7: Co robisz? Od razu bierzesz dokładkę?
6: Mhm, dokładkę rabatu.
5: Z aplikacją Orlen Witaj, większa dokładka to większy rabat. Wybierz dowolne trzy produkty z oferty Stop Cafe, by zyskać 6 zł rabatu, 4, by mieć rabat 8 zł i 5 produktów, by oszczędzić aż 10 zł. Regulamin promocji na witaj.pl/zestawy. Orlen, z energią po rabaty.
8: Drodzy klienci Lewiatana, czy macie aplikację Mój Lewiatan?
9: Mamy to, o, na smartfonach mamy to.
8: No to wszyscy taniej macie. Życzę dobrego dnia.
10: A teraz z kuponami w aplikacji Mój Lewiatan mamy mleko Lewiatan, ale dobre, 3%, 1 litr, tylko złoty 99 za sztukę przy zakupie 3. Ręcznik papierowy, ale dobre, dwie rolki XXL, jedynie 3,99 za opakowanie przy zakupie 2.
8: Sposób na twój dobry dzień?
9: Mamy to w Lewiatanie.
10: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
11: Świętuj z nami 35 lat Black Red White. Do 11 października jubileuszowe ceny, niższe nawet o 60% i zakupy w 20 ratach 0%. RRSO 0%, a do tego setki produktów w stale niskich cenach. Szczegóły w salonach i na brw.pl.
12: Długie jesienne wieczory. W Empiku mamy na to sposób. Teraz w salonach z aplikacją Empik zgarniesz aż 60% rabatu na drugą tańszą książkę z rozwoju osobistego. Idealną do spokojnej lektury z kubkiem ciepłej herbaty. Wciągające kryminały kupisz z aplikacją do 40% taniej. A w ramach festiwalu gier planszowych wybrane gry do 30% taniej. Na wspólne wieczory z bliskimi. Do tego wybrane zestawy Lego do 25% taniej. Empik. Witaj w klubie.
13: Dzień dobry. W naszym studiu gościmy Andrzeja Bargiela, ski alpinista. Andrzej, co łączy biznes ze zdobywaniem górskich szczytów?
14: W biznesie, jak w górach, gdy idę naprzód, to z zaufanym partnerem. Bankiem BNP Paribas.
15: Zobacz efekt dobrych decyzji biznesowych. Zyskaj zwrot do 5000 zł na konto. Otwórz konto firmowe w banku BNP Paribas w promocji i spełnij jej warunki. BNP Paribas. Bank dobrych decyzji. Promocja Rozpędź swój biznes, czwarta edycja, organizowana jest dla nowych klientów mikroprzedsiębiorców przez BNP Paribas Bank Polska S.A. trwa do 31 grudnia 2026 roku. Regulamin promocji, taryfa prowizji i opłat są na stronie i w oddziałach banku. Materiał nie jest ofertą.
16: Uwaga, uwaga! Fryszaki, rozrabiaki przejmują Kaufland!
17: Tylko z Kaufland Card Extra od 1 do 7 października zrób zakupy za 99 zł i odbierz brelok za 1 grosz. Zgarnij całą kolekcję 10 breloków. Więcej na fryszaki.pl. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland!
2: Po reklamie.

0: Погода.
1: Dużo słońca, mało chmur na niebie i brak opadów deszczu. Tak do końca dnia ma wyglądać dzisiaj pogoda w Słupcy. Termometry pokażą do 23 stopni. Wiatr jest nieco silniejszy, a ciśnienie wysokie, więc nadal musimy uważać na to, ile wypijemy dzisiaj kawy. W weekend szykuje się podobna pogoda, chociaż będzie troszeczkę chłodniej, a na niebie pojawi się więcej chmur. Nadal jednak nie powinno padać. Ładny szykuje się również początek przyszłego tygodnia.
0: To są newsy Meloradia Słupca.
1: Natalia Kuśmierz, zapraszam. 60 tysięcy złotych dofinansowania trafi do Gminnego Klubu Dziecięcego w Ostrowitam. Pieniądze zostaną przeznaczone na zakup wyposażenia do zajęć sensoryczno-motorycznych. Całkowita wartość zadania to ponad 66 tysięcy złotych. Akordeon, muzyczne wspomnienia i uczniowie Jana Heriana. W sobotę w Zagórowie odbędzie się wyjątkowy koncert poświęcony pamięci mistrza. Herianada ma przypominać także o roli edukacji muzycznej i relacji nauczyciel-uczeń. O szczegółach mówi Łukasz Parus z Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury w Zagórowie.
2: Chcemy tym wydarzeniem przede wszystkim wspomnieć wspaniałego nauczyciela, człowieka, który praktycznie całe dorosłe życie, ponad 60 lat, uczył gry na akordeonie mieszkańców gminy Zagórów, młodszych i starszych.
1: Początek wydarzenia o 16. Na koniec jeszcze ciekawostka. Kilkanaście propozycji inwestycji zgłosili radni gminy Słupca do przyszłorocznego budżetu. Wśród nich są nowe drogi i chodniki, oświetlenie czy budowa świetlicy w Korwinie.
3: Minuta do 12. Newsy Meloradia i Marcin Sikora.
4: Garaże, przejścia podziemne czy stacje metra będą do końca roku oznaczone jako miejsca schronienia. To ponad 80 tysięcy lokalizacji. Jednak wiele zależeć będzie od tego, czy ktoś nas tam w ogóle wpuści, przyznaje wiceszef MSWiA Wiesław Leśniakiewicz.
5: Strażacy pokazują również, które obiekty są dostępne przez cały czas, a które ewentualnie są czasowo dostępne.
4: Miejsca schronienia mają być udostępnione w momencie włączenia syren alarmowych. Kierowca elektrycznego jednośladu, który potrącił policjanta, został zatrzymany. Do zdarzenia doszło wczoraj na Lubelszczyźnie. Mężczyzna nie chciał zatrzymać się do kontroli. Znów będzie można dostać pieniądze na przydomowe magazyny energii. 20 października ruszy nabór wniosków, ogłosiło Ministerstwo Klimatu. Polacy nie chcą zakładać firmy. Takie plany ma tylko 3% z nas, pisze o tym Puls Biznesu.
6: Coś bym powiedział, ale w sobie nie bardzo wiem co.
4: Może byś firmę założyła, nie tak tylko mówisz.
6: Nie, ja dziękuję.
0: Sponsorem programu jest właściciel internetowego sklepu z oponami oponeo.pl.
6: Kiedyś to była taka grupa raperów, która się nazywała Firma. Mam nadzieję, że to jeszcze pamiętacie. Nie będę cytował, bo to trochę mi nie wypada o tej porze. Ja jestem Adi, mówię wszystkim siemanko, loko loko, zaczynamy. I najważniejsze, wszyscy razem powtarzamy, kiedy inni gadają, my już gramy. No, teraz wy?
4: Kiedy inni gadają, my już gramy.
6: Tak? No, i proszę to potraktować jako motto, można sobie wytatuować.

0: Swedish House Mafia, Luckily Happiness is so sad, Melo Radio. 15 minut po 12. Piąteczek, piątunio, mamy to, udało się. No ale też od razu pytamy, kiedy ten piątek jest idealny. Paweł.
1: Piąteczek jest idealny, kiedy to już jest koniec, nie ma już nic, jesteśmy wolni, możemy iść.
0: Lepiej bym tego nie podsumował zdecydowanie. Julia?
2: Najlepszy piątek to taki, po którym zaczyna się urlop.
0: No to jest w ogóle on bez kitu, to jest najlepszy piątek. Ale może wy macie jakieś inne zdanie w tej materii, jestem mega ciekawy. Dajcie znać o tym na WhatsAppie Meloradia, którego znajdziecie na meloradio.pl. Hey!

0: Paraiso i Lost Frequencies. Mary Rose i 28 minut po 12. To kiedy ten piątek jest idealny? WhatsApp Meloradia i Timi.
1: Najlepszy piątek to jest taki, po którym się go nie będzie pamiętać.
0: Znaczy powiem tak, wiem o co chodzi i ja nie wiem do końca, czy to jest taka super, ultra, mega, hiper odpowiedź. Z wiekiem mam wrażenie, że to się trochę zmienia. Ale chociaż, czy ja wiem, Magic System, Magic in the Air, odrobina magii jeszcze w tej godzinie.
2: Sponsorem programu był właściciel internetowego sklepu z oponami oponeo.pl.
3: Meloradio Słupca na 102,9 FM. Reklama.
4: A teraz w RTV Euro AGD. Żeby się nowe, lepsze miało. Żeby się już jutro ze sprzętu korzystało. Żeby się łatwiej kupowało. By się sprawniej montowało. Żeby się taniej miało. Euro wjechało i wszystkim na lepsze pozmieniało. Kupuj w sklepach i na euro.com.pl.
5: Chcecie wiedzieć, jak szybko pozbywać się kataru? Najlepiej z ksylożelem. Gdy inne leki na katar mogą spływać po podaniu, ksylożel, jedyny w formie żelu, nie wycieka z nosa, nie spływa do gardła i odtyka nos na długo, nawet do 10 godzin. Ksylożel. Moc działania bez wyciekania. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Ksylożel. Żel do nosa zawiera 1 mg ksylometazoliny chlorowodorku w 1 gramie. Wskazany w leczeniu pomocniczym. Ostrego zapalenia błony śluzowej nosa, zaostrzającego się zapalenia zatoczynosowych, alergicznego zapalenia błony śluzowej nosa oraz ostrego zapalenia ucho-środkowego. Podmiot odpowiedzialny. Zakłady farmaceutyczne Polpharma.
6: Wszystko, czego dziś chcę,
7: to urodzinowe hity z Intermarché. Jak Pepsi 1,5 litra, jedynie 4,99 przy zakupie dwóch. A litrowy olej kujawski 5,99.
8: Intermarché. Wszystko, czego dziś chcę.
9: Dojrzałość? Każda z nas przeżywa ją po swojemu. Dokładnie tak jak nasza skóra. Wybierz pielęgnację Vichy Neovadiol dopasowaną do potrzeb twojej skóry.
10: Teraz w drogeriach Superfarm Vichy Neovadiol kupisz aż 30% taniej z kartą klubu.
9: Mój wybór. Grażyna Wolszczak.
11: Pracownikiem tygodnia, miesiąca i roku zostaje... Ja sam. A co? W końcu to moja firma i pracuję w niej sam. A dzięki Crédit Agricole to naprawdę dużo łatwiejsze niż mogłoby się wydawać.
12: Tak! Załóż firmę i konto firmowe w banku Crédit Agricole. Aktywnie z niego korzystaj i sięgnij po dodatkowe produkty. Zyskaj na start od banku i jego partnerów pakiet korzyści. Nawet 13 tysięcy złotych. Crédit Agricole.
13: Kapitalna premia trwa do 31 grudnia 2026 roku. Łączna wartość korzyści zależy od aktywności na koncie, spełnienia warunków promocji i skorzystania z wybranych produktów banku i partnerów. Wymagane są konto firmowe i zgody marketingowe. Wyprawka przedsiębiorcy trwa do 30 czerwca 2027 roku i oferuje ją Cash Director po wyborze pakietu z obsługą księgowego. Szczegóły i regulaminy na creditagricole.pl/firmy.
14: Czy opłaca się dbać o codziennie świeże dostawy i najlepszą jakość owoców na waszych stołach? Opłaca się! Już dziś z kuponem Lidl Plus. Polskie pomidory malinowe Luzem. Cena przed obniżką 12,99. Teraz 5,99 za kilogram. I banany Luzem. Cena przed obniżką 6,99. Teraz 2,99 za kilogram. Szczegóły dostępne w aplikacji Lidl Plus.
15: Lidl. To się opłaca.
16: U nas jesień jest zawsze złota i pogodna. Nasze dzieci pytają, czy mamy na to złoty środek. Oczywiście, to bardzo proste. Wystarczy zadbać o odporność, zdrowe i silne mięśnie, a także mocne kości. A ten złoty środek? To złote kapsułki DeVitum Forte K2. DeVitum Forte K2 to sprawdzony suplement diety, który dzięki dużej dawce witaminy D i K skutecznie wspomaga naszą odporność, dba o sprawne mięśnie i mocne kości. DeVitum Forte K2. Nasz złoty środek na pogodną jesień.

0: rozgrzewkę trwa, bo teraz 200 zł na kupon w klubie dostajesz, gdy 1000 na ceramikę, meble, kabiny, armaturę i akcesoria wydajesz. Z nami wszystko da się zrobić. Zapraszamy na Dni Mojego Domu. Leroy Merlin. Regulamin w sklepach i na leroymerlin.pl.
1: Masz na dachu eternit? To może być azbest, materiał zagrażający zdrowiu. Nie demontuj go sam. Usuwanie azbestu powierz wykwalifikowanej firmie. Jego obecność zgłoś w swojej gminie. Sprawdź, czy możesz otrzymać dofinansowanie na bezpieczne usunięcie i unieszkodliwienie. Pamiętaj, azbest musi zostać usunięty do 2032 roku. Wielkopolska bez azbestu. Sfinansowano ze środków programu oczyszczania kraju z azbestu na lata 2009-2032.
2: Skąd do szkoły wziąć coś na mózg i ząb? Kto pomoże tu?
3: Do soboty schab wieprzowy bez kości kilogram 13,99 z Delikartą. Cena przed obniżką 19,99, limit 3 kilo i jedno użycie promocji. A do środy śliwki 3,49 kilo. Cena przed obniżką 5,99, limit 3 kilo na Delikartę. W Delikartę.

0: Tylko teraz wielozadaniowy tablet Lenovo IdeaTab 11 cali z rysikiem i klawiaturą za jedyne 1199, 100 zł taniej. Najniższa cena z 30 dni to 1299. Kupuj w Neonet.
1: 3, 17, 41.
2: Co tak liczysz?
1: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 18 milionów w kumulacji.
2: O, ja też umiem liczyć.
3: 8, 11.
4: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 18 milionów złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
5: O reklamie. Meloradio Słupca. Słuchaj na 102,9 FM.

Filipek, Nel i będzie jaśniej w Meloradio. 18 minut do godziny 13. Podkręcamy tempo w piątek, piąteczek, piątunio i też to jest dobra chwila na to, by przypomnieć wam, że możecie ten piątek spędzić bardzo fajnie, bo możecie zgarnąć siano 500 zł w ramach szybkiej kasy. Nie czekajcie, tylko ej, zróbcie to od razu. Jeżeli akurat gdzieś tam macie, nie wiem, laptopa, nie wiem, smartfona gdzieś pod ręką, na pewno rolki przeglądacie, no ja was znam przecież, no. Chyba, że jedziecie autem, to niech to zaczeka, ale generalnie wejdźcie na meloradio.pl, zakładka konkursy i akcje i tam napiszcie, na co byście to wydali. A dzisiaj jeszcze do was zadzwonimy z dobrym info.

0: Silva Bumpa, On Tonight i 8 minut do godziny 13. Podkręcamy tempo i dobrze, że podkręcamy, bo jest piątek i ja aż z wrażenia powoli tracę głos. Czekajcie. Teraz lepiej. Ze mną Ula Harciarek, siemanko.
1: Cześć, tak, piątek, w końcu.
0: Czekałaś?
1: No oczywiście.
0: A co będziesz robiła w weekend?
1: Będę się bawić.
0: Będę się bawić? Dobrze,
1: tak?
0: Bardzo dobrze. A
1: będę
0: co
1: się bawić, a w newsach między innymi o bardzo ważnym meczu.
0: Bardzo ważny mecz. Koniecznie zostańcie z Melo.
2: A już o 13 zagramy.
0: Toby Romeo, Fly High, czyli prawdziwy odlot. Żeby ten odlot był naprawdę fajny, to ten numer usłyszycie o 13, a wtedy przywitam Was na pokładzie Melo Radio Airbus.

0: Autopromocja. Nikt nie opowie wam tej historii lepiej niż oni. Iga Dudziuk i Mikołaj Kujawiński.
1: My się poznaliśmy w studiu, pamiętasz? Mhm. Czuję, że całe się już rumienia widzę na podglądzie.
2: O, jak zobaczyłam twój mic, to się zauroczyłam.
1: To jest w ogóle coś na pograniczu kosmicznego cudu. Inni takie programy planują 2 lata z wyprzedzeniem, wiesz?
2: To prawda.
0: Codziennie, od poniedziałku do piątku, dzieje się cud. 14-18 Freak Fight w Meloradiu. Rano obudzi największego śpiocha.

0: przez cały dzień. Autopromocja. Reklama. Teraz w RTV Euro AGD do 50 rat 0%, RRSO 0% i w tym roku nie płacisz. Na przykład lodówka Haier 205 cm. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 4399. Teraz za 3799 zł. W ratach tylko 76 zł miesięcznie. Promocja na wszystkie towary tylko do 3 października. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
1: Od 3 lat opiekuje się mamą, która ma nietrzymanie moczu. Myślałyśmy, że wszystkie majtki chłonne są takie same, dopóki farmaceuta nie polecił nam majtek Tena Pants. Różnica jest wyraźna. Majtki Tena chłoną szybciej, są wygodne i niewidoczne pod ubraniem. A moja mama pewna siebie jak nigdy. Ty też wypróbuj majtki chłonne Tena Pants. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Podmiot prowadzący reklamę i producent SCT. Więcej informacji i bezpłatne próbki na tena.pl.
2: Pani Barbaro, wszystkiego najtańszego z przeceń na urodziny w Media Expert.
3: I piątego produktu za złotówkę na multirabatach, panie Pascal.
2: O, dziękuję, dziękuję. Kuchnię remontuję i to się przyda akurat.
4: Przeceny na urodziny. A do tego multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej lub trzeci 55% lub czwarty 80% taniej lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
5: Tankujesz regularnie? To regularnie oszczędzaj. Z Circle K Extra możesz zyskać do 35 groszy rabatu na litrze paliwa. Sprawdzaj co tydzień aplikację Circle K i aktywuj kupon promocyjny. Tankuj taniej, oszczędzaj częściej. Tylko Circle K Extra. Regulamin w aplikacji Circle K.
0: Po reklamie. Tak gra Melon.

0: Dokładnie minuta do godziny 13. Newsy Meloradia są. Jest też Ula Harciarek.
1: To sonny dzień dla kadry Jana Urbana. Piłkarska reprezentacja zagra wieczorem z Rumunią w dywizji B Ligi Narodów, mówi pomocnik Wiktor Nowak.
2: Cel, jaki jest ten mecz, no to tylko, żeby odnieść zwycięstwo w Warszawie i żeby te punkty zostały w Polsce.
1: Mecz na Stadionie Narodowym o 20:45. A w związku z meczem biało-czerwonych będą utrudnienia w Warszawie. Ograniczony zostanie wjazd na Saską Kępę. Obrońcy praw zwierząt będą protestować. Nie zgadzają się z proponowanymi rozmiarami kojców dla psów. Protest w niedzielę o 13:00 przed Ministerstwem Rolnictwa w Warszawie. Polacy w związkach niechętnie podejmują wspólne decyzje finansowe. Robi to mniej niż połowa, wynika z badania Banku Santander. 39% ukrywa wydatki przed drugą połówką.
0: Ale brzydko.
1: No.
0: No, naprawdę, słuchajcie, nie robi się tak. Trzeba czasem powiedzieć, że się kupiło coś fajnego. Na przykład motocykl.
3: Sponsorem programu jest właściciel internetowego sklepu z oponami oponeo.pl.
0: Ja wiem, że drugi raz o tym jednoślacie wspomniałem, przepraszam, no po prostu ładna pogoda jest i dzisiaj mam zamiar z tego skorzystać. A przy okazji jestem Adi i zapraszam serdecznie do 14, bo kiedy inni gadają, my już gramy. O! To Romeo i Fly High na początek.

Thomas Gray, Use Ray Heaven w Melo Radio. 15 minut po godzinie 13. Podkręcamy tempo i tylko przypomnę, że akurat jeżeli planujecie dzisiaj po 22 jakoś mocno szaleć, to my chętnie do tego dołączymy, bo zaoferujemy wam totalny sztos w postaci dobrego Melo, także szykujcie się na ultra, mega, hiperfajowskie spotkania z muzą, która no na pewno was zaczaruje. A że lubicie imprezowanie, o czym doskonale wiem, no to warto sobie odpalić, zwłaszcza że podczas dobrego Melo spotkacie się też m.in. z Robinem Schulzem. Headlights, pamiętajcie o tym, żeby światła w samochodzie mieć zawsze włączone.

posiedzę mieszkanie, ma wysoki strop i leży tu posłanie, na którym śpi kot. Mam kłopot ze wstaniem, a obok jest ktoś, uczucia mieszane, no i wizje na skos. Za dużo myślisz, mówi mi ona wtulona, otacza mnie niebem. Zagłuszam myśli, by znowu nie wracać do ciebie.

0: Armin Van Buren, Sasha i Everlasting w Melo Radio. 27 minut po godzinie 13. Podkręcamy tempo. Z Arminem też się usłyszycie w dobrym Melo, a ja w tej godzinie przygotowałem dla was jeszcze m.in. Lioxa, a będzie też m.in. Liwka, no i David Guetta i Sia. Najważniejsza ich współpraca moim zdaniem, czyli Titanium. No uwielbiam tę nutę i chyba mogę powiedzieć, że to jest no śmiało jeden z największych przebojów.
1: Sponsorem programu był właściciel internetowego sklepu z oponami oponeo.pl.

0: Wszystko kasę w Meloradio i wydaj ją na co tylko chcesz.
1: Na stąpę zaczyń, który rozsuł się w drobny mak.
2: Kasa leci już w tym momencie do ciebie.
1: Dzięki wielkie.
0: Zgłoś się na meloradio.pl. Czekaj na telefon i zgarnij dwie, a może nawet 500. Szybka kasa od ręki w Meloradio.
3: Nie ma żadnych szkół.

0: Reklama. A teraz w RTV Euro AGD. Żeby się nowe, lepsze miało. Żeby się już jutro ze sprzętu korzystało. Żeby się łatwiej kupowało. By się sprawniej montowało. Żeby się taniej miało. Euro wjechało i wszystkim na lepsze pozmieniało. Kupuj w sklepach i na euro.com.pl.
1: Drodzy klienci Lewiatana, czy macie aplikację Mój Lewiatan?
2: Mamy to, o, na smartfonach mamy to.
1: No to wszyscy taniej macie. Życzę dobrego dnia.
3: A teraz z kuponami w aplikacji Mój Lewiatan mamy mleko Lewiatan, ale dobre, 3%, 1 litr, tylko złoty 99 za sztukę przy zakupie 3. Ręcznik papierowy, ale dobre, dwie rolki XXL, jedynie 3,99 za opakowanie przy zakupie 2.
1: Sposób na twój dobry dzień?
2: Mamy to w Lewiatanie.
3: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
4: Chcecie wiedzieć, jak szybko pozbywać się kataru? Najlepiej z ksylożelem. Gdy inne leki na katar mogą spływać po podaniu, ksylożel, jedyny w formie żelu, nie wycieka z nosa, nie spływa do gardła i odtyka nos na długo, nawet do 10 godzin. Ksylożel. Moc działania bez wyciekania. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Ksylożel. Żel do nosa zawiera 1 mg ksylometazoliny chlorowodorku w 1 gramie. Wskazany w leczeniu pomocniczym. Ostrego zapalenia błony śluzowej nosa, zaostrzającego się zapalenia zatok przynosowych, alergicznego zapalenia błony śluzowej nosa oraz ostrego zapalenia ucho-środkowego. Podmiot odpowiedzialny. Zakłady farmaceutyczne Polpharma.
0: Teraz w Netto cytryny luzem tylko 5,99 za kilogram, aż o 50% taniej, a polski kalafior jedynie 3,99 za sztukę, aż o 56% taniej. Netto dużo dobrego.
5: Przepraszam, bo to ważne. Słucha nas ktoś, kto idzie na swoje?
6: No ja. Właśnie otwieram firmę.
5: To krótko. Nowoczesne konto firmowe w PKO Banku Polskim. Wchodzisz w apkę, zakładasz konto w promocji i nie płacisz za jego prowadzenie.
6: To tak się da?
5: No ba.
7: Idź na swoje i załóż konto firmowe za 0 zł za prowadzenie. PKO. Twój Bank Polski. Sprawdź warunki w regulaminie. Konto firmowe za 0 zł na pkobp.pl. / konto firmowe. Konto w promocji otworzysz do 28 lutego 2027 roku.
0: Długie jesienne wieczory? W Empiku mamy na to sposób. Teraz na Empik.com wciągające książki kupisz w pakietach dwie za 40 lub 50 zł. Do tego do 40% rabatu na wybrane produkty do domu i ogrodu. Idealne do stworzenia przytulnej przestrzeni. Oraz do 40% zniżki na wybrane artykuły sportowe do aktywnego treningu bez wychodzenia z domu. W tym bieżnie, rowery stacjonarne, akcesoria do fitnessu i wiele innych. Empik. Witaj w klubie.
8: Kurczak z ryżem po meksykańsku? Ale się narobiłeś.
9: Autostopem pojechałem na drugi koniec świata, by zdobyć najsmaczniejszy przepis.
8: Czyli frosty kupiłeś?
9: Prościej się nie da.
10: Naturalne składniki, bez dodatków do żywności. Frosta, smaczna i prosta.
11: Wszystko, czego dziś chcę.
12: To urodzinowe hity z kartą Moje Intermarché. Jak kawa mielona Edusho Family, 250 gramów, druga gratis. A litrowe mleko z Mlecznej Drogi, 3 plus 3 gratis.
13: Intermarché, wszystko, czego dziś chcę.

0: serii 6. Cicha, szybka i o pojemności aż 9 kg. Za jedyne 1899, aż 400 zł taniej. Najniższa cena z 30 dni to 2299. Kupuj w Neonet.
1: Uwaga, uwaga! Freszaki, rozrabiaki przejmują Kaufland!
2: Tylko z Kaufland Card Extra od 1 do 7 października zrób zakupy za 99 zł i odbierz brelok za 1 grosz. Zgarnij całą kolekcję 10 breloków. Więcej na freszaki.pl. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
3: Po reklamie. Autopromocja. Festiwal Ant On Air w Meloradio.

No jak grać, to przede wszystkim tak, żeby człowiek od razu złapał trochę radochy na twarzy. Calvin Harris, Florence Welch i Sweet Nothing. Podkręcamy tempo w Melo Radio. Dobrze trafiliście. I raz jeszcze o tym przypomnę, bo to jest ważne i przede wszystkim chodzi o to, żebyście mogli na tym skorzystać. Guys! 500 zł dzisiaj do zdobycia. Tylko za to, że wejdziecie na meloradio.pl, zakładka konkursy i akcje. I tam napiszecie, na co byście te pieniądze wydali. Zgłaszajcie się, bo dzisiaj zadzwonimy do kogoś z was. Przekażemy dobre informacje. No i przede wszystkim wy sobie będziecie mogli to wydać właśnie na to, na co chcecie. Ale też doradzę, że im bardziej szalony pomysł, tym lepiej. Więc naprawdę eksperymentujcie, bądźcie kreatywni. Inaczej, nie ograniczajcie się, a wiem, że stać was na wiele pod tym kątem.

0: James Hype i Confession w Meloradio, 8 minut do godziny 14. Podkręcamy tempo. A w studiu Freak Fighty, Iga, Mikołaj. Poczekaj, bo znowu
1: No właśnie, dziękuję.
0: Musimy w ogóle porozmawiać z kimś, kto odpowiada za ten stół, żeby ten mikrofon był od razu do góry.
1: Zobacz. Albo musimy porozmawiać z kimś, kto go opuszcza na dół bez przerwy.
0: Znaczy to samo się robi przecież.
1: To samo się robi.
0: No tak.
1: Samo się zrobiło.
0: Słuchaj, znasz się na tym tak samo dobrze jak ja, więc mi tu nie... Dziękuję.
2: A już o 14 zagramy
1: Fire Fire, Shimza. Ja nigdy wcześniej nie widziałem, żeby się samo opuściło.
0: No bo nie byłeś tu o godzinie 10.
3: Rodzice, nie kłóćcie się.
0: Stary, zapraszam cię w poniedziałek o 10, zobaczysz.
1: Ja to zgłoszę jako buga. Mam teraz doświadczenie w becie.
2: Meloradio Słupca na 102,9 FM. Autopromocja. Dobre Melo. W każdy piątek po 22 grają sami najlepsi. Sam Felt, Marshmello, Don Diablo i Tiesto. Dobre Melo. Prawdziwe Dobre Melo. 4 godziny dobrego tego Melo. Słuchaj już dziś po 22 tylko w Meloradio. Melo to twój

0: teraz w RTV Euro AGD do 50 rat 0%, RRSO 0% i w tym roku nie płacisz. Na przykład lodówka Haier 205 cm. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 4399. Teraz za 3799 zł. W ratach tylko 76 zł miesięcznie. Promocja na wszystkie towary tylko do 3 października. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
1: Chyba potrzeba tu było kobiecej ręki.
2: Mały metraż, duże wyzwanie. Tata to tylko rozłożył ręce.
3: Za to mama wzięła sprawy w swoje. Wybrała rozkładany narożnik, dywan, stolik, lampy, wszystko w agacie.
2: I zrobiła nam super pokój.
3: Mamo, dzięki!
4: Dla wszystkich, którzy lubią mieć wybór, mamy wielką urodzinową promocję. 30 rat 0% albo tysiące produktów aż do 30% taniej. Tylko w agacie, tylko do 17 października. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
5: Panie Pascalu, a czego pan sobie życzy?
6: Pani Barbaro, tego co wszyscy. Taniej kupować.
5: A, no to w Media Expert.
7: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład Smart TV Philips 65 cali, Ambilight, QLED. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3599 zł. Teraz za jedyne 2799.

0: vouchery na Allegro wakacje, iPhony i miliony innych nagród. Akcja trwa do 8 listopada. Szczegóły w regulaminie na allegro.pl/smart/loteria.
1: Mamy XXI wiek, technologie, AI, a zdrowie psychiczne dzieci nadal przegrywa z brakiem środków. Pomóż. Program Pajacyk to pełne brzuszki i spokojne głowy. Wejdź na pach.org.pl/wpłać.

0: Urodziny liczą się prezenty, więc w tym tygodniu mamy dla Was promkę 1 plus 1 za grosz. Zapraszamy na 29. urodziny Carrefoura.
1: Witamy na Orlenie. Co dla Państwa?
2: Dwa hot dogi, dwie kawy i zapiekanka.
3: Co robisz? Od razu bierzesz dokładkę?
2: Mhm, dokładkę rabatu.
1: Z aplikacją Orlen Witaj większa dokładka to większy rabat. Wybierz dowolne trzy produkty z oferty Stop Cafe, by zyskać 6 zł rabatu, 4, by mieć rabat 8 zł i 5 produktów, by oszczędzić aż 10 zł. Regulamin promocji na witaj.pl/zestawy. Orlen z energią po rabaty.
4: Czy opłaca się dbać o codziennie świeże dostawy i najlepszą jakość owoców na Waszych stołach? Opłaca się! Już dziś z kuponem Lidl Plus. Polskie pomidory malinowe Luzem. Cena przed obniżką 12,99. Teraz 5,99 za kilogram. I banany Luzem. Cena przed obniżką 6,99. Teraz 2,99 za kilogram. Szczegóły dostępne w aplikacji Lidl Plus.
5: Lidl. To się opłaca.
6: Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
7: Mamy niskie ceny!
8: Castorama.
9: Teoria
10: i praktyka.
9: W teorii jak szukasz narzędzi, to musisz wybierać McAllister czy Erbauer.
10: Ale w praktyce nie musisz. Tylko teraz w Castoramie wyjątkowa oferta. Dostaniesz aż 150 zł na kupon za każde 500 wydane na dowolne narzędzia McAllister i Erbauer.
9: Przyjdź, wybieraj i kompletuj dowolny.
10: Castorama. Razem najlepiej. Akcja trwa do 13 października. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
11: Po reklamie. Autopromocja.
12: W głowie jeszcze czujesz piątkową noc? A kumpel znowu napisał, że nie ma zamulania i masz wbijać na dobre melo? Bierz odświeżacz, pryskaj nim koszulkę, ładuj telefon, suchy szampon na głowę, a ja ogarniam Bifor.
13: Jak co weekend, najlepsza muza, wasze wiadomości
14: i mocno podkręcone tempo.
15: Klubie albo jakaś domóweczka i jedziemy z tym koksem.
13: Bo w sobotę weekend dopiero się rozkręca.
12: Konrad Traczyk, zapraszam od 15.00.

0: 9FM.
1: Minuta do 14, czas na newsy Melo Radio.
2: Przed mikrofonem Ula Harciarek.
3: Ceny paliw w dół w weekend i poniedziałek. Benzyna 95 ma kosztować nie więcej niż 6,73 zł, 98 7,59, a diesel 7,88. Będzie dofinansowanie na przydomowe magazyny energii. Nowy program ogłosiła minister klimatu i środowiska. Program wystartuje 20 października, ale będziemy refinansować wydatki poniesione także wstecz, mówi Paulina Henik-Kloska.
4: Mamy, co bardzo ważne na ten program, 1 mld zł, więc wielu obywateli będzie mogło z niego skorzystać.
3: Maksymalne wsparcie to 19 000 zł. Magdalena Fręch odpadła w drugiej rundzie turnieju WTA w Pekinie. Tenisistka przegrała z Czeszką Nicolą Bartnukową. Polacy nie chcą zakładać swoich firm. Na własny biznes w ciągu najbliższych 3 lat planuje postawić tylko 3% pytanych.
0: Sponsorem programu jest właściciel internetowego sklepu z oponami oponeo.pl.

0: jest Freak Fight w Meloradio z Igą Dudziuk i Mikołajem Kujawińskim. Freak Fight.
1: Mamy piątek, słuchajcie, wreszcie, dzisiaj się wydarzy tak dużo rzeczy, że ja nie wiem od czego zacząć.
2: No właśnie, to będzie taki piątek, po którym myślę, że docenimy ten weekend, bo będzie się działo naprawdę, naprawdę dużo, więc mam nadzieję, że zostaniecie z nami do samego końca.
1: I dlatego, że będzie się działo tak dużo, to zaczynamy tę godzinę od pojedynku płci. Już za moment, już za chwilę.
2: Za chwilę przypomnimy reguły, szczegóły i gdzie dzwonić.
1: Iga, Mikołaj, siemanko.

0: Lizo, weekend, my już czujemy weekend doskonale w kościach, a teraz was zapraszamy do pojedynku płci. Panie, panowie, dzwońcie do nas do studia. 321-321-777.
1: Zasady pojedynku płci są nowe, więc przypomnimy je od razu, że panie będą wcielały się w rolę panów, a tak, panowie w rolę pań i będą reagować na przedstawiony przez nas scenariusz tak, jakby zareagowała właśnie według nich ta druga płeć.
0: 321-321-777. Czekamy na wasze telefony. Panie, panowie, dzwońcie. Dzisiaj wyjątkowo bawimy się w pojedynek płci o godzinie 14, bo mamy dużo atrakcji przygotowanych.

0: What if Neptunika, pojedynek płci, tak się nazywa nasza zabawa dzisiaj wyjątkowo o godzinie 14.
1: Tak jest i szukamy teraz dżentelmena, który podejmie to nasze wyzwanie, by wcielić się w kobietę i zareagować na przedstawiony przez nas scenariusz. 3, 2, 1, 3.

0: Chodź ze mną.
1: Dobra, 18 po 14. Pojedynek płci. Wow, mamy dzisiaj fajną scenkę przygotowaną z Mikołajem.
0: Bardzo na czasie.
1: Sylwia Mateusz z nami, cześć.
0: Cześć.
2: Cześć.
1: Słuchajcie, cześć, wcielicie się w siebie nawzajem, że tak powiem.
0: No, można to tak ująć. Sylwia, ty wejdziesz w buty mężczyzny, Mateusz, ty przyodziejesz przebranie kobiety i będziecie reagować na sytuację, którą już teraz wam przedstawimy. I wsłuchajcie się uważnie, ponieważ mówiliśmy, że to jest na czasie. I sytuacja dzisiaj to przegrany mecz reprezentacji Polski.
1: Sylwia, proszę, panie przodem, jak by według ciebie zareagował mężczyzna na przegrany mecz Polski?
3: Nie wierzę. Aczkolwiek wierzę, dobra, stało się. Kochanie, wiesz co, zapraszam cię na kolację, musimy odreagować. Lepsze winko i w ogóle, bo w sumie to wierzyłem, ale nie do końca. Nie udało się? Nie, trudno. Będzie kolacja, a później pomyślimy. Także zapraszam.
1: Ja to kupuję, Mikołaj.
0: Tak, pierwsza część była mega realistyczna. Druga z odreagowaniem przy kolacji, no widzę to też.
1: Mateusz.
0: Ja bym tak nie zareagował, ale widzę, że istnieje taki facet.
1: Ty jesteś singlem. Jak zareagowałby Mateusz, zareagowałaby dziewczyna?
4: A nie mówiłam, starali się jak nigdy, a wyszło jak zawsze.
0: A nie mówiłam, to jest słowo klucz.
1: I co, i że już?
0: Jak dla mnie to powiedział wszystko, dosłownie tak jak powiedziałaby to kobieta. Zwłaszcza, a nie mówiłam.
1: Moim zdaniem, szczerze, wygrywa Sylwia. Czy zgadzamy się z tym?
0: Jury zgadza się, jednogłośnie. Sylwia, brawo!
3: Dzięki.
1: Ale Mati... też nieźle.
0: Bardzo realistycznie, aż miałem ochotę wyjść z domu. Pojedynek płci.
1: Freak Fight. A to nie byłoby tak, że po prostu byś rzucił klapkiem w telewizor?
0: Nie, wiesz co, ja już się poddałem.

0: Sexy Magic Mellow Radio, tak podkręcamy tempo we Freak Fight'cie.
1: Ale magia, jeżeli chodzi o muzykę, to jeszcze będzie się działa w tej godzinie Freak Fight'u, ponieważ będziemy mieli dla was coś zupełnie nowego.
0: Jak co piątek, także nadstawcie uszu i już za moment wam to gramy.
2: Sponsorem programu był właściciel internetowego sklepu z oponami oponeo.pl.
3: Meloradio z Łupca. Słuchaj na 102,9 FM.

0: Reklama.
1: A teraz w RTV Euro AGD. Żeby się nowe, lepsze miało. Żeby się już jutro ze sprzętu korzystało. Żeby się łatwiej kupowało. By się sprawniej montowało. Żeby się taniej miało. Euro wjechało i wszystkim na lepsze pozmieniało. Kupuj w sklepach i na euro.com.pl.
2: Relaksująco niskie ceny w Twoim markecie. Weekendowe mega okazje oznaczają dodatkowe oszczędności. Najlepsze okazje od piątku do niedzieli. Majonez pomorski Ocetix 620 gramów, tylko 8,99 za słoik przy zakupie dwóch. Soczysty filet z piersi z kurczaka w supercenie 15,99 za kilogram. Twój market. Zawsze po drodze.
3: Panie Pascalu, a czego pan sobie życzy?
4: Pani Barbaro, tego co wszyscy. Taniej kupować.
3: A no to w Media Expert.
5: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład smartfon Motorola Moto Edge 60 Pro. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2199 zł. Teraz za jedyne 1799. Z kodem rabatowym taniej aż o 400 zł.
6: Chcecie wiedzieć, jak szybko pozbywać się kataru? Najlepiej z ksylożelem. Gdy inne leki na katar mogą spływać po podaniu, ksylożel, jedyny w formie żelu, nie wycieka z nosa, nie spływa do gardła i odtyka nos na długo, nawet do 10 godzin. Ksylożel. Moc działania bez wyciekania. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Ksylożel. Żel do nosa zawiera 1 mg ksylometazoliny chlorowodorku w 1 gramie. Wskazany w leczeniu pomocniczym. Ostrego zapalenia błony śluzowej nosa, zaostrzającego się zapalenia zatok przynosowych, alergicznego zapalenia błony śluzowej nosa oraz ostrego zapalenia ucho-środkowego. Podmiot odpowiedzialny. Zakłady farmaceutyczne Polpharma.
7: Teraz w Netto cytryny luzem tylko 5,99 za kilogram, aż o 50% taniej, a polski kalafior jedynie 3,99 za sztukę, aż o 56% taniej. Netto dużo dobrego.
3: Marian, a po całym tygodniu pracy?
4: W końcu zasłużony weekend kodów rabatowych w Media Expert.
3: I jeszcze przyceny na urodziny mają, to podwójny powód do kupowania.
8: Uwaga, uwaga! Preszaki, rozrabiaki przejmują Kaufland!
9: Tylko z Kaufland Card Extra od 1 do 7 października zrób zakupy za 99 zł i odbierz brelok za 1 grosz. Zgarnij całą kolekcję 10 breloków. Więcej na freszaki.pl. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland!
0: Po reklamie. Autopromocja.
10: Tak jak deser po obiedzie, jak refren po zwrocie.

ze wschodem niedzielnego słońca. After w Melo Radio. W niedzielę od 10. Opoka, zapraszam.

0: nasze ulubione modelki, Włodarski, chyba że z tobą, tak się podkręca tempo we Freakfajcie. Co piątek gramy wam nowości. Dzisiaj ziomek, który jest absolutnym mistrzem, wrócił właśnie z trasy koncertowej. Był w Chinach, był w Japonii, był w Europie. Kaszmir.
1: Kaszmir i ma dzisiaj dla nas numer, który wyczytałem w internecie, że gdzieś tam podobno zmieścił w jakimś swoim secie w Palladium i ludzie czekają na więcej właśnie z tego seta. No to my mamy ten pierwszy utwór, który... No tak jesiennie nawet brzmi.
0: No ale nadal jest podkręcone tempo. No
1: oczywiście, Bonfire to nowy Kaszmir w Melo Radio we Freakfajcie.
2: Najlepszy drop nowych hitów w Melo.

0: Już o 15 zagramy!
1: No i tak wam właśnie zagramy punktualnie o godzinie 15.
2: Nie mogliśmy wejść do studia, ja to powiem.

0: Dawaj Melo Radio i wydaj ją na co tylko chcesz.
1: Odświeżyłabym za to swój salon.
2: 200 zł w tym momencie trafiają do twojej kieszeni. Leć do bankomatu.
1: Dziękuję.
0: Zgłoś się na meloradio.pl.

0: Teraz w RTV Euro AGD do 50 rat 0%, RRSO 0% i w tym roku nie płacisz. Na przykład lodówka Haier 205 cm. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 4399. Teraz za 3799 zł. W ratach tylko 76 zł miesięcznie. Promocja na wszystkie towary tylko do 3 października. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
1: Chyba potrzeba tu było kobiecej ręki.
2: Mały metraż, duże wyzwanie. Tata to tylko rozłożył ręce.
3: Za to mama wzięła sprawy w swoje. Wybrała rozkładany narożnik, dywan, stolik, lampy, wszystko w Agacie.
2: I zrobiła nam super pokój.
3: Mamo, dzięki!
4: Dla wszystkich, którzy lubią mieć wybór, mamy wielką urodzinową promocję. 30 rat 0% albo 1000 produktów aż do 30% taniej. Tylko w Agacie, tylko do 17 października. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
5: Drodzy klienci Lewiatana, czy macie aplikację Mój Lewiatan?
6: Mamy to, o, na smartfonach mamy to.
5: No to wszyscy taniej macie. Życzę dobrego dnia.
7: A teraz z kuponami w aplikacji Mój Lewiatan mamy mleko Lewiatan, ale dobre, 3%, 1 litr. Tylko złoty 99 za sztukę przy zakupie 3. Ręcznik papierowy, ale dobre, 2 rolki XXL. Jedynie 3,99 za opakowanie przy zakupie 2.
5: Sposób na twój dobry dzień?
6: Mamy to w Lewiatanie.
7: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
8: Dojrzałość? Każda z nas przeżywa ją po swojemu. Dokładnie tak jak nasza skóra. Wybierz pielęgnację Vichy Neovadiol dopasowaną do potrzeb twojej skóry.
9: Teraz w drogeriach Superfarm Vichy Neovadiol kupisz aż 30% taniej z kartą klubu.
8: Mój wybór, Grażyna Wolszczak.
10: Jak się dziś czuje pani Celinka z Kauflandu?
11: Sobota, a ja mam gorączkę, gorączkę sobotnich okazji!
10: W tę sobotę polski kalafior tylko 3,99 za sztukę, a schab wieprzowy bez kości, kastoisko mięsne w opakowaniu, kilogram jedynie 7,99, 3 kg na osobę. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
12: Świętuj z nami 35 lat Black Red White. Do 11 października jubileuszowe ceny niższe nawet o 60% i zakupy w 20 ratach 0%, RRSO 0%, a do tego setki produktów w stale niskich cenach. Szczegóły w salonach i na brw.pl.
13: Wow! W Aldi obniżyliśmy ceny regularne ponad 300 produktów. To jeszcze tańsze zakupy i to każdego dnia. Na przykład Wizir, kapsułki do prania. Teraz w nowej cenie regularnej 23,99 za opakowanie. 19 sztuk. Najniższa cena z 30 dni 36,99. Szukaj specjalnie oznaczonych produktów i kupuj taniej w Aldi, również bez promocji. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny. Lista artykułów dostępna w sklepach i na aldi.pl/ceny-w-dół.
14: Janie, skarpeta na pieniądze.
15: Się rozpadła.
14: Noż do 100.
15: Nie do 100, tylko do 1000 zł wygranej. Płać blikiem, uruchom zwrotnicę Blika i graj o pieniądze na zakupy.
16: Zarejestruj się na zwrotnicablika.pl.
17: Orły oszczędzania na weekend lecą do Auchan.
18: Bo teraz w Auchan drugie opakowanie sera w plastrach Mlekpol 150 gramów, różne rodzaje, aż 80% taniej. Tylko 3,58. Cena sprzed pierwszego zastosowania obniżki 5,98. A żel do prania Cocolino 1,48 litra teraz aż 50% taniej. Tylko 24,99. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 49,98. Oferta do 3 października. Auchan.
19: Cześć, tu Baza!
20: Ruszamy w swoją pierwszą trasę koncertową.
21: Czekają na was nasze największe numery. Energia, której nie da się zatrzymać.
22: I spotkanie z nami na żywo.

0: Tylko teraz wielozadaniowy tablet Lenovo IdeaTab 11 cali z rysikiem i klawiaturą za jedyne 1199, 100 zł taniej. Najniższa cena z 30 dni to 1299. Kupuj w Neonet.
1: Posterunkowy Cezary. Dostałem wezwanie w sprawie przetrzymywania.
2: Kogo?
1: Pustych szklanych słoików, które od lat okupują tę szafkę.
2: Czaro, żony nie będziesz kontrolował.
1: Edytko, ogólnopolski dzień segregacji szkła zobowiązuje. Proszę otworzyć szafkę. O, szklane słoiki, butelki, opakowania po kosmetykach i perfumach. Wszystko puste. Do zielonego pojemnika, raz, dwa.
2: Tak, jest posterunkowy Cezary.
1: No, więcej na szkłomazgon.pl.
2: Zachęca Rekopol i my, Edyta Pazura.
1: I Cezary Pazura.
3: Szukasz opon? Kup je taniej na Allegro. Nowe, markowe, ekonomiczne premium do każdego samochodu. Nic tylko wymieniać. Znajdź opony z wyszukiwarką opon na Allegro. Nie czekaj na pierwszy śnieg. Kup opony już dziś na Allegro.

0: Minuta do 15, czas na newsy Meloradia.
1: Ula Harciarek on the mic.
2: Poznań, Wrocław lub Bydgoszcz, to tam mogłyby powstać stałe bazy amerykańskich wojsk. Wszystko wskazuje na to, że będzie to zachodnia Polska. Dziewczyny nie badają piersi. Jak wynika z danych Eurostatu, Polska jest wśród państw o najniższym odsetku badań w kierunku raka piersi. 33 tysiące nośników z muzyką nazistowską zabezpieczyła niemiecka policja. Przeszukania odbyły się również w Polsce. Kosmos będą podbijać polscy naukowcy. Politechnika Śląska chce rozwijać współpracę z NASA. Mówi menadżer misji kosmicznych Artur Chmielewski.
3: Bo są mądrzy ludzie, bo są studenci. Właśnie o Księżycu, jak budować bazę, żeby zrobić drogi, łaziki, drony.
2: Studenci mają też odbywać staże w NASA.
4: Sponsorem programu jest właściciel internetowego sklepu z oponami Oponeo.pl.
1: Mamy godzinę 15, słuchacie Freak Fightu i w tej godzinie udowodnimy wam, że chihuahua to nie pies.
0: No, wszystko co jest mniejsze od kota to chyba nie pies, nie?
1: Self-aware, tak zaczynamy.

0: Jonathan Bledka, Gips, Róż w Meloradiu, tak się podkręca tempo. Heizerowie to jest nasz ulubiony temat, ten związek jest...
1: Wjechał drugi odcinek.
0: I mamy dźwięk, w którym Bianka Heizer mówi o swoich marzeniach. Posłuchajmy.
2: Ja mam męża, mam psa, ja bym się tylko czułały. To jest moje marzenie. Ja nie mam marzeń już, naprawdę wszystko już wyczerpałam. Już jestem szczęśliwa, jestem najszczęśliwszą osobą na świecie.
1: Fajnie mieć 20 lat i nie mieć już marzeń żadnych.
0: To jedno, ale drugie, wreszcie rozwiązała ten kłopot. Chihuahua to nie pies.
1: No tak, no bo psa już ma.
0: W sensie Heizera?

0: 17 по 15.
1: Шибка каса на уикенд. Мелорадио.
0: To jest ulubiony moment Mikołaja w ogóle w życiu.
2: Chcecie,
0: rozdawanie
2: to
0: pieniędzy.
2: Dostaniecie tak zwane kace oczywiście. 500 zł do wzięcia. Dzwonimy dzisiaj
0: do Moniki.
2: Do Moniki.
0: A Monika odebrała.
2: Super.
0: Cześć Monia, Iga, Mikołaj, Melo Radio.
3: Cześć.
0: Czy już zaczęłaś weekend?
3: Za jakieś pół godzinki.
0: O, to
2: idealnie
0: jest fantastyczne.
2: I perfekcyjnie wręcz się składa. Monika, byłaś na meloradio.pl. Powiedz, na co by ci się przydało 5 stówek od Melo?
3: No, zostałam z Piotkową 2 razy w tym roku, także mój mąż się śmieje, że jest to już moja druga etatowa praca. Tym razem Panieński na 18 osób dla mojej przyjaciółki. Łódź, Szczecinie, płyniemy, limuzyna i dobrze się bawimy, także przyda się.
2: No to płyniemy w Melo w takim razie, bo ten dźwięk oznacza, że 500 zł jest twoje.
3: Ale super, dzięki.

0: 4 to the floor, Offenbach. Jak ja lubię ten numer. Jak mi się to podoba, jak my gramy w Meloradio, jak my podkręcamy tempo idealnie na weekend. A jeszcze w tej godzinie?
1: No właśnie. Zaczęliśmy się zastanawiać, jak was zachęcić, drodzy słuchacze, do tego, żeby z nami zostać. I słuchajcie, sensacja, rewelacja. Jeszcze w tej godzinie we Freak Fajcie będzie goła baba.
2: Sponsorem programu był właściciel internetowego sklepu z oponami oponeo.pl.

0: Reklama. Jesień? W Biedronce zaczyna się od okazji. W piątek 2 lub sobotę 3 października zrób jednorazowe zakupy za minimum 249 zł i zgarnij voucher 35 zł. Wykorzystasz go od poniedziałku 5 do środy 7 października przy jednorazowych zakupach za minimum 249 zł. Limit? 1 voucher na transakcję. Szczegóły i standardowe warunki akcji promocyjnych, w tym wyłączenia, dostępne w sklepie i na biedronka.pl. Moje oszczędności, moja Biedronka.
1: Przepraszam, bo to ważne. Słucha nas ktoś, kto idzie na swoje?
2: No ja. Właśnie otwieram firmę.
1: To krótko. Nowoczesne konto firmowe w PKO Banku Polskim. Wchodzisz w apkę, zakładasz konto w promocji i nie płacisz za jego prowadzenie.
2: To tak się da?
1: No ba.
3: Idź na swoje i załóż konto firmowe za 0 zł za prowadzenie. PKO. Twój bank polski. Sprawdź warunki w regulaminie. Konto firmowe za 0 zł na pkobp.pl. / konto firmowe. Konto w promocji otworzysz do 28 lutego 2027 roku.
4: Wygenerowano z AI.

0: Zainstaluj aplikację Media Expert i złap nawet 200 zł rabatów w kuponach na start. Szczegóły w regulaminach na mediaexpert.pl.
1: Bo Media Expert taniej masz.
2: Wpadaj do Lidla po niskie ceny codziennie. To się opłaca. Już dziś kujawski litrowy olej rzepakowy z kuponem Lidl Plus. Jedno opakowanie plus jedno gratis. Szczegóły promocji dostępne w aplikacji Lidl Plus. A świeże jaja ściółkowe wielkość M. Tylko 20,99 za opakowanie 30 sztuk.
3: Lidl. To się opłaca.

0: serii 6. Cicha, szybka i o pojemności aż 9 kg. Za jedyne 1899, aż 400 zł taniej. Najniższa cena z 30 dni to 2299. Kupuj w Neonet.
1: Po reklamie.

0: Wodę, Wersow, trips nad wodę, trips. Chociaż nie wiem nawet, czy już cię o to prosić.
1: Zaraz będziemy rozmawiać nieuprzejmie o odpisaniu.
0: Okej, okay. Jest to moja ostatnia prośba, abyś odpisał na naszego DM-a i kończę ten temat. Już więcej nie proszę i nie każę, już wystarczy.
1: Tak. Teraz będziemy go ghostować. Coś przyszło, słyszałaś?
0: Tak? To może on. Nie gniewaj się, kochamy cię i tak. Słuchajcie, przeglądałam sobie internet wczoraj wieczorem i trafiłam na wywiad, filmik z kobietą, która ma dosyć ciekawe spostrzeżenia na temat otaczającego ją świata. Czy zechciałbyś posłuchać?
1: Proszę bardzo.
2: Chciałabym żyć w społeczeństwie, w którym ja pójdę nago przez ulicę jako młoda, atrakcyjna kobieta, która będzie
3: jak
2: podobać się mężczyznom.
3: Jak pójdziesz nago przez ulicę, dostaniesz mandat.
2: Tak, dokładnie. I żeby to, co mi będzie groziło, to właśnie będzie tylko i wyłącznie ten mandat.
1: To jakieś takie społeczeństwo jakieś kosmiczne by musiało być. Takie, które na przykład nie obowiązuje biologia panująca na naszej planecie.
0: Znaczy, ja bym nie chciała oglądać nagich ludzi na ulicy, nie?
1: To swoją drogą. Chociaż no jest taki Krzysztof, który by chciał pod pręgierzem na przykład.

0: tu Karzmelo.
1: A już o 16 zagramy.
2: Słuchaj, Liwka in Klaba chce więcej.
3: Jeśli trwałoby to wiecznie, wiecznie, czy miałoby jeszcze.
0: Ten numer zagramy wam punktualnie o 16.

0: tygodniu. A jak będzie tym razem?
1: Słuchaj, 30 Melo w każdy piątek od 18.
0: Pychu, zapraszam.
1: Rano obudzi największego śpiocha.

0: Podkręcamy tempo przez cały dzień. Autopromocja. Reklama.
1: A teraz w RTV Euro AGD. Żeby się nowe, lepsze miało. Żeby się już jutro ze sprzętu korzystało. Żeby się łatwiej kupowało. By się sprawniej montowało. Żeby się taniej miało. Euro wjechało i wszystkim na lepsze pozmieniało. Kupuj w sklepach i na euro.com.pl.
2: Chyba potrzeba tu było kobiecej ręki.
3: Mały metraż, duże wyzwanie. Tata to tylko rozłożył ręce.
4: Za to mama wzięła sprawy w swoje. Wybrała rozkładany narożnik, dywan, stolik, lampy, wszystko w Agacie.
5: I zrobiła nam super pokój.
6: Mamo, dzięki!
7: Dla wszystkich, którzy lubią mieć wybór, mamy wielką urodzinową promocję. 30 rat 0% albo tysiące produktów aż do 30% taniej. Tylko w Agacie, tylko do 17 października. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
8: Dużo dobrego.
9: Teraz w Netto cytryny luzem tylko 5,99 za kilogram, aż o 50% taniej. A polski kalafior jedynie 3,99 za sztukę, aż o 56% taniej. Netto dużo dobrego.
10: Mid-season sale na eobuwie.pl. Zyskaj do minus 35% rabatu przy zakupie minimum dwóch produktów. A z Modivo Club Gold odbierz dodatkowe 10% zwrotu. Tylko do 5 października na eobuwie.pl i w aplikacji.

0: trwa! Bo teraz 200 zł na kupon w klubie dostajesz, gdy 1000 na ceramikę, meble, kabiny, armaturę i akcesoria wydajesz. Z nami wszystko da się zrobić. Zapraszamy na Dni Mojego Domu. Leroy Merlin. Regulamin w sklepach i na leroymerlin.pl.
1: O reklamie. Meloradio Słupca na 102,9 FM.
2: Sponsorem programu jest właściciel platformy do sprzedaży samochodów Oto Moto.
1: Co jest grane w Słupcy?
3: Natalia Kuśmierz, zapraszam. Na początek Wrzesiński Ośrodek Kultury 6 listopada zaprasza na spektakl Klimakterium i już. To opowieść o sprawach dotyczących kobiet, podana z dystansem i dużym poczuciem humoru. Wiele tematów w tej atmosferze przestaje być wstydliwa i okazuje się, że nie są takie straszne. Start o 19. W tym samym miejscu już w sobotę będzie można zobaczyć komedię Gobo i Wesoło. Spektakl opowiada historię grupy bezrobotnych, którzy postanawiają założyć zespół stripteaserów, licząc na odmianę swojego losu. Jak zakończy się ta historia, będziecie mogli to sprawdzić o godzinie 16. Na koniec jeszcze Miejski Dom Kultury w Słupcy zaprasza na koncert grupy wokalnej Partita. Muzycy śpiewają swoje własne przeboje, w tym składzie już ponad 50 lat. Nie zabraknie też coverów znanych przebojów polskiej muzyki rozrywkowej. Dobra zabawa gwarantowana. Początek zaplanowano 18 października o 16. A więcej szczegółów na ten temat znajdziecie oczywiście w internecie.
2: Sponsorem programu był właściciel platformy do sprzedaży samochodów Oto Moto.
4: Zbliża się 16, czas na newsy Meloradio.
5: Przed mikrofonem Ula Harciarek.
6: Ceny paliw spadną i to już od północy, mówi minister energii Miłosz Motyka.
7: Pakiet tak funkcjonuje, że ceny będą zmieniane każdej nocy, o północy, na każdy kolejny dzień.
6: Pakiet nie obejmuje autogazu. Tysiące osób manifestuje w Hiszpanii, domagają się zwiększenia praw najemców mieszkań. Chodzi m.in. o zwiększenie ochrony przed eksmisjami. Co 10 Polak negatywnie ocenia sytuację w swojej pracy, wynika z badania CBOS. Częściej pytani obawiają się zwolnienia. Znamy szczegóły trzeciej edycji Top Guna. Zdradził je Tom Cruise. Będzie Maverick, będą myśliwce, no i będzie fajnie. I to tyle. Daty premiery nie ujawnił.
4: No to fajnie, że będzie fajnie.
5: A wiecie, że w oryginale można wyciąć cały wątek romantyczny i to nie wpływa na fabułę filmu?
4: A wiedziałam o tym.
1: Sponsorem programu jest właściciel internetowego sklepu z oponami oponeo.pl.
5: Moim zdaniem on chciał być z Icemanem po prostu.
4: 16. Freak Fight. Naszym dzisiejszym gościem będzie znany... No właśnie, czy to dziennikarz jeszcze?
5: Czy to może już influencer? Sprawdzimy
4: Damian
5: to.
4: Damian Glinka, to za moment.
8: Ostatnia noc na pomoście, czekamy aż zajdzie słońce. Staramy się nie zapomnieć. Jedną nogą w jeziorze, a drugą już stoję na lądzie. Jedno oko na wodę, a drugie na tobie. Obok na potem schowane napoje. Po to, bo chcę wypić czas na koniec.

0: Moziman, Underneath the Blue. Słuchajcie, naszym wyjątkowym gościem dzisiaj we Freak Fight jest Demian Glinka. Siemanko.
1: Siemano.
2: Dzień dobry, witam serdecznie wszystkich.
0: Ty teraz masz nową erę Damiana Glinki. Opowiadaj o tym.
2: To jest nowa era, nowa praca. Słuchajcie, udało mi się znaleźć pracę. Pracę u Bagiego. Będę pracował w Dropsach. Będę robił wywiady. I moje bezrobocie trwało 2 tygodnie.
0: Wow.
2: I chcecie wiedzieć, co robiłem na bezrobociu?
0: Tak.
2: Nic nie robiłem.
0: Kłamiesz.
2: Naprawdę, nic nie robiłem. Po prostu siedziałem i nic nie robiłem.
0: No ale
2: naprawdę.
0: No, w sensie, nie wiem, leżałeś, oglądałeś
2: seriale. No nie wiem, no to właśnie to podciągam pod nic, że oglądałem telewizję, gdzieś tam chodziłem sobie na jakieś obiady, nic nie robiłem, po prostu nie miałem żadnych obowiązków. Wstawałem i po prostu wszystko toczyło się tak, jak po prostu świat chciał.
0: A ja mam pytanie jeszcze a propos twojej jakby poprzedniej pracy. Mhm. Jak ty to osiągnąłeś jako dziennikarz, że mogłeś wrzucać rolki do siebie na profil, nie musząc na przykład robić współtworzonych postów? Mnie to mega interesuje.
2: Słuchaj, historia była taka, że ja zaproponowałem, że jeżeli ja zbuduję sobie swoją markę osobistą, to za moją marką osobistą pociągnie się serwis. Ja im to wytłumaczyłem, przedstawiłem i oni stwierdzili, okej, zaryzykujmy, więc dlatego, ale tak, to był taki wyjątek, bo w branży raczej jest tak, że to trzeba było dawać na media społecznościowe redakcji, a ja zrobiłem to inaczej. No i udało się, nie? Uważam, że bardzo, bardzo skuteczna sytuacja. Bo czasem, żeby mieć więcej, trzeba na chwilę coś oddać, żeby później odzyskać. Ale cytat.
0: To będzie cytowane w szkołach normalnie. To jest
2: w podręcznikach, że w 2026 w Melo Radio Damian Glinka coś takiego powiedział.
0: Do rozmowy wracamy już za moment. Majo Maj, Chris Cross, tak podkręcamy tempo we Freak Fight'cie.

0: Cooler Than Me to Lucky Luke w Meloradiu. Tak właśnie podkręcamy tempo we Freak Fight. A dzisiaj we Freak Fight Damian Glinka jest naszym gościem. Siemanko, juhu, jeszcze raz.
1: Ekstra, mega się cieszę, że tu jestem i że mogę z wami być.
2: Super, to zróbmy czek telefonu, bo ty lubisz takie kontrowersyjne różne sprawy.
0: No właśnie, tak. Wcześniej to ty odkrywałeś tajemnice innych ludzi, ale teraz jesteś po drugiej stronie barykady, więc przyszło kolej na ciebie.
1: No to co czekujemy?
2: Zaczynamy od grubasa.
1: Czyli co? Co to jest?
2: Twoja ostatnia... Ostatnie wyszukiwanie na pomarańczowej platformie.
1: Ciebie szukałem.
2: A znalazłeś?
1: Niestety nie było ciebie i wyłączyłem.
2: Okej, okay. Twoja ostatnia notatka.
1: Dobra, uwaga.
2: Ale bez ściemy.
1: Pisałem do Andziaks, żeby umówić się z nią na wywiad.
2: Aha,
1: żeby
2: taką
1: ona była pierwszą
2: roboczą
1: osobą, tak. Żeby ona była pierwszą osobą, z którą porozmawiam w nowej pracy. I napisałem do niej naprawdę elaborat.
2: Ojej.
1: Elaborat. Na razie wyświetliła, nie odpisała.
2: Najgorszy.
0: Dobra, a propos wyświetlania i nieodpisywania. Mhm. Ostatni SMS, który wysłałeś, albo który do ciebie dotarł?
1: Jakieś tutaj niepokojące historie. Informujemy o naruszeniu ochrony danych osobowych. Informacja to z państwa. Państwowe.
2: A państwowe. No,
1: taka
2: no
1: państwowa,
2: tak.
1: Bo ja nie używam SMS-ów, to może na Instagramie do kogo?
2: DM.
1: Dziewczyna z Kiss FM do mnie napisała super.
0: No i super.
2: No i super. I ostatnie.
1: A, bo ja pomyliłem grupy? A, coś tak, tak. Z Kiss FM napisała, że super. No to super.
2: No to super. Tak, i super, ostatni super. No. Tytuł przelewu.
1: No pewnie... Jezu.
2: Może jakiś śmieszny jest.
1: Czekaj, odjedź z tą kamerą.
2: Może jakiś śmieszny masz tytuł.
1: Zaubera.
2: A, okej. Okay. Spodziewałam
0: czego się
2: jakiś...
0: spodziewałaś właśnie?
2: No nie wiem.
1: A ty jaki masz?
2: Dobra. No. Sprawdzam. Uwaga.
1: I czego szukałaś na pomarańczowej?
2: Ale to, przepraszam bardzo, ty przyszedłeś na wywiad chyba,
1: no tak?
2: Tak,
1: ale wiesz, fajna jest taka rozmowa, nie?
2: Rozmowa.
1: Ja uważam, że świat
0: trzeba
1: się
0: rozmawiać,
1: zmienia. Te wywiady już nie są modne. Modna jest rozmowa. No właśnie dlatego
2: mój ostatni
1: teraz...
2: za zupę.
1: O, też basic.
2: Basic. A ty?
0: Ja mówię, nie, to za OC ostatnio zapłaciłem.
2: To drogo.
1: Ciekawe, za co ludzie mają tam.
2: No właśnie, to jest w ogóle dobry temat.
1: Słyszycie
2: może...
1: nas?
2: Na podcast.
1: Weźcie coś, napiszcie na Meloradio. Co tam? Jaki mieliście ostatni tytuł przelewu?
2: WhatsApp Meloradio, czekamy na głosówki
1: czekamy,
2: od was.
1: Dawajcie.
2: Damian będzie słuchał każdy.

0: Metzner, cały blok. Naszym dzisiejszym gościem jest Damian Glinka. Tobie się chyba podoba ten kawałek.
1: Bardzo mi się podoba. Ja się nawet zapytałem, a co to? I mi powiedzieli, co to. Ja teraz będę sobie słuchał i za każdym razem, jak będę tego słuchał, będę myślał o was, o Melo Radio, czyli o was, prowadzących oraz o słuchaczach.
0: Jakie to jest miłe, a propos słuchaczy.
2: Tak, mamy od was wiadomości, jakie macie przelewy ciekawe w swoich telefonach.
0: Proszę.
3: Mój ostatni przelew jest od żony, która wysyła mi kasę na zakupy i tytuł przelewu brzmi, uwaga, cytuję, kup jeszcze kisiel.
0: Na co mu ten kisiel?
1: Elegancko, kisiel, potrzebna rzecz, w każdym domu musi być. Może chcą zrobić walkę w kiślu, może chce się w kiślu bić żona.
0: Za chwilę wrócimy do naszej rozmowy.
1: Dopytaj, ile tego?
0: No właśnie.
4: Sponsorem programu był właściciel internetowego sklepu z oponami oponeo.pl. Reklama. Audi Q5. Imponujący i komfortowy SUV, stworzony z myślą o wyjątkowych podróżach. Teraz gotowe do odbioru modele Audi Q5 dostępne są z ratą już od 1000 zł netto miesięcznie i pakietem ubezpieczeń za złotówkę w ofercie Audi Perfect Lease dla przedsiębiorców. Nie czekaj, oferta jest ograniczona. Sprawdź w najbliższym salonie lub na audi.pl.
5: Smartowiczu, weź losę w swoje ręce i dołącz do loterii Allegro Smart. 1 000 000 złotych, vouchery na Allegro wakacje, iPhone'y i miliony innych nagród czekają do 8 listopada. Szczegóły w regulaminie na allegro.pl/smart/loteria.
6: U nas jesień jest zawsze złota i pogodna. Nasze dzieci pytają, czy mamy na to złoty środek. Oczywiście, to bardzo proste. Wystarczy zadbać o odporność, zdrowe i silne mięśnie, a także mocne kości. A ten złoty środek? To złote kapsułki Devitum Forte K2. Devitum Forte K2 to sprawdzony suplement diety, który dzięki dużej dawce witaminy D i K skutecznie wspomaga naszą odporność, dba o sprawne mięśnie i mocne kości. Devitum Forte K2, nasz złoty środek na pogodną jesień.
7: Hej, tu IKEA. Dawno się nie widzieliśmy. Teraz masz jeszcze więcej powodów, żeby nas odwiedzić. Mnóstwo produktów w nowych, niższych cenach. Szczegóły na IKEA.pl. IKEA. Lepiej pomyślany dom.
8: Posłuchaj, boli mnie ucho. Chciałabym przełożyć spotkanie. Masz coś przeciwko?
9: Phonix Ból Uszu Max.
8: Słucham?
9: Wypróbuj Phonix Ból Uszu Max o potrójnym działaniu. Przeciwbólowym, przeciwzapalnym i przeciwbakteryjnym.
8: Phonix Ból Uszu Max?
9: Tak, to wygodny w aplikacji spray dla dorosłych i dzieci powyżej 3 roku życia. Szybko psika i ból ucha znika.
10: To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją lub etykietą. Phonix Ból Uszu Max jest przeznaczony do stosowania u pacjentów z dolegliwościami przewodu słuchowego zewnętrznego, w zapobieganiu chorobom ucha zewnętrznego oraz w usuwaniu stwardniałych czopów woskowinowych. Producent Eneo Pharmaceuticals. Podmiot prowadzący reklamę, zakłady farmaceutyczne Polpharma S.A.
11: Przedsiębiorca często pracuje za 10, za 100, za 1000, za 13 tysięcy. I satysfakcję też ma za 13 tysięcy.
12: Tak! Załóż firmę i konto firmowe w banku Crédit Agricole. Aktywnie z niego korzystaj i sięgnij po dodatkowe produkty. Zyskaj na start od banku i jego partnerów pakiet korzyści. Nawet 13 tysięcy złotych. Crédit Agricole.
13: Kapitalna premia trwa do 31 grudnia 2026 roku. Łączna wartość korzyści zależy od aktywności na koncie, spełnienia warunków promocji i skorzystania z wybranych produktów banku i partnerów. Wymagane są konto firmowe i zgody marketingowe. Wyprawka przedsiębiorcy trwa do 30 czerwca 2027 roku i oferuje ją Cash Director po wyborze pakietu z obsługą księgową. Szczegóły i regulaminy na creditagricole.pl/firmy.
14: Czyta lektor AI.
15: Świeżo tutaj jest, wybór tutaj jest, tanio tutaj jest, Stokrotka.
14: Z aplikacją Szynka wieprzowa, cena sprzed obniżki 18,99. Teraz tylko 9,99 za kilogram. A duży słoik kawy rozpuszczalnej Nescafe Classic, najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką, 36,49. Teraz jedynie 19,99.
15: Stokrotka.
16: Dzień dobry. W naszym studiu gościmy Andrzeja Bargiela, ski alpinista. Andrzej, co łączy biznes ze zdobywaniem górskich szczytów?
17: W biznesie, jak w górach, gdy idę naprzód, to z zaufanym partnerem. Bankiem BNP Paribas.
18: Zobacz efekt dobrych decyzji biznesowych. Zyskaj zwrot do 5000 zł na konto. Otwórz konto firmowe w banku BNP Paribas w promocji i spełnij jej warunki. BNP Paribas. Bank dobrych decyzji. Promocja Rozpędź swój biznes, czwarta edycja, organizowana jest dla nowych klientów mikroprzedsiębiorców przez BNP Paribas Bank Polska S.A. Trwa do 31 grudnia 2026 roku. Regulamin promocji, taryfa prowizji i opłat są na stronie i w oddziałach banku. Materiał nie jest ofertą.
19: Panie Pascalu, a czego pan sobie życzy?
20: Pani Barbaro, tego co wsisy. Taniej kupować.
19: A, no to w Media Expert.
21: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład Smart TV Hisense 75 cali, mini LED. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 5999 zł. Teraz za jedyne 4999. Z kodem rabatowym taniej aż o 1000 zł.
22: Masz na dachu Eternit? To może być azbest, materiał zagrażający zdrowiu. Nie demontuj go sam. Usuwanie azbestu powierz wykwalifikowanej firmie. Jego obecność zgłoś w swojej gminie. Sprawdź, czy możesz otrzymać dofinansowanie na bezpieczne usunięcie i unieszkodliwienie. Pamiętaj, azbest musi zostać usunięty do 2032 roku. Wielkopolska bez azbestu.
23: Sfinansowano ze środków programu oczyszczania kraju z azbestu na lata 2009-2032.
24: AI zabierze Ci pracę? Nie, pomoże Ci ją zdobyć. Na OLX Praca oceni Twoje CV, przygotuje do rozmowy i połączy z najlepszymi pracodawcami. Tu AI jest po Twojej stronie. OLX. Każdy zyskuje.
25: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać Twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
26: Po reklamie.

0: Teraz. Weszło na scenę. FWNW. Bo my się w ogóle już musimy zaraz pożegnać, ale nim się pożegnamy, to Damian zadał wam pytanie. Czy ty pamiętasz, jakie pytanie słuchaczom zadałeś?
1: Zadałem pytanie, słuchaczom.
0: O przelewy.
1: Przelewowe, tak. Jakie przelewy? Jakie przelewy? Jakie tytuły przelewów macie?
0: I jest głosówka.
2: Siema, siema. No ja na przelewie napisałem pizza dla czworga, jak kolesie wyjadowałem kasę. To prawda coś innego, ale tak mnie poniosło. Bo podobno teraz urzędy się gdzieś tam czepiają tych skarbowych, różnych tematów historii i różnych dziwnych nazw, nie?
3: Czekaj, za co on płacił w takim razie?
1: To jest slogan za coś bardzo niefajnego płacił. Mamy bardzo fajnych i bardzo niegrzecznych słuchaczy w Meloradio i właśnie takich najbardziej lubię. Trochę mi szkoda, że muszę już iść, no, ale kiedyś jeszcze do was wpadnę. Naprawdę jesteście super, miłego popołudnia wam życzę.
0: Tobie też wpadę w nas jak najczęściej. Buziaczek!

0: Tiesto, Lay Low, tak się podkręca tempo u nas w Meloradiu.
1: A już o 17 zagramy.
2: Nasz ulubiony numer oczywiście.
0: Aha.
2: All the time.
0: I tak wam zagramy punktualnie o godzinie 17.

0: Nerdające ogony, głośne mruczenie i mnóstwo powodów do miłości. Świętuj Międzynarodowy Dzień Zwierząt z Allegro. W strefie marek znajdziesz produkty dla swoich pupili od Pedigree, Whiskas i Sheba. Kupuj produkty ulubionych marek na Allegro.
1: Zwiększamy moc promocji. Na zakupach w Twoim markecie nie zabraknie emocji. Margaryna Kasia 250 gramów, tylko 2,94 za sztukę przy zakupie dwóch. Od czwartku do niedzieli mleko Zambrowskie UHT 3,2% tłuszczu 1 litr w promocji 2 plus 2 gratis. To tylko złoty 84 zł za sztukę przy zakupie czterech z aplikacją lub kartą. Twój market. Zawsze po drodze.
2: Mid-season sale na eobuwie.pl. Zyskaj do minus 35% rabatu przy zakupie minimum dwóch produktów. A z Modivo Club Gold odbierz dodatkowe 10% zwrotu. Tylko do 5 października na eobuwie.pl i w aplikacji.
3: Tego, co wiem o samochodach, nauczył mnie tata. A tego, żeby używanych i oryginalnych części szukać na OLX, a przed zakupem konsultować się ze sprzedawcą, nauczyłam go ja. Ty też sprawdź ofertę używanych części na OLX. OLX. Każdy zyskuje.
4: O reklamie. Sponsorem programu jest właściciel platformy do sprzedaży samochodów Oto Moto.
5: Co jest grane w Słupcy?
6: Natalia Kuśmierz, zapraszam. Miejski Dom Kultury w Słupcy zaprasza na koncert Mała Italia. Będzie można usłyszeć włoskie przeboje w wykonaniu znakomitych solistów oraz zespołu grającego na żywo. To wieczór pełen emocji, pięknych melodii oraz włoskiego temperamentu. Początek zaplanowano 15 października o godzinie 19, a szczegóły są dostępne w sieci. Z kolei w poniedziałek we Wrzesińskim Ośrodku Kultury będzie można zobaczyć muzyczne show od Wiednia do Rio de Janeiro. Usłyszymy ponad 20 światowych przebojów. Nie zabraknie też widowiskowego tańca, interaktywnej iluzji i efektów specjalnych. Początek o 19. A na koniec jeszcze stand-up. Już 13 października będziecie mogli wybrać się na występ Kacpra Rucińskiego. Komik zaprezentuje swój najnowszy program Szósty raz ci mówię. Na scenie pojawi się również support. Początek o 19, również we Wrzesińskim Ośrodku Kultury. Bilety na to wydarzenie są jeszcze dostępne w internecie.
4: Sponsorem programu był właściciel platformy do sprzedaży samochodów Oto Moto.
7: Zbliża się 17, czas na newsy Melo Radia.
8: Ula Harczarek on the mic. Złota, piękna polska jesień za oknami, a w Tatrach na szczytach zima, ostrzega Przemysław Makarewicz z IMGW.
9: Zalegają cienkie warstwy śniegu, a także oblodzenia. Szlaki są tam bardzo śliskie. W okolicy hali Gąsienicowej i Kasprowego Wierchu także miejscami występują płaty śniegu.
8: Na tatrzańskie szlaki warto wziąć kask, raki i czekan. Kierowcy ze Szczecina mogą sprawdzić, czy nie wpadł im mandat. Chodzi o brak opłaty za parkowanie. Miasto uruchomiło port Estrefa. Nie tylko na polskich stacjach jest drogo. W Wielkiej Brytanii średnia cena diesla jest rekordowo wysoka. Za litr trzeba zapłacić ponad 2 funty. Oktoberfest w Szczecinie. Tam rusza dziś tradycyjny niemiecki jarmark. Potrwa do końca weekendu.
10: Sponsorem programu jest właściciel internetowego sklepu z oponami oponeo.pl.
8: I mamy godzinę 17, słuchacie Freak Fight. Mamy do Was pytanie, drodzy słuchacze. Czego nie mówić żonie, mężowi na literę J?
7: Oto jest bardzo trudna kwestia. Odpowiadacie na WhatsAppie Meloradio, oczywiście. Meloradio.pl.

0: Destiny, 12 minut po 17 w Meloradiu. Czego nie mówić żonie, mężowi na literę J. Czekamy na wasze głosówki na naszej stronie meloradio.pl. Tam znajdziecie odnośnik do WhatsAppa.
1: Najpierw jednak mamy kilka wiadomości tekstowych, na przykład od Marcina, który napisał: jedziesz.
0: Ale z czym?
1: Albo czym po prostu. Emilia napisała: jesz za dużo.
0: Nie, no,
1: no to już się związki rozpadły o czekotówki na przykład, niektóre. Paweł napisał: jadę do kochanki.
0: Nie wypada, chyba że taki układ jest, nie?
1: A Ania, jakby miała jeszcze raz wybrać, to zastanowiłabym się dwa razy.
0: No dajcie spokój. Czego nie mówić żonie, mężowi na literę J? Co spowoduje rozwód? Dajcie znać. WhatsApp Meloradio, odnośnik na naszej stronie meloradio.pl. A może ty masz jakąś propozycję, Mikołaj?
1: Ja nie mam żony.
0: On tonight.

0: 18 po 17. Nasze pytanie dzisiaj brzmi...
1: Czego nie mówić do żony albo do męża na literę J?
0: Mamy na przykład głosówkę od Marii.
2: Myślę, że słowo, które najbardziej triggeruje, to jutro.
1: Jutro to jest fantastyczne słowo. Wszystko można odłożyć na to magiczne jutro. A jak jutro się nie uda, to zawsze jest jutro.
0: Kamil.
3: Jedzie od ciebie śledziem, tak jak od twojej siostry.
1: To już na 100% rozwód, już pozew jedzie. Ale no, mogło być gorzej, posłuchaj, bo na przykład Kamil napisał: jesteś gorsza w łóżku niż twoja matka.
0: Okej, okay. Słuchajcie, wysoko jest
1: no,
0: dzisiaj.
1: No zdecydowanie nie mówimy tego do żony, to prawda, to prawda.
0: To może coś lżejszego? Nie, jednak nie, Piotr. Ja już, a ty?
1: No to chyba na każdym etapie związku nie powinno się tak mówić. No i mamy też Jacka. Jadę do matki. To grozi rozwodem.

0: My Place, Josh Baker. Dzisiejsze pytanie jest mega hardkorowe. Proszę.
1: Powiedzmy sobie szczerze. No więc mamy wiadomość na przykład od Darii.
0: Tak.
1: Jesteś jeszcze? No czasem tak wypada, a właściwie nie wypada.
2: Sponsorem programu był właściciel internetowego sklepu z oponami oponeo.pl.

0: tym tygodniu. A jak będzie tym razem?
1: Słuchaj, 30 Melo w każdy piątek od 18.
0: Pychu, zapraszam.
1: Autopromocja. Reklama.
2: Chyba potrzeba tu było kobiecej ręki.
3: Mały metraż, duże wyzwanie. Tata to tylko rozłożył ręce.
4: Za to mama wzięła sprawy w swoje. Wybrała rozkładany narożnik, dywan, stolik, lampy, wszystko w Agacie.
3: I zrobiła nam super pokój.
4: Mamo, dzięki!
2: Dla wszystkich, którzy lubią mieć wybór, mamy wielką urodzinową promocję. 30 rat 0% albo tysiące produktów aż do 30% taniej. Tylko w Agacie, tylko do 17 października. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
5: Pani Celinka wie, co jest super.
6: Sobota w Kauflandzie jest super, bo te ceny są super.
5: W tę sobotę masło Ekstra Mazurski Smak tylko 2,49 za opakowanie przy zakupie dwóch z Kaufland Kart Ekstra. 6 na osobę. A wszystkie wędliny w plastrach z Lady od 30% taniej. Nie łączymy ofert. Kaufland.
7: Zdrowie psychiczne dzieci i młodzieży w Polsce pogarsza się. 300 tysięcy dzieci w Polsce żyje poniżej progu skrajnego ubóstwa. Program Pajacyk to pełne brzuszki i spokojne głowy. Sprawdź, jak możesz pomóc na pajacyk.pl.
8: Dużo dobrego.
9: Teraz w Netto cytryny luzem tylko 5,99 za kilogram, aż o 50% taniej. A polski kalafior jedynie 3,99 za sztukę, aż o 56% taniej. Netto dużo dobrego.
10: W Skodzie nadjechał czas odkrywców. Teraz masz i atrakcyjne oferty, i ogromny wybór. Wybierz Skodę z korzyściami do 37 tysięcy złotych. Zapraszamy na dni otwarte Skody od 10 do 17 października.
11: Skoda.
12: AI zabierze Ci pracę? Nie, pomoże Ci ją zdobyć. Na OLX Praca oceni Twoje CV, przygotuje do rozmowy i połączy z najlepszymi pracodawcami. Tu AI jest po Twojej stronie. OLX. Każdy zyskuje.
13: W 29. urodziny Carrefoura 1 plus 1 za grosz. Więc napoje roślinne Alpro od 750 ml do litra. W promocji 1 plus 1 za grosz. Oferta ważna do 3 października.
14: Panie Pascalu, a czego pan sobie życzy?
15: Pani Barbaro, tego co wszyscy. Taniej kupować.
14: A, no to w Media Expert.
16: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład smartwatch Garmin Instinct 2X Solar. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 1499 zł. Teraz za jedyne 1099. Z kodem rabatowym taniej aż o 400 zł.
1: Po reklamie. Melo Radio Słupca. Słuchaj na 102,9 FM.

0: Whatever turns you on w Meloradio. Axwell, piątek wreszcie. I nasze pytanie brzmiało, czego nie mówić żonie.
1: Albo mężowi, bo mamy wiadomość od dwóch słuchaczek.
0: Na literę
1: które,
0: P.
1: Tak, na literę J.
0: J, przepraszam.
1: Tak, tak, tak. Które mają takie propozycje. No jestem pewna, że to nie moje. Ale co?
0: No właśnie. Mm-hmm. Albo kto?
1: Albo. No i jestem już po wszystkim.
0: Ale po czym?
1: Po wszystkim.
0: Okej, okay. Jacek?
2: Jak zwykle wszystko psujesz.
0: Niemiło, Łukasz.
3: Jadłem lepszą zupę u mojej mamy, niej była.
0: Ohohoho!
1: A jak zupa zasłona, to niebezpieczna sytuacja.

0: chciałam powiedzieć, że ja bardzo lubię oryginał tego numeru, więc się mega cieszę, że gramy taki remix w Maloradiu.
1: Just a little bit.
0: Yeah.
2: To tak było, jak poznałem waszą matkę.
1: Just a little bit.
0: Cześć, Oluś.
2: Cześć. Co młodzi jesteś.
3: A ja jestem ten mor w tytule.
0: O. Czy możemy z tobą zostać na 30?
3: Możecie, nawet musicie, bo to jest polecenie służbowe.
0: O.
2: Niebezpiecznie.
3: W piątek o 18 tak nie fajny, nie? Ale takie polecenia służbowe ja mogę mieć.
0: Ja też.
3: No to zostańcie i za chwilę zaczynamy 30.

0: Dochodzi 18, czas na newsy Melo Radia, które ma dla was Ula Harciarek.
1: Już po północy taniej zatankujecie, bo wchodzi pakiet CPN, mówi minister energii Miłosz Motyka.
2: To jest największy program wsparcia kierowców w całej Unii Europejskiej.
1: Na start benzyna będzie kosztować maksymalnie 6 zł 73 grosze, a diesel 7,88. Miód może podrożeć, bo zaczyna go brakować. Coraz więcej miodu sprowadzamy z Ameryki Południowej. Dużym wzięciem cieszy się zwłaszcza ten meksykański z półwyspu Yucatan. Hiszpański parlament odrzucił prawo zwiększające ochronę najemców. W kraju trwają obecnie wielotysięczne protesty, a na jutro zapowiadany jest strajk generalny. A przed nami ważny mecz piłkarskiej kadry. W Warszawie Polska podejmie Rumunię w dywizji B Ligi Narodów. Początek meczu o 20:45. Trzymamy kciuki niezmiennie.
3: Sponsorem programu jest właściciel internetowego sklepu z oponami oponeo.pl.
4: 30 najmocniejszych numerów. Yeah. To jest wasza lista hitów. 30 Meloradia. Najgorętsze hity tego tygodnia.
0: No i mamy piątek, mamy godzinę 18, mamy szczęście, mamy radość, mamy
5: Mamy. Tak. Cieszymy się na weekend.
0: Słuchajcie, dziś gra mecz Polska kadra. Aha. Tak się tym interesuje, że nawet nie wiem z kim, bo średnio mnie to obchodzi.
6: No z Rumunią
0: więc...
6: przecież Ula przed chwilą powiedziała w serwisie.
0: Ja Uli słuchałem, ale ja mam dobrą pamięć, ale krótką. Ula, przepraszam cię, wybaczysz mi?
6: Wow.
0: Kiwnęła głową, że tak.
5: Wybacza.
0: Więc muszę was zapytać, jakie są lepsze rzeczy do robienia niż oglądanie mecz naszej kadry? Co będziecie robić zamiast oglądać meczu?
6: Można liczyć na przykład
0: na siebie.
6: Ptaki za oknem.
0: O 21?
6: No myślę, że to jest ciekawsze zajęcie niż oglądanie polskiej kadry.
0: Musisz mieć dobrą latarnię pod oknem.
6: Nie, właśnie, nawet jak nic nie widać, to jest ciekawsze.
0: Bo pod latarnią najciemniej. Ty, Iga?
5: Ja idę na randkę z chłopakiem.
0: Ale myślałem, że ze mną tak na mnie spojrzałeś.
5: Możesz dołączyć.
0: O, ta oryginalna propozycja, nie ma sprawy. Nie wiem, co na to twój chłop, ale...
5: On jest wyluzowany.
0: No i chill.
6: Ale chyba nie aż tak.
0: Że tak powiem, luźna guma. Minuta po 18 lecimy z 30. Melo. Czas na miejsce 30. Mikołaj,
6: to
0: klasycznie.
6: To będzie My Place.
0: I Josh Baker.
6: Josh Baker, tak.
0: Iga 29.
5: Nasz ulubiony kawałek z Olkiem, Fire, bo my lubimy lato.
0: Ja kocham ten numer, nie lubię.
5: O, to przepraszam, nasz ukochany numer. No,
0: tak, kochamy go. Tak samo jak dziewczyny, która na 28. Modelki, każdy twój ruch. Czy myślicie, że to jest dobry tekst na podryw w klubie?
5: Tak.
0: Szczególnie ten ruch, jak telefon przychodzi do karty, nie? To jest najlepszy ruch do terminala. A teraz czas na miejsce 27. Tomasz Gray i Heaven, a ja wam życzę misiaki dobrego weekendu.
6: Mm.

połowie listopada. GTA 6 trafi na nasze konsole, ale wcześniej do naszych uszu trafił soundtrack. I to właśnie jeden z numerów, które usłyszycie w tej grze. Sexy Magic, K-Trail, Paco Amoroso, Pink Panthers, Fred Again, oni wszyscy stoją za tym numerem i coś mi się wydaje, że przez nadchodzącą jesień będziemy się do niego bujać. Pierwszy raz w 30 Meloradia i coś mi mówi, że na pewno nie ostatni. Sexy Magic za nami, a teraz czas na miejsce 25 i gościa, który już w tej 30 z tym numerem jest tygodni. Tyle, że ja tego nie zliczę, ale wciąż wam się podoba ten numer. Dla wszystkich overthinkerów, no bo właśnie o overthinkingu jest między innymi ten kawałek. Self-Aware i Lumix na 25.

Wychodzę, mieszkanie ma wysoki strop i leży tu posłanie, na którym śpi kot. Mam kłopot ze wstaniem, a obok jest ktoś. Uczucia mieszane, no i wizje na skos. Za dużo myślisz, mówi mi ona, wtulona otacza mnie niebem. Zagłuszam myśli, by znowu nie wracać do ciebie.

0: ale ja lubię ten duet. Gibbs i PZ, to karnawał w Melo Radio. To miejsce 24 w tym tygodniu, a teraz czas na gorącą nowość i propozycję do 30.
1: Najlepszy drop nowych hitów w Melo.
0: I słuchajcie, nasz polski wspaniały Gromi zadbał o to, żebym się nie przemęczał i sam opowie o swoim numerze, którego zagramy już za moment i to będzie gorąca premiera na antenie Melo. Gromi, dawaj!
2: Witam słonecznie wszystkich słuchaczy Melo Radia. Słonecznie, bo tego nam potrzeba, bo jesień nadciąga, a ja zadbałem o słońce teraz właśnie, muzyczne słońce, czyli mój nowy funkujący singiel przepełniony wakacjami i dobrą energią. Uwaga! Won't Watch You Won't już teraz premierowo w Melo Radio. Are you ready? Here we go.

pierwszy raz w notowaniu 30 Meloradia i to od razu na miejscu 22. Podoba wam się ten numer i wcale mnie to nie dziwi. Nordi, Major League DJs, to Wasted w Meloradiu, no i to jest numer, który przypomina o tym, że w przyjaźni tkwi siła, no bo trochę mówi o tym, kiedy to się zostaje na parkiecie nieco dłużej, dopóki towarzyszą nam przyjaciele. A jak się ma dobrych przyjaciół, to i na tym parkiecie można zostać nawet do rana. A teraz czas na miejsce 21 i smutną dziewczynę, a nawet smutne dziewczyny, Sad Girls, Bibi Rexa i David Guetta, i się nie dziwię, że smutne, no bo spadają z 18 na 21.

0: Free Madonna, Tattoo Colors, ich nowość na antenie Meloradia, no i też bardzo wysoko jak na tak świeży numer, na miejscu 20. A przed nami miejsce 19 i jedyny w tym tygodniu numer, który zachował swoją pozycję względem zeszłego tygodnia. To oznacza, że miejsce pierwsze się zmieniło, ale dobra, o tym później. Na 19 z 19 Robin Schulz i Watermat. Take it slow.
1: Sponsorem programu był właściciel internetowego sklepu z oponami oponeo.pl.

0: autopromocja. Zgarnij szybką kasę w Meloradio i wydaj ją na co tylko chcesz.
1: Robimy imprezkę, także jakieś wsparcie by się przydało.
2: Artur, 500 zł leci już do ciebie.
1: Dziękujemy.
0: Zgłoś się na meloradio.pl. Czekaj na telefon i zgarnij dwie, a może nawet 500. Szybka kasa od ręki w Meloradio. Rano obudzi największego śpiocha.

0: deň. Autopromócia. Reklama. Audi Q5. Imponujący i komfortowy SUV, stworzony z myślą o wyjątkowych podróżach. Teraz gotowe do odbioru modele Audi Q5 dostępne są z ratą już od 1000 zł netto miesięcznie i pakietem ubezpieczeń za złotówkę w ofercie Audi Perfect Lease dla przedsiębiorców. Nie czekaj, oferta jest ograniczona. Sprawdź w najbliższym salonie lub na audi.pl.
1: Chyba potrzeba tu było kobiecej ręki.
2: Mały metraż, duże wyzwanie. Tata to tylko rozłożył ręce.
3: Za to mama wzięła sprawy w swoje. Wybrała rozkładany narożnik, dywan, stolik, lampy, wszystko w agacie.
4: I zrobiła nam super pokój.
5: Mamo, dzięki!
6: Dla wszystkich, którzy lubią mieć wybór, mamy wielką urodzinową promocję. 30 rat 0% albo 1000 produktów aż do 30% taniej. Tylko w agacie, tylko do 17 października. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
7: Od 3 lat opiekuję się mamą, która ma nietrzymanie moczu. Myślałyśmy, że wszystkie majtki chłonne są takie same, dopóki farmaceuta nie polecił nam majtek Tena Pants. Różnica jest wyraźna. Majtki Tena chłoną szybciej, są wygodne i niewidoczne pod ubraniem. A moja mama pewna siebie jak nigdy. Ty też wypróbuj majtki chłonne Tena Pants. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Podmiot prowadzący reklamę i producent SCT. Więcej informacji i bezpłatne próbki na tena.pl.
8: Posłuchaj, boli mnie ucho. Chciałabym przełożyć spotkanie. Masz coś przeciwko?
9: Fonix Ból Uszu Max.
8: Słucham?
9: Wypróbuj Fonix Ból Uszu Max o potrójnym działaniu przeciwbólowym, przeciwzapalnym i przeciwbakteryjnym.
8: Fonix Ból Uszu Max?
9: Tak, to wygodny w aplikacji spray dla dorosłych i dzieci powyżej 3 roku życia. Szybko psika i ból ucha znika.
10: To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją lub etykietą. Fonix Ból Uszu Max jest przeznaczony do stosowania u pacjentów z dolegliwościami przewodu słuchowego zewnętrznego w zapobieganiu chorobom ucha zewnętrznego oraz w usuwaniu stwardniałych czopów woskowinowych. Producent Eneo Pharmaceuticals. Podmiot prowadzący reklamę zakłady farmaceutyczne Polpharma S.A.
11: Wow! W Aldi obniżyliśmy ceny regularne ponad 300 produktów. To jeszcze tańsze zakupy i to każdego dnia. Na przykład wedlowskie ptasie mleczko. 340 gramów. Teraz w nowej cenie regularnej. 18,89. Najniższa cena z 30 dni 21,99. Szukaj specjalnie oznaczonych produktów i kupuj taniej w Aldi. Również bez promocji. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny. Lista artykułów dostępna w sklepach i na aldi.pl/ceny-w-dół.
12: Każde tankowanie może opłacać się jeszcze bardziej. Z aplikacją Circle K Extra możesz otrzymać nawet do 35 groszy rabatu na litrze paliwa. Co tydzień czeka na Ciebie nowy kupon promocyjny. Wystarczy wejść do aplikacji i go aktywować. To prosty sposób na regularne oszczędności podczas tankowania. Circle K Extra. Więcej korzyści przy każdej wizycie. Rabat obowiązuje do maksymalnie 50 litrów. Szczegóły i regulamin w aplikacji Circle K.
13: Posterunkowy Cezary. Dostałem wezwanie w sprawie przetrzymywania.
14: Kogo?
13: Pustych szklanych słoików, które od lat okupują tę szafkę.
14: Czaro, żony nie będziesz kontrolował.
13: Edytko, ogólnopolski dzień segregacji szkła zobowiązuje. Proszę otworzyć szafkę. O, szklane słoiki, butelki, opakowania po kosmetykach i perfumach. Wszystko puste. Do zielonego pojemnika, raz, dwa.
14: Tak, jest posterunkowy Cezary.
13: No, więcej na szkłomazgo.pl.
14: Zachęca Rekopol i my, Edyta Pazura.
13: I Cezary Pazura.
15: W Skodzie nadjechał czas odkrywców. Teraz masz i atrakcyjne oferty, i ogromny wybór. Wybierz Skodę z korzyściami do 37 tysięcy złotych. Zapraszamy na dni otwarte Skody od 10 do 17 października. Skoda.
0: Po reklamie.

0: Miejsce 18 w tym tygodniu to Topic i Becky He. Sorry papi, a teraz czas na nowość.
1: Najlepszy drop nowych hitów w Melo.
0: No bo jak piątek, to i masa nowości na antenie Melo Radia i numerów, które trafiają do propozycji, do naszej listy hitów. I tak samo jest z tym kawałkiem od gościa, którego już dziś o 22:00 usłyszycie w ramach naszego dobrego Melo, czyli setu od najlepszych DJ-ów na świecie. Tiesto, tak się on nazywa, no i ma dla nas coś świeżego, coś nowego, coś, czego jeszcze mam wrażenie od tego pana nie słyszeliśmy. Hard to be around, tak nazywa się ten numer i posłuchajcie, jak brzmi. Będziecie go mogli już od dziś częściej posłuchać na antenie Melo Radia, bo trafia do naszej regularnej playlisty.
1: Najlepszy drop nowych hitów w Melo.

miejsce 17. I gość, który pokazuje, że warto wierzyć w siebie i spełniać marzenia, czyli Gryfin, no bo studiował, słuchajcie, inżynierię elektryczną na bardzo renomowanym uniwersytecie, no ale nawet podjął pracę jako ten inżynier, jednak ją porzucił, no bo czuł się nieszczęśliwy, zaryzykował, postawił na muzę, no i tak mu się udało, że nawet zagrał na Tomorrowland w tym roku. Miejsce 17 za nami, a teraz czas na 16 i gości, którzy raczej nie będą uznawali tego tygodnia za szczęśliwy, no bo spadli z miejsca 7 na 16. To Kaigo i Max Maknoun.

Ale się podziało w 30 Meloradia. Chwilę temu bardzo mocny awans. Z 29 na 15 Lost Frequencies i Paraiso, a to już duet, którego znacie z anteny Meloradia. Nieraz hit stworzył i teraz znów się udało. Ilaj Auxi, Lawinia na 14, za chwilę 13 i za chwilę odliczamy dalej.

0: Reklama. Wciąż szukasz auta? Wrzuć na wyższy bieg! Teraz na Allegro znajdziesz oferty autoryzowanych dealerów, m.in. od grup Cichy Zasada oraz Krotowski i Karlik. Kieruj się na Allegro po auto dopasowane do ciebie. Wejdź na samochodyallegro.pl. Po reklamie.
1: Sponsorem programu jest właściciel platformy do sprzedaży samochodów Oto Moto.
2: 30 najmocniejszych numerów. To jest wasza lista hitów. 30 Meloradia. Najgorętsze hity tego tygodnia.
3: No i zbliżamy się powoli do 19, a to oznacza, że odpalamy drugą godzinę 30 Meloradia. Sprawdzamy, które numery w tym tygodniu najmocniej wam przypadły do gustu, ale gramy też masę nowości. Już za chwilę w naszym studiu będzie dwójka gości, którzy wpadną i zagrają premierowo swój najnowszy numer. Kto to jeszcze nie zdradzę, to za moment, ale wcześniej gramy gościa na miejscu 13, który na swoim rodzimym rynku radzi sobie świetnie. On pochodzi z Anglii, w Wielkiej Brytanii świetnie się słucha ten numer, w Polsce także, bo to miejsce 13. Silva Bumpa i On Tonight. A ja jestem Pychu, siemano i zapraszam.
2: Najgorętsze hity ostatniego tygodnia. To jest 30 Meloradia.

0: Melo.
1: A jak nowości, to i goście zapowiedzeni w studiu Melo Radia. No i jest potężna ekipa. Malik Montana i Hancho, siemano.
2: Siemano, siemano.
1: Chciałem tak rozpocząć, ale król musi zrobić to sam. Dwójka królów na antenie Melo Radia. Słuchajcie, mamy piątek, mamy też nowości. Najlepszy trop nowych hitów macie w Melo. Czy wy panowie jesteście takimi łamaczami serc, naprawdę?
2: Zdarzy się, no. Też, wiesz, teraz samemu o sobie tak mówić, no to trzeba zapytać chyba kobiet tak naprawdę. Łamaczem pleców, łamaczem serc, jak zwał, tak zwał.
1: A jak ważna jest miłość tak ogólnie?
2: Yo. Najważniejszy chyba aspekt taki międzyludzki, wydaje mi się, na co dzień. Jakby miłość dla mnie osobiście definiuje wszechświat, intencjonalność przede wszystkim codziennego życia. Miłość jest motorem napędowym. Wszystkie te cząsteczki atomowe, które widzimy, jeśli będą napędzane miłością, będą tworzyły wspaniały szyk, będą działy się wspaniałe rzeczy. Gdyby na świecie nie było tyle przeciwieństwa miłości czy nienawiści, to wydaje mi się, że żylibyśmy w dużo piękniejszym świecie, więc jakby każda osoba, która intencjonalnie robi coś z miłości, tworzy coś wspaniałego nie tylko dla siebie, a dla całego wszechświata.
1: Okej, wy dużo w tym numerze mówicie o takiej emocjonalnej niedostępności. Czy to jest gdzieś tam numer oparty na waszych doświadczeniach? Hancho?
3: Można tak powiedzieć, że jest to numer oparty w jakiejś części na doświadczeniach, w jakiejś części też na otaczających rzeczy, które mnie rzeczy, które zaobserwowałem, więc tak.
1: Okej, panowie, to jest ten moment. Teraz gramy waszą nowość, więc możecie ją teraz zapowiedzieć na antenie Melo Radia. Robimy głośne weju, weju i gramy. Panowie,
2: hello,
1: co teraz?
2: Hello! Podajcie wszyscy. Hancho 730, Malik Montana, produkcja Victor Crackhouse. Pozdrawiamy serdecznie wszystkich obecnych na utworze. Kochani, to nie jest tylko utwór stricte rapowy. To nie jest coś, z czego znaliście mnie wcześniej. To jest odsłona, która tak naprawdę... Sprawdźcie ją.
1: I tę nową odsłonę właśnie teraz badamy. Gramy to Mami w Melo Radio.

0: Jak mieliście gorszy humor, to nie wierzę, że macie go dalej, bo ten numer po prostu od razu z automatu powoduje banana na ustach. Mayo Mai, Chris Cross, Amsterdam. To dziś miejsce 10 w tym tygodniu. A ze mną w studiu kolejny gość, który, oj, dziś troszkę podpali nam antenę. Siemano, Daniel Majewski,
1: DM. Dobry wieczór wszystkim.
0: No dobry wieczór, stary, ty już trochę tutaj możesz zamieszkać, ja ci zapraszam, mamy szeroką kanapę, mamy duże studio, bo ty dzisiaj ze mną do 22 zostajesz.
1: Tak, i to z wielką przyjemnością. No bo tylko będziesz musiał troszkę podgłośnić, od 21 lecimy na pełno.
0: W ogóle nie ma problemu, ja tu mogę głośniki i tak po prostu rozwalić, coś moja wydawczyni na ten temat wie, prawda? Dokładnie. Stary, festiwal Anton R, 21, wszyscy słuchamy.
1: Wszyscy.
0: No właśnie. I co będzie do zgarnięcia tam?
1: Wejścióweczki. Aha, bo to... Ale tylko u was na antenie. To jest jedyna wyjątkowa okazja.
0: To jest jedyna szansa na to, żeby zgarnąć takie wejściówki. Zapraszamy bardzo serdecznie. Festiwal Anton R. Odpalamy punktualnie o 21. Daniel, zostajesz. Ja cię tutaj, wiesz, oprowadzę. Mamy nowe studio, takie fajne. Odpowiada ci to.
1: Tak.
0: No i świetnie. No a teraz gram miejsce 9. Neptunika. What if...

ale ja lubię ten numer. I na szczęśliwej siódemce w tym tygodniu. Offenbach i Four to the Floor, jedna ze świeżynek na playliście Meloradia, ale jak słychać, jak widać, po miejscu siódmym bardzo wam się podoba. No i teraz czas na numer, który może wlecieć do naszej playlisty, no i może wlecieć do trzydziestki Meloradia, no bo to jest kawałek, który na TikToku naprawdę bardzo, bardzo mocno rządzi. Czy zarządzi naszą playlistą? O tym będziecie decydować już po 20, głosując na niego na meloradio.pl. To Alone i Back to Yours.

0: i wieczorna jazda autem z tym numerem to jest coś pięknego. Alone i Back to Yours. Tak się ten kawałek nazywa, no i może trafić do 30 Meloradia, do waszych ulubionych numerów, no bo trafia do propozycji, do naszej listy hitów. A za chwilę miejsce szóste, Happiness is So Sad, Swedish House Mafia, Legally, a oni dla was zagrają.
1: Sponsorem programu był właściciel platformy do sprzedaży samochodów Otomoto.

0: Najlepsze sylwestrowe Melo. Festiwaland on Air. Słuchaj w każdy piątek o 21 w Melo Radio. Autopromocja. Reklama. Szukasz opon? Kup je taniej na Allegro. Nowe, markowe, ekonomiczne premium do każdego samochodu. Nic tylko wymieniać. Znajdź opony z wyszukiwarką opon na Allegro. Nie czekaj na pierwszy śnieg. Kup opony już dziś na Allegro.
1: Posłuchaj, boli mnie ucho. Chciałabym przełożyć spotkanie. Masz coś przeciwko?
2: Fonix Ból Uszu Max.
1: Słucham?
2: Wypróbuj Fonix Ból Uszu Max o potrójnym działaniu przeciwbólowym, przeciwzapalnym i przeciwbakteryjnym.
1: Fonix Ból Uszu Max?
2: Tak, to wygodny w aplikacji spray dla dorosłych i dzieci powyżej 3 roku życia. Szybko psika i ból ucha znika.
3: To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją lub etykietą. Fonix Ból Uszu Max jest przeznaczony do stosowania u pacjentów z dolegliwościami przewodu słuchowego zewnętrznego w zapobieganiu chorobom ucha zewnętrznego oraz w usuwaniu stwardniałych czopów woskowinowych. Producent Eneo Pharmaceuticals. Podmiot prowadzący reklamę zakłady farmaceutyczne Polpharma S.A.
4: A cappuccino też za piątkę?
5: Też.
4: A flat white?
5: Też.
4: A...
5: Też. Teraz każda mała i średnia kawa McCafe kosztuje tylko 5 zł. McCafe. Łatwo o dobry dzień.
6: Zapłaciłeś kaucję za butelki lub puszki? Odbierz ją w Lidlu, bo w każdym Lidlu z łatwością zwrócisz plastikowe butelki i metalowe puszki. A co najlepsze, nieważne, czy mają logo systemu kaucyjnego, czy nie. Po prostu przynieś i wrzuć do butelkomatu. Za butelki plastikowe i puszki z logo systemu kaucyjnego odzyskasz 50 groszy. A za opakowanie bez logo oddane do butelkomatu otrzymasz 10 groszy do wykorzystania na zakupach. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Przynoś, zwracaj, odzyskuj.
7: Lidl, to się opłaca.
8: Świętuj z nami 35 lat Black Red White. Do 11 października jubileuszowe ceny niższe nawet o 60% i zakupy w 20 ratach 0%, RRSO 0%, a do tego setki produktów w stale niskich cenach. Szczegóły w salonach i na brw.pl.
9: Długie jesienne wieczory. W Empiku mamy na to sposób. Teraz w salonach z aplikacją Empik zgarniesz aż 60% rabatu na drugą tańszą książkę z rozwoju osobistego. Idealną do spokojnej lektury z kubkiem ciepłej herbaty. Wciągające kryminały kupisz z aplikacją do 40% taniej. A w ramach festiwalu gier planszowych wybrane gry do 30% taniej. Na wspólne wieczory z bliskimi. Do tego wybrane zestawy Lego do 25% taniej. Empik. Witaj w klubie.
10: Dzień dobry. W naszym studiu gościmy Andrzeja Bargiela, ski alpinista. Andrzej, co łączy biznes ze zdobywaniem górskich szczytów?
11: W biznesie, jak w górach, gdy idę naprzód, to z zaufanym partnerem. Bankiem BNP Paribas.
12: Zobacz efekt dobrych decyzji biznesowych. Zyskaj zwrot do 5000 zł na konto. Otwórz konto firmowe w banku BNP Paribas w promocji i spełnij jej warunki. BNP Paribas. Bank dobrych decyzji. Promocja Rozpędź swój biznes, czwarta edycja, organizowana jest dla nowych klientów mikroprzedsiębiorców przez BNP Paribas Bank Polska S.A. trwa do 31 grudnia 2026 roku. Regulamin promocji, taryfa prowizji i opłat są na stronie i w oddziałach banku. Materiał nie jest ofertą.
13: Orły oszczędzania na weekend lecą do Auchan.
14: Bo teraz w Auchan drugie opakowanie sera w plastrach Mlekpol 150 gramów, różne rodzaje, aż 80% taniej. Tylko 3,58. Cena sprzed pierwszego zastosowania obniżki 5,98. A żel do prania Cocolino 1,48 litra teraz aż 50% taniej, tylko 24,99. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 49,98. Oferta do 3 października. Auchan.
15: Kiciu, a? Zgadnij, co mam dla ciebie. Odpowiem, że tyle emocji dawno nie drapnęłaś.
16: Już czuję ten dreszczyk a? I wygraną. A? Tak sobie myślę, że to musi być nowa.
17: Skąd wiedziałaś, że mówię o zdrapkach?
16: Oj, misiu, ja po prostu lubię drapać i liczę na szybką wygraną.
17: Oj, Kiciu, ale z ciebie drapacz.
16: To choć od razu drapnijmy jakąś zdrapkę.
17: To ja tylko dodam, że wszystkie zdrapki do drapnięcia w punktach lotto, a do wygrania nawet 1,000,000 złotych. Dołącz do graczy drapaczy.

0: Teraz w klubie mamy akcję na farby kolorowe Beckers. Kupujesz dowolną kolorową farbę ścienną marki Beckers, a drugą tańszą masz 50% taniej. Zapraszamy na Dni Mojego Domu. Leroy Merlin. Regulamin w sklepach i na leroymerlin.pl.
1: W Skodzie nadjechał czas odkrywców. Teraz masz i atrakcyjne oferty, i ogromny wybór. Wybierz Skodę z korzyściami do 37 tysięcy złotych. Zapraszamy na dni otwarte Skody od 10 do 17 października. Skoda.
2: Smartowiczu, weź losę w swoje ręce i dołącz do loterii Allegro Smart. 1 000 000 złotych, vouchery na Allegro wakacje, iPhone'y i miliony innych nagród czekają do 8 listopada. Szczegóły w regulaminie na allegro.pl/smart/loteria.
3: Po reklamie. Melo Radio Słupca. Słuchaj na 102,9 FM. To jest 30 Melo Radio. Wasze ulubione hity. 6.

0: musiało zaboleć. Z miejsca pierwszego. Poza podium na czwórkę Armin van Buuren i Sasha to Everlasting. A teraz czas na nowość.
1: Najlepszy drop nowych hitów w Melo.
0: Ten gość nie raz nas rozkochał, no między innymi numerem Wildcard, Ultra Love, całkiem niedawno był taki numer, Kashmir się on nazywa. No to go koleś, który zna się na muzie elektronicznej, no i nie raz nam to pokazał, pokazuje to po raz kolejny. Bonfire, tak się nazywa jego najnowszy numer i posłuchajcie jak brzmi, trafia do propozycji do 30.
1: Najlepszy drop nowych hitów w Melo.

0: Ale to fajnie buja. Idealny numer na piątkowy wieczór. Kaszmir, on to potrafi w takie dźwięki. Bonfire, tak nazywa się jego nówka sztuka. To propozycja do 30 Meloradia. Będziecie mogli po 20 głosować na ten numer. No a tak zagłosowaliście w tym tygodniu, że na miejscu trzecim jest dziewczyna, która ostatnio trochę się zdenerwowała, bo jej tekst to wszystko to, czym chciałabym być. Ludzie śpiewają jako co chciałabym być. No i na TikToku pokazała, jak bardzo się zirytowała.
1: Wy głupie tłuki.
2: Poza tobą nic. Zabija mnie myśl, że ty to wszystko to, czym chciałabym być.
1: Czym?
2: Nie co, tylko czym. Czy wy umiecie składać... Jak wy się komunikujecie? Jak wy rozmawiacie? Ale tak poza to, to dziękuję za słuchanie, mój numer.
0: No, to mój numer na miejscu trzecim. Znaczy Liwka numer, to znaczy poza tobą nic.
3: To jest miejsce trzecie. 30 Meloradia.

0: Mój faworyt, zdecydowanie. Czekam, aż wbije na miejsce pierwsze. Póki co na trzecim. Liwka poza tobą, nic. Na drugim Alan Walker i Ava Max.
1: To jest miejsce drugie. 30 Melo Radio.

0: Fate, Talon Walker i Ava Max. Miejsce drugie, srebrny medal w tym tygodniu, a na szczycie, oj, goście, którzy musieli trochę poczekać, żeby na ten szczyt wbić, bo już od wakacji bujamy się do tego numeru. Ale w końcu się udało. Axel i Bon, Whatever Turns You On.
1: 30 Meloradia. To jest wasz ulubiony hit tego tygodnia.

czekali, ale opłacało się. Huxley Bon, Whatever Turns You On, to wasz nowy ulubiony numer, nowy numer jeden, 30 Meloradia. A za chwilę 20 startujemy z Biforem przed dobrym Melo. Będą remiksy hitów znanych z anteny Meloradia i to bardzo dobre. Będą sztosy sprzed lat, masa nowości, to co chcecie, to będziecie mieli.

0: Reklama. Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Codziennie to się opłaca. Już dziś filety z piersi indyka XXL rzeźnik. Cena przed obniżką 33,99. Teraz z kuponem Lidl Plus 41% taniej. 19,99 za kilogram. Szczegóły w aplikacji. A wszystkie produkty chemiczne do prania, sprzątania i zmywania, drugi tańszy produkt 60% taniej. Miksuj dowolnie.
1: Lidl. To się opłaca.
2: Cześć, tu Baza!
3: Ruszamy w swoją pierwszą trasę koncertową.
4: Czekają na Was nasze największe numery. Energia, której nie da się zatrzymać.
5: I spotkanie z nami na żywo.

0: Ventim.pl.
1: Masz na dachu eternit? To może być azbest, materiał zagrażający zdrowiu. Nie demontuj go sam. Usuwanie azbestu powierz wykwalifikowanej firmie. Jego obecność zgłoś w swojej gminie. Sprawdź, czy możesz otrzymać dofinansowanie na bezpieczne usunięcie i unieszkodliwienie. Pamiętaj, azbest musi zostać usunięty do 2032 roku. Wielkopolska bez azbestu.
2: Sfinansowano ze środków programu oczyszczania kraju z azbestu na lata 2009-2032.
3: O reklamie.
4: No i minęła 20, to oznacza, że odpalamy piątkowy Bifor przed dobrym Melo. Remiksy hitów znanych z anteny Melo Radia będą. Wszystkie fajne nowości będą, sztosy sprzed lat też. Ja jestem gotowy, wy też pasy zapinajcie. Melo Radio. Tupychu, siemano, Ileniu, Eli Goulding na początek.

Lumix i Self-Aware. To jest Melo Radio. To jest piątkowy bifor przed dobrym Melo, 20.13 na zegarach, a jak piątek, jak wieczór, jak po 20, to oczywiście przypominamy sztosy klubowe sprzed lat. No i to będzie rok 2019 i duet, który w Polsce naprawdę mocno namieszał. Między innymi remiksem hitu Tell Me Who, ale i też tym numerem. W ogóle oryginał pochodzi z roku 2014, jest ultra dziwny, ale ten numer w tej wersji też jest ultra dziwny. Przypomnijmy sobie, jak on brzmiał. To Slide Remagnet z hitem Może i to jest rok 2019. Melo Radio.

0: ale to dobrze siedzi. Calvin Harris i Sam Smith w remiksie od Davida Getty. To Promises. A teraz czas na nowość.
1: Najlepszy drop nowych hitów w Melo.
0: Zamknął tegoroczny Tomorrowland, a teraz mam nadzieję, że zamknie usta krytykom, no bo ma zupełną nówkę sztukę. Martin Garrix, jeden z najzdolniejszych młodych DJ-ów, przyniósł nam coś świeżego. This Dream For You. Tak się nazywa ten numer. No i posłuchajcie, jak brzmi.
1: Najlepszy drop nowych hitów w Melo.

0: i to w naprawdę mocnym remiksie. To jest Bifor przed dobrym Melo piątkowy, no bo jak Bifor to oczywiście remiksy najlepszych hitów znanych z anteny Melo Radia, ale też wspominajki sprzed lat, ale też jak Bifor to i Festivaland On Air. No i z tej okazji mam gościa specjalnego, Daniel Majewski, DM z nami, siemano!
1: Siemano, witam wszystkich serdecznie i pięknie, to znowu ja.
0: Melo, twoim drugim domem, mi się to bardzo podoba, ja strasznie lubię z tobą gadać, więc dzisiaj sobie trochę pogaworzymy.
1: Zapraszam.
0: Słuchaj, przyszedłeś tutaj, jesteśmy tutaj, dlatego że o 21 startuje naprawdę mocny nowy program na antenie Melo Radia. Opowiedz coś o nim.
1: Jest to spełnienie marzeń każdego gościa, który organizuje swój festiwal, czyli promowanie festiwalu w sposób, który jest niekonwencjonalny i rzadko spotykany. Jestem mega zajarany, że istnieje taka radiostacja jak wy, która zechciała wejść w ten projekt, no bo zorganizowanie czegoś takiego, że przez 14 tygodni będziemy mieli najlepszych DJ-ów świata, którzy zorganizowali sety specjalnie pod tą audycję, to jest naprawdę coś niebywałego i jestem mega, mega zajarany.
0: Ja te wszystkie sety będę wam grał, ale teraz słuchajcie, jak piątkowy Bifor to oczywiście wspominajki hitów sprzed lat i Daniel, ja jak ciebie już trochę znam, to mam wrażenie, że do tego numeru będziesz się tutaj bujał, wiesz?
1: No dawaj.
0: Bo to rok 2013 i wtedy w naszych głośnikach i słuchawkach był właśnie ten numer, bo ten numer buja!
1: Oh!
0: Tak się on nazywa. Showtek, We Are Out i Sony Wilson. Go nagrali, przypominamy, tak brzmiał rok 2013. Yes, sir, we care about is some party, keeping them good vibes.

0: podcast Meloradio Słupca.
1: Jestem jak worek z farsą, a ja czuję, krążę na okrągło. Jestem jak worek z farsą, oni czują samotność, a

0: wolno. One się patrzą mocno. Ej grupa, co to podgląd? Mam w iPhone'ie jak nic.
1: Patrzysz na mnie jak za pierwszym razem. Jestem tym samym nieznajomym, który dostarczył ci masę wrażeń. Nie pytaj o emocje. Chcę ciebie nie motkę. Chcę ciebie nie idiotkę, która zrobi wszystko, żeby wtrącić w to co modne.

Jakie mam plany, co mnie wie? Mówi językiem ciała, mówi mi bierz co chcesz. Ona by chciała wiedzieć, jakie mam plany, co do niej? Mówi językiem ciała,

Bierz co chcesz. Język ciała, Tymek i Big Side, czas na nowość. Najlepszy drop nowych hitów w Melo. Jak piątek, to masa nowości na antenie Melo Radio, a ten gość to jest totalny wariat. Miałem z nim okazję porozmawiać w trakcie Tomorrowland i bardzo, bardzo miło to wspominam. Tyle pozytywnej energii, ile on ma, no to jest naprawdę masakra, taka bardzo pozytywna. D.O.D., a razem z nim Armand Van Helden i Sam Harper. Taka ekipa się zebrała i stworzyła numer Twice as Nice. No i posłuchajcie, jak brzmi. Najlepszy drop nowych hitów w Melo.

0: wszystko się dzieje, kiedy ten numer leci. Ale od tego właśnie jest piątkowy bifor przed dobrym melo, żeby takie sztosy sprzed lat wspominać. To rok 2018, a nam została chwilka do godziny 21. Daniel, jarasz się?
1: Jest,
0: bo jest on, Daniel Majewski w naszym studiu, DJ DM, który przygotował coś specjalnego, co usłyszycie o 21. Zajaw tylko, co się pojawi.
2: Zaczynamy Festiwaland On Air od mojego seta, który przygotowałem specjalnie pod tę audycję. Jeszcze wczoraj go tam...
0: Świeża sprawa.
2: Tak jest, specjalnie pod tę audycję. Trochę moich numerów, trochę moich remiksów, trochę tego, czego
0: i to wszystko
2: nie wiecie,
0: już za
2: czego
0: moment
2: się spodziewać. Dokładnie tak.
0: Tak, 21 za chwilę i startujemy z Festiwaland On Air.

0: promocja.
1: W głowie jeszcze czujesz piątkową noc? A kumpel znowu napisał, że nie ma zamulania i masz wbijać na dobre melo? Bierz odświeżacz, pryskaj nim koszulkę, ładuj telefon, suchy szampon na głowę, a ja ogarniam Bifor.
2: Jak co weekend, najlepsza muza, wasze wiadomości
3: i mocno podkręcone tempo.
4: Klubie albo jakaś domóweczka i jedziemy z tym koksem.
2: Bo w sobotę weekend dopiero się rozkręca.
1: Konrad Traczyk, zapraszam od 15.
0: Autopromocja. Reklama.
5: Drodzy klienci Lewiatana, czy macie aplikację Mój Lewiatan?
6: Mamy to, o, na smartfonach mamy to.
5: No to wszyscy taniej macie. Życzę dobrego dnia.
7: A teraz z kuponami w aplikacji Mój Lewiatan mamy mleko Lewiatan, ale dobre, 3%, 1 litr, tylko złoty 99 za sztukę przy zakupie 3. Ręcznik papierowy, ale dobre, 2 rolki XXL, jedynie 3,99 za opakowanie przy zakupie 2.
5: Sposób na twój dobry dzień?
6: Mamy to w Lewiatanie.
7: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
8: Janie, skarpeta na pieniądze.
9: Się rozpadła.
10: Nóż do 100.
9: Nie do 100, tylko do 1000 złotych wygranej. Płać blikiem, uruchom zwrotnicę Blika i graj o pieniądze na zakupy.
11: Zarejestruj się na zwrotnicablika.pl.
12: W browarni Lidla znajdziesz szeroki wybór piw w super cenach. Od piątku do soboty wszystkie piwa w puszce, 12 w cenie 6. Opakowanie może podlegać kaucji. Alkohol tylko dla pełnoletnich.
0: O reklamie. Tu jest Festiwal Ant On Air w Melo Radio.
13: I przyzwyczajajcie się do tego dźwięku, bo tak właśnie będzie grało Melo w piątki od 21. Festiwal Ant On Air. Zaczynamy i to będzie naprawdę pięknych 14 tygodni, a ze mną gość, który stworzył nam seta, no właśnie, pierwszy weekend otwarcia tego Festiwal Ant On Air. Daniel Majewski, DM, siemano.
14: Siemano ponownie.
13: No i słuchaj, Festiwal Ant, trochę sobie porozmawiamy o tym wydarzeniu w trakcie tej godziny, ale wcześniej no musimy zachęcić do tego, żeby ludzie nam wysłali głosówki, bo są do zgarnięcia wejściówki. Podwójne, dwie podwójne wlotki.
14: I to tylko u was, tylko u was.
13: Tylko u nas w Melo Radio. Daniel, co trzeba zrobić? Trzeba wejść na WhatsAppa Melo Radia i odpowiedzieć na pytanie.
14: Na jakiego artystę czekacie najbardziej i dlaczego? To jest najważniejsze.
13: No właśnie, czekamy na wasze odpowiedzi, a już teraz gramy. Zaczynamy seta przygotowanego specjalnie przez Diema, gościa, który założył Festiwal Ant i też na nim zagra. To właśnie teraz w Melo Radio.

0: Ale to jest dobre, ale to jest świetne, ale to jest fajne. Tak właśnie brzmi set od Diema. Gościa, który założył Festivaland i który jest u nas w studiu. Siemano raz jeszcze.
1: To znowu ja, nie uwierzycie.
0: To znowu ty. To jest nieprawdopodobne. Słuchaj, stary, no bo my tak sobie trochę już kombinujemy z tym Festivalandem od zeszłego roku. My sobie tutaj gadamy. No i pamiętam, że my się spotkaliśmy w zeszłym roku i mówiłeś mi o swoich wakacyjnych marzeniach. Jak to było u ciebie przez te wakacje?
1: O mamma mia, ja nie pamiętam, co ja wtedy powiedziałem. Pomóż mi, pomóż mi.
0: Słuchaj, powiedziałeś, że chcesz grać na największych festiwalach i to się chyba udało.
1: Wakacyjne marzenia?
0: No.
1: A, co, jak,
0: tak, okay. Jakie masz cele, jakie masz pragnienia.
1: No tak, no jeden...
0: Zmęczony?
1: Dzisiaj tak.
0: Okej, czyli jak rozumiem, Festiwaland już przygotowania
1: trwają. To jest spotkanie za spotkaniem i naprawdę stresu co nie miara, ale warto, warto.
0: Właśnie, słuchaj, to powiedzmy tym, którzy jeszcze jakimś cudem nie wiedzą. Co to jest w ogóle Festiwaland i dla kogo jest Festiwaland?
1: Festiwaland to największy festiwal muzyki elektronicznej, który jest robiony dodatkowo w Sylwestra, czyli data wyjątkowa. Dwie pieczenie na jednym ogniu.
0: Czyli nie dość, że największy, to trwa jeszcze 2 lata.
1: No coś ty mnie, ty jesteś bystry. Tak jest, więc to są już 2 powody, żeby kupić bilet na Festiwaland.
0: Tak, albo zdobyć go na antenie Meloradia.
1: O, jeszcze lepiej,
0: bo
1: jeszcze
0: jest
1: przyjemniej.
0: Taka opcja, mamy 2 podwójne wejściówki. Na jakiego artystę najbardziej czekacie i dlaczego? A Daniel, kto jest w ogóle do wyboru, do posłuchania na Festiwalandzie?
1: O, mama mia, gdybyśmy mieli wymieniać, to będzie to trochę trwało, ale Pacemakers, Blaster Jacks, Matyn,
0: Darude,
1: tak jest, okay. Legenda.
0: No i przepraszam, DM też jest.
1: Ach, dziękuję, no ja nie chciałem tutaj tak wychodzić na takiego buraka.
0: Dobra, to teraz posłuchajmy tego, czego będziemy słuchać właśnie w trakcie Festiwalandu. Twój set, kontynuujemy go, to jest Festiwaland On Air, to jest Meloradio.
2: To jest Festiwaland On Air w Meloradio.

0: Ale się postarałeś, muszę ci powiedzieć. DM z nami w studiu, którego set w tym momencie leci na antenie Melo Radia. Długo siedziałeś nad tym, żeby nam taki dobry wieczór sprawić?
1: Nie. Bo jeżeli się robi to, co się kocha, no to wychodzi naprawdę z automatu. Ja jestem zajarany tym projektem i to był jeden z najszybszych setów, jakie przygotowałem ever.
0: Okej, okay, to jest właśnie Festiwal Anton Air przez 14 najbliższych tygodni. W piątki po 21. Będziecie słyszeć sety od DJ-ów, którzy zagrają na tegorocznym Festiwalandzie, najlepszym Sylwestrze, na którym musicie się pojawić. Daniel, ja cię muszę zapytać o jedną rzecz.
1: Bo
0: ja sobie byłem na Tomorrowlandzie i pytałem różnych artystów o to, co mają w swoim linerze. Ty masz coś takiego, co musisz mieć przygotowanego? Bibi Rexa ma na przykład kurczaka.
1: Jestem chyba jednym z najnudniejszych artystów świata, bo mam wodę, mam energetyk.
0: A gaz czy nie gaz?
1: Gaz. Zimny, ale musi być w zamkniętej szklanej butelce. Nie dopuszczam, żeby ktoś mi położył otwartą wodę, wiadomo z jakich względów.
0: Wiadomo, wiadomo. Też nie jemy i nie pijemy w studiu. Taka złota zasada. Słuchaj, bo ty w zeszłym roku, jak sobie gadaliśmy o Festiwalandzie, powiedziałeś, że on ci nie wychodzi na zero. To bądź szczery, wyszedł ci w tym roku na zero, czy jeszcze więcej dołożyłeś?
1: Oczywiście, że nie. Jest jeszcze gorzej niż myślałem, ale dzisiaj nie psujmy sobie wieczoru, moi drodzy.
0: Okej, ale pasja to piękna rzecz. Trzeba robić takie rzeczy.
1: Tylko to mnie trzyma przy życiu.
0: Stary, wracamy naprawdę do twojego seta i za chwilę sobie jeszcze o Festiwalandzie pogadamy. Przypominamy też, że możecie zdobyć podwójną wlotkę. Mamy takie dwie do zdobycia. Na jakiego artystę najbardziej czekacie i dlaczego? To jest odpowiedź, żeby zgarnąć podwójną wlotkę na Festiwaland. Wysyłacie głosówki na WhatsAppie Meloradia, odnośnik na meloradio.pl.

0: To jest właśnie gość, którego usłyszycie w tym roku, w Sylwestra, na Festiwalandzie. O ile zdecydujecie się tam pójść, a musicie, bo słuchacie tego programu. I możecie zgarnąć wlotki na Festiwaland. Właśnie to jest Festiwaland On Air. No i ze mną założyciel tej pięknej imprezy, DM Daniel Majewski. Jeszcze raz siemano.
1: Siemano.
0: Słuchaj, jak wytrzymać całą noc melanżowania?
1: Bo a to akurat proste.
0: Bo to jest akurat, wiesz, stara impreza, która zaczyna się bardzo, tak jeszcze, wiesz, wczesnym wieczorem, a kończy się...
1: Są dwa rozwiązania. Są dwa rozwiązania. Jedno po 23, a drugie po prostu trafić na festiwal, na którym są artyści, jest bomba za bombą, petarda za petardą, i taki jest też ten nasz line-up. My boimy się, że ludzie nie wyrobią po prostu, nie będą wiedzieć, gdzie się pojawić, żeby wyrobić z najlepszymi doborami, jeżeli chodzi pod swoje preferencje.
0: Ja muszę cię zapytać o jedną rzecz, bo to ujęło moje serce w zeszłym roku. Będzie wykładzina?
1: O, no będzie, no będzie, no. To już jest element taki, który nawet jakbym chciał zmienić, żeby coś zaoszczędzić, to się nie da, po prostu, no. Wykładzina równa się festiwal.
0: Robi robotę. Stary, słuchaj, jak to był twoją taką inspiracją, żeby cię ludzie poznali bliżej? Jak ty tak, nie wiem, budziłeś się do jakiego numeru? Jakiego lubiłeś sobie słuchać na imprezach na przykład?
1: A, lista była bardzo długa, bo ja uwielbiam każdy gatunek muzyczny wbrew pozorom. Okay. Ale jeżeli mamy wymienić osobę, na której się wzoruję, to jest to zdecydowanie David Guetta. Najbardziej odpowiada mi temu, co robi, do czego doszedł. I też był wyśmiewany na początku, gdy łamał schematy. Bo przecież od tego się zaczęło. To on wszedł w komercję jako DJ, który się wyłamał. Więc zdecydowanie David Guetta. Jak kiedyś będę na jego poziomie, to po prostu I can die.
0: A ty już sobie z tym hejtem poradziłeś? Ty jeszcze się w ogóle przejmujesz tymi osobami, które ci coś tam piszą?
1: Tak, przejmuję się, nie ma co gadać. Ludzie, którzy mówią, że się nie przejmują hejtem, kłamią. Okay. Ale po prostu trzeba nauczyć się z tym żyć, sobie radzić i przekuwać to w coś lepszego. I to jest moje motto, że tak powiem.
0: Czy ta edycja Festiwalandu będzie najlepsza?
1: Zdecydowanie. I to bez ściemy, bez gadania pod zakup czy jakikolwiek inną rzecz, no to właśnie biletów. Najgrubsza edycja. Line-up kosztował 1 000 000 złotych.
0: Uj, więc to jest mocny news.
1: Tak jest. I to u was mówię po raz pierwszy. Naprawdę jest grubo. Mam nadzieję, że ludzie docenią, będą się świetnie bawić. Tylko na tym mi zależy.
0: To jest ostatnia szansa, żebyście zawalczyli o podwójną wlotkę na Festiwaland. Mamy dwie takie. Żeby je zgarnąć, to wbijajcie na WhatsAppa Meloradia i dawajcie nam znać, na jakiego artystę z całego line-upu czekacie najbardziej i dlaczego, a my wracamy do seta DM-a.
2: Tu jest Festiwaland On Air w Meloradia.

0: No i patrz, Daniel, minęła ta godzina, no. 22 zaraz.
1: Ajajajajaj, mogę zagrać jeszcze.
0: A, nie ma sprawy. Słuchaj, za tydzień będzie kolejny artysta z line-upu, który pojawi się w trakcie festiwalandu. Dokładnie, ale jeszcze nie mówię.
1: Nie mówimy, nie. Musicie słuchać nas w ciągu tygodnia.
0: Ale ja się nie mogę doczekać, muszę przyznać. Stary, jeszcze ostatnia taka rzecz, którą możesz zachęcić osoby, żeby słuchały Festiwal Anton R?
1: Słuchajcie, jeżeli lubicie niekonwencjonalne rozwiązania i po prostu ludzi z pasją, takich jak my, to słuchajcie Festiwal Anton R, bo kosztowało nas to kupę czasu. Kupę pracy, żeby to przygotować.
0: I to są naprawdę grube nazwiska.
1: To są grube nazwiska i zagraniczne. I żeby to spiąć, naprawdę to nie było proste, ale chyba ta nasza pasja ich przekonała. To jest naprawdę coś wyjątkowego.
0: Więc słuchajcie, Festiwal Anton R to już za tydzień w piątek po 21. Ja was serdecznie zapraszam, a teraz startujemy z dobrym melo sety od kolejnych najlepszych na świecie DJ-ów. Tiesto na początek, to będzie szalona noc i takiej wam życzę jak zawsze.

0: browarni Lidla znajdziesz szeroki wybór piw w super cenach. Od piątku do soboty wszystkie piwa w puszce 12 w cenie 6. Opakowanie może podlegać kaucji. Alkohol tylko dla pełnoletnich.
1: O reklamie.
2: Fast track to a new era. Into a universe where dance music knows no boundaries.
3: Dobre Melo. Melo Radio.
2: Legacy Melo. Shaped by decades of inspiration.
3: Prawdziwe Dobre Melo. Dobre Melo.
2: Welcome to a musical journey. To a place where every track tells its own story.
3: Melo.
2: This is Prismatic.

0: Sprawdzamy tempo. Autopromocja. Reklama. W browarni Lidla znajdziesz szeroki wybór piw w super cenach. Od piątku do soboty wszystkie piwa w puszce 12 w cenie 6. Opakowanie może podlegać kaucji. Alkohol tylko dla pełnoletnich. Po reklamie. Autopromocja.
1: Możesz płacić telefonem, gadać z samochodem i zamówić coś na drugim końcu świata.
2: A najtrudniej i tak wstać z łóżka.
1: Nie obiecujemy, że będzie łatwo, ale na pewno będzie śmiesznie.
2: Plan jest prosty. Zacząć dzień od dobrej zabawy.
1: Żebyś wiedział, że...
2: jesteś zwycięzcą.
1: Podkręcamy tempo w Melo Radio. Od poniedziałku do piątku, już od 6:30.
2: Marcin Sikora.
1: Waldek Darłak.
0: Autopromocja. Meloradio Słupca.

0: Wydaj ją na co tylko chcesz.
1: W weekend pojedziemy do Poznania na miasto, ewentualnie na jakiś koncert.
2: 200 w tym momencie lecą do ciebie, taka szybka kasa od Meloradia.
1: Super.
0: Zgłoś się na meloradio.pl. Czekaj na telefon i zgarnij 2, a może nawet 500. Szybka kasa od ręki w Meloradio. Rano obudzi największego śpiocha.